0: numer 1 w żarach.
1: Ty miałeś wszystkie noce dla mnie, gdy były wszystkie oczy na mnie wtedy. A jak byłem na dnie, to szukałem

0: Eska. Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.

przewodzę, słowa twarze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcę szczęścia. W sumie po co biżuteria?

0: Łezka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: To jest
2: Radio.
1: Radio.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Poranek w Żarach zapowiada się słonecznie, z temperaturą sięgającą 13 kresek. Wiatr będzie umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać w planach. Po południu termometry pokażą nawet 19 stopni. To idealny dzień na aktywności na świeżym powietrzu.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Tragedia w jednym ze żłobków w podwarszawskich Ząbkach. W placówce zginęło 2-letnie dziecko. Sprawę badają policja i prokuratura.
3: Policjanci na miejscu byli już 5 minut po zgłoszeniu. Musieli niestety potwierdzić te tragiczne informacje. Rodzice tego dziecka natychmiast zostali też objęci pomocą psychologów.
2: Mówi Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że dziecko wpadło do oczka wodnego i utonęło. Protestowali przeciwko działaniom.

0: Rządu i polityce Unii Europejskiej domagali się też referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Ulicami Warszawy przeszła manifestacja zorganizowana przez Solidarność. Padało w trakcie protestu, a związkowcy mówili też:
1: Merkel sur do wyrzucenia, nie powinien podpisać, nie robić dla Niemców, tylko dla nas, dla Polaków.
2: Nie mamy rynku węgla. Te wszystkie obwarowania, które mamy dzisiaj w Zielonym Ładzie, to nas po prostu niszczy, tak?
0: A w Warszawie manifestowali m.in. hutnicy, stoczniowcy czy nauczyciele. Odłowienie jest jedynym skutecznym sposobem na odstraszanie niedźwiedzi, przekonuje rolnik z Niebieszczan koło Sanoka na Podkarpaciu. Mężczyzna znalazł ślady niedźwiedzia na swoim polu. Wcześniej drapieżniki podeszły niedaleko domu jego córki.
3: To są paznokcie, widzisz?
4: A to świeże, to z wczoraj.
3: To świeżutkie ślady. Ja wchodzi tylko i wyłącznie odłowienie. No bo co to da, że my go przewieziemy gdzieś w inne miejsce? Jak on człowieka traktuje jako potencjalną zdobycz.
0: Usłyszał dziennikarz szewski Mateusz Chłyston od pana Tadeusza. Tamtejsza gmina złożyła wniosek o możliwość odstrzału zwierząt w przypadku, gdy te będą zagrażać mieszkańcom.
5: SK Żary News.
6: Klaudia Mazurek. Wraz z cieplejszą pogodą na ulicy wracają rowerowe patrole Straży Miejskiej.
7: Jest to patrol bardziej mobilny, szybszy niż patrol pieszy. Z jednej strony może i wolniejszy niż samochód, ale za to dojedzie dalej, dojedzie głębiej.
6: Mówi Agnieszka Pawłow z Zielonogórskiej Straży Miejskiej. Funkcjonariusze pojawią się m.in. w parkach i na ścieżkach rowerowych. To ostatnie dni gorączki złota organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż. Drobne monety można przekazywać do 31 maja.
8: Jankes, Kama i Wiktor.
9: Welcome w czwartek.
10: Dzień dobry.
9: Czwartek już brzmi poważnie. Patrzę w święta. Dzisiaj jest dzień odnawiania znajomości.
10: No to jak się mam się tutaj przywitać? Dzień dobry, ja jestem Jankes, na przykład lubię żużel.
9: A ja jestem Wiktor i na przykład lubię szczupaki, szczególnie te takie grube, tłuste mamuśki.
10: Ach, łapcie te telefony i messengery, dajcie znać, kim...

0: Dzień dobry.
1: Czwartek już brzmi poważnie. Patrzę w święta. Dzisiaj jest dzień odnawiania znajomości.
2: No to jak się mam się tutaj przywitać? Dzień dobry, ja jestem Jank, jestem na przykład lubię żużel.
1: A ja jestem Wiktor i na przykład lubię szczupaki, szczególnie te takie grube, tłuste mamuśki.
2: Ach, łapcie te telefony i messengery, dajcie znać kim.

0: Dzień dobry, pan też chce się przedstawić, prosimy.
1: Jakie te szczupaki lubisz?
2: Grube, tłuste mamuśki.
3: No ale nie wymiguj się, jestem Marcin i lubię
1: Weekend.
3: To do Voxa zapraszam.

0: muzyczni innowiercy, nowa religia. 8 po 6, dzień dobry, witamy.
1: Zgadza się, oczywiście, cieszymy się, że z nami jesteście od samego rana. Z niektórymi się już znamy, ale nie ze wszystkimi.
0: Możemy sobie odnowić te znajomości, bo dzisiaj taki dzień w kalendarzu, dzień odnawiania znajomości. Jest z nami Paweł, nasz wydawca. Paweł, poznajmy się, kim jesteś i co lubisz?
2: Jestem Paweł.
0: Aha.
2: I lubię czasami sobie pograć na komputerze.
0: O, a w co?
1: Nie kłam, przepraszam.
2: I w FIFA, i w CS-a. Counter-Strike Global Offensive. Ewentualnie okay. Counter-Strike 2.
1: Pykać tak zwanie.
0: Klasyka. Zostaw ten komputer, bo burza idzie. Wyłącz go. No.
1: Telefony. Dzień dobry, fajnie, że z nami jesteście.
3: W odpowiedzi na wasze pytanie odpowiem takim klasykiem. Kim jestem? Jestem zwycięzcą.
0: Wiadomo, co lubię? Wygraną.
4: Jestem zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą.
0: Tak, klasyka tematu. Ktoś jeszcze na linii numer 2? Kim jesteście? Co lubicie? Dzisiaj odnawiamy znajomości.
5: A ja jestem wiernym słuchaczem Radia SK i uwielbiam i słuchać.
1: Bardzo dziękujemy. Dobrze. Dziękuję, to było bardzo ładne. Prosimy o więcej. Za chwilę ciąg dalszy nastąpi, prawda?
6: Jankes i Wiktor.
0: A wiesz co lubi Johnny?
1: Johnny?
0: No, jestem Johnny i...
7: Lubię placki.

0: poranne prasowanie.
1: Czyli to, co najważniejsze ze świata i nie tylko oczywiście, z kosmosu też czasami.
2: No i nasza kochana Jadzia, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Tutaj mamy dzień odnawiania znajomości. Każdy mówi, kim jest i co lubi, więc ty kim jesteś i co lubisz?
0: Jestem Jadzia. I lubię was.
1: O, to ładne. Bardzo ładne. My też jesteśmy takie Jadzie i też bardzo ciebie lubimy oczywiście.
2: Tak, ja kiedyś lubiłem tę aktorkę, bo czytam teraz, że Halle Berry to jest amerykańska aktorka.
1: Dlaczego go kiedyś, teraz już nie lubisz?
2: Ja kiedyś bardzo doceniałem to, że była młoda.
0: Dzisiaj już nie.
2: Nie, no teraz oczywiście cenię ją za sztukę aktorską i kunszt. I ona teraz psioczy na mężczyzn i oświadcza, że, uwaga, jej zdaniem większość kobiet udaje w łóżku, i tu jest jeszcze cytat, kobiety po cichu czekają, aż to się skończy, ten akt łóżkowy.
1: Pytanie do ciebie, Jadziu, ty jako ekspertka, jak to jest naprawdę?
2: No właśnie.
1: Powiedz nam, no.
0: Powiedziałabym wam, ale już nie pamiętam.
1: No nie, no przestań, Jadzia. Jesteś wspaniała. No dobra, nie zaglądamy tam dalej do łóżka, aczkolwiek Roxana Węgiel.
2: Tak.
1: Lubimy, kochamy, uwielbiamy, machamy, pozdrawiamy. Zdradziła, czy ma z Kevinem ze swoim mężem rozdzielność majątkową?
2: Takie pytanie padło w ostatnim talk show. No i piosenkarka powiedziała, że nawet przez myśl by jej to nie przeszło i że nie mają żadnej rozdzielności. To jest klasyczna, normalna polska w kościele zawarta rodzina.
1: Rodzina, tak dokładnie.
2: A nie tam jakieś rozdzielności będą wymyślali.
0: Pamiętam, jak do was do radia przyszli razem.
1: Oj, byli, tak.
0: Rzeczywiście, cały czas byli nierozdzielni.
3: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
1: To prawda. A tobie się podoba Roxy Węgiel?
0: Tak.
1: No dobrze, nam też.
0: No.
2: Nam chyba bardziej.

0: 25 minut po szóstej. Wiesz co o tej porze najlepiej się sprawdza?
1: Kawa?
0: Oczywiście i właśnie o tym za chwilę Marcin Procki w newsach.
1: Bardzo dobrze, zapraszamy na newsy i zapraszamy na kawę.
0: O tej kawie, co gra w tenisa. Jankes.

0: Reklama. Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu. Słonecznych dni życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
3: W Żarach szykuje się piękny czwartek. Poranek przywita nas słońcem, a chmurki będą rzadkością. Termometry wskażą 13 kresek, a jakość powietrza będzie dobra. Po południu temperatura wzrośnie do 19 stopni. Idealny dzień na cieszenie się wiosenną aurą.
1: Dobrego startu w sezon dwóch kółek życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
4: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nie będzie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Na zaproponowane przez prezydenta głosowanie nie zgodził się Senat. Inicjatywę Karola Nawrockiego poparło 32 senatorów, przeciw były 62 osoby, jedna wstrzymała się od głosu. Urządzenie zawyżało prędkość, a mandaty zostaną anulowane. Chodzi o odcinkowy pomiar prędkości na A6C między węzłami Rzęśnica a Szczecin-Dąbie.
5: Mieliśmy informację z Inspekcji Transportu Drogowego, że faktycznie potwierdziły się nasze informacje, że jest tam jakiś problem techniczny, to urządzenie zostało wyłączone.
4: Mówi Dariusz Matulewicz z Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych. Sprawą zajmie się Główny Urząd Miar.
6: No i samo się popsuło, no przecież nikt mi... No ktoś by tak ustawił, nie wiem.
7: SK Sport News.
4: Deklasacja w finale Ligi Europy. Po puchar sięgnęła Aston Villa, która 3-0 pokonała Freiburg. Już po pierwszej połowie niemiecki zespół miał dwubramkową stratę. Całe spotkanie w barwach drużyny z Birmingham rozegrał reprezentant Polski Maty Kasz. Obok trofeum nagrodą za wygrany finał jest bezpośredni awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów. A główna drabinka Rolanda Garrosa nie dla Katarzyny Kawy. Polska tenisistka przegrała w drugiej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju. W walce o awans pozostała Maja Chwalińska, która dziś rozegra decydujący mecz.
8: Kama i Wiktor w Radiu SK.
9: Kama nad morzem, pojechała już pilnować, rozkładać parawany i bardzo dobrze.
10: A my sobie odnawiamy znajomości zgodnie ze świętem w kalendarzu. Kim jesteście, co lubicie, dajcie znać, bo chętnie się poznamy.
11: Hej SK, ja jestem pomocną sąsiadką, o którą mogą pobić się sąsiedzi. Czy coś jeszcze dodać?

co sąsiadka lubi, to przyniesiemy. Cukier, sól, czy tam... Bo przecież nie pieprz, nie?

0: No ja bym nie przesadzał z tym leżeniem w łóżku. 36 minut po 6 do pracy, rodacy, czwartek dzisiaj.
1: Pobudka, uwaga, bo sanepid już działa, już kroczy, już sprawdza. Podkarpacki, bo tutaj jesteśmy, sanepid.
0: U nas do lodówki mogliby radiowej zajrzeć.
1: No, czasami się dzieje, to rzeczywiście.
0: Janek Pirowski zostawia takie rzeczy, tam niektóre
1: niespodzianki. Rzeczywiście, no dobra, ale podkarpacki i sanepid, którego na razie nie było w naszej lodówce, w najnowszych badaniach zaliczył niestety 100% skuteczności.
0: Ocie, ale co, że jak?
1: Pięciu na pięciu w pobranych losowych próbkach drobnego kebaba mrożonego wykryto w pięciu, czyli w pięciu na pięciu, czyli we wszędzie wykryto bakterię salmonella. Taka sytuacja.
0: Kiedyś mój wuj takie miał powiedzenie przy grillu,
1: że co?
0: Że jak położysz i poczekasz, to się wypali. Jankes, Kama,
2: Kama i Wiktor. Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: I po reklamie.

0: Naszej wokalistki, czyli Kamy, nie ma dzisiaj w radiu, więc Jankesno, pozostaje nam do ustalenia, czy ty, czy ja. Ja czy ty?
1: Dawaj ja dzisiaj.
0: Dobra, to uwaga, przygotuj się. 3, 2, 1, gardło.
1: Jak ma na imię?
2: Asia!
1: Asia! Asia! Asiu, dzień dobry, witamy! Asiu, jesteś?
3: Tak, witam, dzień dobry,
1: no,
3: cześć.
1: No, dzień dobry, witamy, witamy. Cieszymy się, że z nami jesteś od samego rana. Pobudka, bo to twoje święto.
0: Właśnie, czy to urodzinki. My cię obudziliśmy, czy ty już jesteś na nogach od jakiegoś czasu, bo nie chcesz marnować czasu na urodziny?
3: No, jestem na nogach akurat.
0: To przez pracę, czy właśnie przez twoje święto? Wstałaś, bo musiałaś, czy wstałaś, bo chciałaś?
3: Wstałam, bo musiałam wyprawić dziecko do szkoły.
1: No, dobrze. To za chwilę odprawimy kogoś kolejnego. To uwaga. Moja siostra, moja najlepsza przyjaciółka, moja podpora na każdy zły dzień.
0: To jest jedyna osoba, której ufam bezgranicznie, która wie wszystko o mnie i która potrafi mnie postawić do pionu i nakrzyczeć. No, kto to napisał?
1: Moja sister.
3: Pewnie moja siostra.
0: Tak,
1: właśnie.
0: To właśnie ona, twoja kochana. To ona postanowiła
3: na zawsze myśli, kurde, o innych. No
1: i tak też było w tym.

0: przypadku oczywiście. Co można powiedzieć z okazji swoich urodzin w stronę swojej siostry?
1: Że jest szalona i że ją bardzo kocham, naprawdę jest dla mnie mega też wsparciem i zawsze myśli o innych i mam nadzieję, że się kiedyś też to zwróci.
2: Pięknie,
1: i że zawsze
2: pięknie.
1: Można mnie liczyć.
2: To jest tak zwany pozytywny wzrusz. Lubimy takie łezki, bo je tam słychać, bo to są najpiękniejsze łezki świata.
0: Słuchaj, mamy dla ciebie prezent urodzinowy od nas od Radia SK w kopercie.
2: Czteroosobowe zaproszenie do Energylandii. Brawo, brawo!
1: Mega, super. Rozumiem,
2: że w tej czwórce na pewno znajdzie się twoja siostra w ramach rewanżu.
1: Oczywiście, jakby mogło jej zabraknąć. Jeszcze postawię lody.
0: O, wszystkiego fajnego, lodowego i nie tylko oczywiście. Bawcie się dobrze, to jest twój dzień.
1: Dzięki.
0: Życzymy
1: dzięki
0: ci
1: bardzo.
0: Fantastycznie,
1: bardzo miło.
0: Fantastycznych przyjaciół, przepraszam, okej. Okay. Od samego rana, okej? Okay?

0: Maciej Musiałowski, Flora w Radiu SK. 5 minut i będzie z nami godzina 7.
1: Następna będzie Fauna, a potem koniec kariery.
0: A później jeszcze po drodze Prawko, oczywiście, bo 17-latkowie sobie radzą niesamowicie.
1: Tak jest i o tym za chwilę Marcin Prostki w newsach. Można zdawać Prawko, jak się ma 17 lat i o tym, jak sobie radzą ci najmłodsi, zaraz powiemy. Jan, Skana i Wiktor.
2: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak zaoszczędzić 20 zł w Biedronce? To proste. W czwartek 21 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go w sobotę 23 maja przy kolejnych zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
11: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
10: Ci, co ją znają, reagują.
12: Ach!
11: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
13: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Poranek w Żarach zapowiada się przyjemnie, z niewielkim zachmurzeniem i temperaturą około 13 kresek. Powietrze będzie świeże, więc oddychać się będzie lekko. Po południu temperatura wzrośnie do 19 stopni, a słońce będzie częściej wyglądać zza chmur.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Jest 7, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Policja i prokuratura wyjaśniają, jak doszło do tragedii w podwarszawskich Ząbkach. Wczoraj po południu w jednym ze żłobków zginęło niespełna dwuletnie dziecko. Reporter SK Jakub Krzyżak zbiera informacje, co wiadomo, Kuba, na ten moment.
3: Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że dziecko wpadło do oczka wodnego znajdującego się niedaleko budynku żłobka i utonęło. Jego życia nie udało się uratować mimo błyskawicznej akcji ratunkowej i reakcji służb. Ratownicy bardzo długo prowadzili reanimację.
4: Policjanci na miejscu byli już 5 minut po zgłoszeniu. Musieli niestety potwierdzić te tragiczne informacje. Wszelkie okoliczności teraz policjanci wyjaśniają pod nadzorem prokuratora.
3: Mówi Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. Mundurowi przeprowadzili już wstępne oględziny i sprawdzili opiekunów z placówki. Wszyscy byli trzeźwi.
2: Trzy miasta i rozmowy na najwyższym szczeblu. Peter Madzier kończy wizytę w Polsce. W ciągu 2 dni odwiedził Kraków, Warszawę i Gdańsk. Spotkał się m.in. z premierem i prezydentem i przy każdej okazji podkreślał:
5: Polak, Węgier, dwa bratanki.
2: Madzier i Tusk rozmawiali m.in. o odnowieniu współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, energetyce i Ukrainie. Nawet kilka tysięcy kleszczy na jednym miejskim trawniku. Biolog z Poznania Mariusz Piotrowski obala mit, że groźne pajęczaki spotkamy tylko w środku lasu.
6: Badania pokazują, że kleszcze równie dobrze mogą występować w środowisku miejskim. Czasem jest ich więcej, tak jak ostatnio właśnie na Malcie, z tego względu, że kleszcze rozmieszczone są mozaikowo. W jednym regionie może ich być bardzo dużo, podczas gdy za kilka metrów będzie ich bardzo malutko.
2: A kleszcze nie potrzebują bardzo dużej wilgoci, stają się aktywne już przy zaledwie 4 stopniach na plusie.
7: SK Żary News.
8: Klaudia Mazurek. To tylko kawa i kawałek ciasta, ale mogą realnie pomóc w walce o zdrowie 9-letniego Antka.
9: Dystrofia mięśniowa Duszena. Jest to choroba z chorób rzadkich. Leczenie to jest 16 milionów. W sobotę między 9 a 12 przyjść i tam właśnie wypić tą kawkę.
8: Mówi organizatorka zbiórki Katarzyna Prokopyszyn. Akcja odbędzie się w sobotę w szkole Kosinus. Spotkania z sędziami i praca instytucji od środka. Noc otwartych sądów już jutro przy Placu Słowiańskim.
10: Jankes,
11: Kama
10: i Wiktor.
11: W radiu
12: Dzień dobry, raz jeszcze witamy w, no, czwartek, czyli za kwadrans piątek. Fajnie, fajnie.
13: Dzień dobry, kolego.
12: Dzień dobry,
13: ja jestem Wiktor, witam.
12: Bardzo miło, Krzysztof.
13: Tak.
12: Poznajemy się.
13: Dzisiaj dzień odnawiania znajomości, prawie jak odnawianie małżeńskiej przysięgi, więc kim wy jesteście i co lubicie?
14: Jestem tym, kim jestem. Robię zawsze to, co zechcę. Pozdrawiam was serdecznie.
12: Co to był?
13: To chyba jakiś gal anonim, albo przepraszam, galka anonimka.
12: Fajnie, że tam jesteście. Dawajcie znać, gdzie jesteście, co robicie, co... No i tyle.
13: Aha.
12: Tak, dokładnie.

0: Janka Skama i Wiktor Dyduła w Radiu SK.
1: Tak jest.
2: No tak to właśnie wygląda.
1: Poznajmy się. Dzisiaj jest dzień odnawiania znajomości, więc skoro my się poznajemy nawzajem pomiędzy sobą w studiu, to wy dajcie znać, jak macie na imię i co lubicie.
2: No, czekamy oczywiście.
1: Jestem Krzysztof, lubię żurzel, jestem Wiktor, lubię szczupaki, a wy? O, i tutaj miejsce dla was właśnie. A my tymczasem na wakacje zapraszamy, bo skoro śpiewali, że tam słońce, gdzie my, to może nad polskie morze bym cię zaprosił, co?
2: Ja bardzo lubię. A gdzie dokładnie? Tutaj Trójmiasto, czy gdzieś obok?
1: Pobierowo.
2: To tutaj, nad Gorzelem Zieloną bardziej. Górą, dokładnie.
1: Tym bardziej, że bijemy rekordy, słuchajcie. Jest największy w Polsce hotel, nazywany Małym Dubajem, składający się z 1240 pokoi. Podobno zaczyna się na początku Pobierowa, a koniec tego hotelu wychodzi już za Pobierowo.
2: Ładne.
1: Największy hotel w Polsce ruszył z rezerwacjami.
2: A
1: najtańszy...
2: Jeszcze ile tych pokoi?
1: 1240.
2: A wiesz, tam mieszka niespełna 1000 osób w ogóle w Pobierowie.
1: Każdy mieszkaniec Pobierowa ma swój pokój w tym hotelu.
2: No. Ale no i... można już tam rezerwować?
1: Jak masz 1500 mniej więcej, to na jedną noc możesz tam pojechać do tego molocha giganta.
2: Ale rzeczywiście jest to tak duże, jak się wychodzi z pokoju na śniadanie na 9, to wychodzisz o 8.30. Jest długi, długi korytarz, wychodzisz o 8.30 i jesteś o 9 na śniadanku. Zapraszamy. Jankę i
1: Wiktor. Chyba, że z babcią przyjechałeś, to o 7 musisz wyjść.

0: Ty mi powiedz, co trzeba mieć w głowie, żeby nagrać kawałek o wciskaniu batonów? Wciśnij baton.
1: Czuję, żeby tłumaczy, o które batony chodzi.
2: 20 minut po godzinie 7 zabieramy się za siódemkę.
0: Tak jest.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: 4 lata angielskiego w liceum, jak, jak krew w piach.
2: No dobra, zapraszamy, nie mamy batonów, mamy co innego oczywiście, jeśli chodzi o nagrody.
0: Cały zestaw gadżetów poszukamy, poznajdujemy, zapakujemy i wyślemy, tylko najpierw trzeba odpowiedzieć na siódme pytanie.
2: Dojedźmy do tego siódmego pytania, kto pierwszy dzisiaj? Dzień dobry, halo, halo.
0: Halo,
2: dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, jak masz na imię?
4: Kasia.
2: Pierwsze. Witamy, Kasiu. No i lecimy, uwaga, jakie zwierzę nosi swoje dzieci w torbie?
0: Ha!
4: Kangur.
2: Na przykład. Ktoś jeszcze?
4: Nie wiem. Myślę.
0: Koale, kłoki, wombaty, koale. Diabły tasmańskie.
2: Jestem diabły?
0: Mądry, bo czytam, bo mam napisane.
5: W torbie to diabły.
0: Dokładnie. No, co za anioł nosi dzieci w torbie? No, tylko diabeł. Drugie.
2: Lećmy dalej, drugie.
0: W urodzinach w tym tygodniu rozdajemy bilety do parku rozrywki. Jakie są trzy najczęstsze zdania wypowiadane podczas zjeżdżania z tych ogromnych rollercoasterów?
4: Boję się, uratuj mnie, nie chcę tu być.
2: Ładnie,
0: dobre.
2: Widocznie już miałaś okazję korzystać. Lećmy dalej. Trzecie.
0: Uwaga.
6: Trzecie.
2: Uwaga, który spośród wymienionych polityków nigdy nie był premierem? A. Duda, B. Morawiecki, C. Buzek.
4: Duda.
2: Dobrze, dobra.
7: Gdy ciemno jest, ojciec za rękę prowadzi mnie.
0: O, właśnie.
6: Czwarte.
0: Jesteśmy przy czwartym. Metallica, zespół eskorokowy, zagrał koncert w Polsce. Tak, to przed chwilą, przedwczoraj. I podczas występu w Chorzowie zagrała Metallica wielki hit zespołu. Perfect czy Lady Punk?
4: Nie wiem, ale strzelam, że Lady Punk.
2: No wiedzieli, że źle odpowiesz, bo już zaczęli tam buczeć.
0: Już czuli pismo nosem. Perfekt.
2: Perfekt, nawet mamy fragment tej. Mamy nawet fragment tej sytuacji. Dziękujemy ci pięknie oczywiście. Zapraszamy kolejną osobę.
4: Dzięki.
0: Uwaga,
4: dzięki,
0: bo
4: miłego dnia.
0: Fragment brzmi jak nagrywany kalkulatorem, ale posłuchajmy.
8: Chciałbym być sobą. To Metallica, to Metallica. Chcemy być sobą. Chcemy być sobą jeszcze.
2: Ale było pięknie rzeczywiście. 80 tysięcy ludzi, pobite rekordy świata, kosmosu i innych jakichś tam takich różnych rekordów Guinnessa. Coś pięknego. No dobra, lećmy dalej. Piąte.
0: Halo, halo, dzień dobry, kto przy telefonie? Trzeba odebrać.
2: Halo.
0: Halo.
9: Halo, halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry, jak masz na imię?
9: A Sebastianek.
6: Piąte.
2: I uwaga, Seba. Piąte lecimy, oczywiście.
0: Najpiękniejsze polskie imię na każdym osiedlu, Seba.
2: Czy w Polsce kurs na prawo jazdy kategorii B można rozpocząć po ukończeniu 17 lat? Tak czy nie?
9: Jak najbardziej, tak.
0: Za zgodą rodziców oczywiście, bo ma się 17 lat, ale jest to ta nowa nowość i podobno idzie dobrze tym 17-latkom.
2: Ja jestem rodzicem, ja się zgadzam.
0: Ja też się zgadzam,
2: proszę bardzo.
6: Szóste.
0: Uwaga. No jak? To jest powiedzenie Krzysztofa Ibisza.
2: Czy pan może powtórzyć pytanie?
0: No jak? Krzysztofa Rutkowskiego.
2: Okay.
0: Czy Krzysztofa Jankowskiego? No jak?
2: No jak?
9: Strzelam Ibisza.
2: No gdzie?
0: Gdzie? No ale posłuchaj tego.
10: A ty masz rewerę przy sobie?
11: Nie.
10: A w teczce?
11: Masz?
10: No jak?
0: No jak?
2: No jak?
0: Rutkowski.
9: No jak?
2: No jak? Rutkowski, Rutkowski. Dziękujemy pięknie, ale się wykopertnął przed samym siódmym. No i zapraszamy. Ostatnia osoba, ostatnie pytanie i za chwilę nagroda. Cześć, kto teraz?
0: Ale kosmos, ale pogłos.
4: Halo, siemanko, co tam u was słychać?
2: No proszę pana, mamy tutaj, fajnie jest, a po u pana?
4: Siemano, rozwalone kolano.
2: Uwaga, lecimy, siódme.
0: Uwaga, odwiedza cię przyszły zięć. Jakie dwa pytania zadajesz przyszłemu zięciowi?
12: Czy będziesz grzeczny i czy będziesz kochał moją córkę?
2: I czy ma rozwalone kolano? Gratulujemy oczywiście. Nagrody są twoje.
0: Tak jest. I wariacie, jeszcze apel do narodu. Twoje przesłanie do Polaków. Dawaj.
2: Prosimy.
12: Bądźcie sobą.
2: Dziękujemy. To było

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
4: taniej masz. AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, trasa północna 12. Albo na jackpolska.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu. Słonecznych dni życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
12: Czwartkowy poranek w Żarach zapowiada się słonecznie, z minimalnym zachmurzeniem. Termometry wskażą około 14 kresek, a delikatny wiatr będzie jedynie lekko muskał twarze. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 19 stopni, co zapewni przyjemne warunki na zewnątrz.
10: Dobrego startu w sezon dwóch kółek życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
10: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
13: Minęła 7.30, Marcin Procki, zapraszam na SK News. Ukraińskie siły przeprowadziły atak na okupowany przez Rosję obwód doniecki. Celem była m.in. szkoła operatorów dronów, budynki, gdzie produkowana jest amunicja oraz części do bezzałogowców. Zginęło 65 kadetów. Dziś tańsze paliwo na stacjach, litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł. 50 groszy. Za olej napędowy zapłacimy maksymalnie 6 zł. 97 groszy za litr. Benzyna staniała o 2 grosze, a diesel o 3.
14: Sport News.
13: Aston Villa z triumfem w Lidze Europy. W finale rozgrywek w Stambule angielski zespół z Matikaszem w składzie.

0: Wygrał 3-0 z Freiburgiem, a porażka w pierwszym sprawdzianie. Polscy siatkarze przegrali z Serbią 2-3, to w ramach towarzyskiego turnieju Silesia Cup. Jutro mecze z Ukrainą, a turniej to element przygotowań do Ligi Narodów, która rusza w czerwcu.
1: Jankes wyszedł ze studia, ja mam tylko nadzieję, że nie wchodzi na Instagrama, bo tam już teraz powinno wisieć przerobione zdjęcie Jankesa. Na kogo? No właśnie, to on będzie zgadywał, na kogo przerobiona już? Jest ta fota. Tak!
2: Już mam
1: tak.
2: Wyjść?
1: Masz przede wszystkim nie dotykać telefonu swojego, zostaw tego smartfona.
3: No dobrze, a wy wchodźcie... już tam jestem.
1: Tak, wy wchodźcie na Instagram, sprawdzajcie, kim jest Jankes i nagrajcie nam podpowiedź na Messengera.
3: Fajny czy nie fajny dzisiaj jestem?
1: Wiesz, zależy od preferencji, no.
3: Ale dziewczynka czy chłopiec?
1: To zależy od preferencji, wiesz?
3: A teraz na... No teraz na antenie Radio SK nasza dziewczynka ulubiona, Ariana Grande.
1: To zależy od preferencji.

0: Janke sproszony do studia. Janke sproszony do studia. Janke sproszony do studia.
1: Kim jest Jankex?
2: Ale kim czuję, ty jesteś? Czuję, że dzisiaj was rozpykam. No bo ostatnio mi to tak szło byle jak. Mm-hmm. Byłem parówką.
0: Tam
2: byłem.
0: Nie ostatnio, znaczy mówisz o ostatnim roku, tak?
2: Ale zdarzało się, że mi się udawało.
0: Przypadkiem, ślepemu Jankesowi raz do roku
2: ale
0: się
2: uda. Ale tutaj za każdym razem chodzi o to, że no zależy jakie są podpowiedzi. Jeśli słuchacze tak dopisują, to wtedy ja na antenie do mikrofonu jestem w stanie też tutaj się dopisać.
0: No my byśmy chcieli, żeby one były jak najlepsze, czyli jak najtrudniejsze. Ty byś chciał, żeby były jak najgorsze, czyli jak najłatwiejsze.
2: Dobrze, tak to jest. No. To ja poproszę, dalej nie wiemy, czy jestem dziewczynką, czy chłopcem.
0: Posłuchaj tego.
3: Dobry. Podpowiedź do Jankesa. W większości przypadków patrzysz na wszystko z góry.
0: O! No, proszę bardzo.
2: Ale jestem człowiekiem?
0: Jesteś człowiekiem.
2: Czy nie jestem wieżą Eiffla na przykład?
0: Nie jesteś wieżą Eiffla.
2: Jestem człowiekiem i jesteś... z góry, czyli jestem wysoki.
0: Uwaga.
2: Marcin Prokop!
4: Jesteś łysy i z brodą.
0: Tego Prokopa to ci zapisuję jako pierwsza nieudana próba. A masz trzy, przypominam.
2: Okej. Okay.
0: Więc już pierwsza wykorzystana. Nie jesteś Prokopem.
2: Czekaj, ale zapisuję. Łysy z brodą. Mm-hmm.
0: Pamiętaj, że słuchacze posługują filmu się również tak zwanymi metaforami. Mm-hmm. Metafora, to jest coś jak tryptyk.
2: Meta, mm-hmm, meta, tak. Mata, mata znam, ale meta tak to nie. Dobra, łysy z brodą, wysoki. Mm-hmm. Coś jeszcze masz, jakąś podpowiedź? Ale
0: widzę po twoich oczach, że dzisiaj możesz wiedzieć.
2: Naprawdę, ale czuję, że to będzie ten dzień.
0: Czujesz?
2: No jak wysoki, no to zaraz będziemy, ale dam jakąś podpowiedź jeszcze, no.
0: Kurde,
2: masz czy nie masz?
0: No boję się grać te podpowiedzi, bo zgadniesz.
2: No, bo... no i dobrze, bo ostatnio były... takie se, a zaraz mam nadzieję, że będą dobre.
0: To słuchaj, trzecia i ostatnia w tym rzucie, w tej partii.
2: Dobra, dobra,
0: no,
2: dobra.
0: W tej tercji.
2: Łysy z brodą wysoki.
5: Janki, hurtownią nie jesteś, ale masz najlepszą zasłonę.
2: To była podpowiedź.
0: To była podpowiedź.
2: To są te podpowiedzi, które za każdym razem gdzieś tam mnie trochę w krzaczory...
6: Ja ci tam wyciąłem fragment, bo było za łatwo.
0: Ale i tak jest łatwo.
2: Dziękuję ci bardzo.
0: I tak jest łatwo. Myśl... myśl i jeszcze
2: dobrze,
0: raz
2: ale
0: myśl.
2: Podsumowując, wysoki facet, łysy z brodą. Mhm.
0: Nie wiem.
2: Jeśli nie, no Prokop nie jest łysy.
0: No, no, no.
2: Ale
0: no,
2: dobrze, nie, jestem Polakiem?
0: Mam
2: co, nie
0: mam
2: wiesz?
0: Mam powiedzieć czy nie?
6: Nie,
0: nie, to by było za proste, no nie mogę ci powiedzieć. No. Bo w co ograniczysz albo sobie rozszerzysz, no nie możemy tak robić. Wskakujcie na naszego Instagrama, tam jest przerobiony Jankes, a potem wskakujcie na Messengera, tam jest ikonka mikrofonu i tak jak znajomemu nagrywacie głosówki na

0: Nagrajcie esce głosówkę z podpowiedzią dla Jankesa.
1: Czy jestem artystą?
0: Jesteś teraz słuchający radia.
2: Radio SK.
3: Reklama.
4: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
5: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
4: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
5: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
4: Ulica Żagańska 68, Żary.
5: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
6: Ile masz drobnych?
7: Czekaj, policzę. 2, 4, 6. W sumie 14 zł.
6: No to idziemy na łowy.
7: Z taką kwotą? Dokąd?
6: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 zł. A w sobotę nowy towar.
7: Niemożliwe.
6: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
8: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
9: Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy!
10: Wujku, widziałem zebrę!
11: To chyba normalne na drodze.
10: Nie na drodze! W Zoo w Kotbus! Mają tam też nawet nowo otwartą słoniarnię!
11: Co to za zoo?
10: Zoo Euroregionu w Kotbus! Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie! Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona!
11: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
10: Tuż przy granicy! A czynne jest przez cały rok od godziny 9:00.
12: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Elektryk dzwonił. Pilnie potrzebuje kabli, lamp i bezpieczników do naszego domu. Kto to teraz ogarnie?
15: Ja. W Żaganiu na Spółdzielczej otworzyli GK Elektro. To ci z Żar, pamiętasz? Mają chyba wszystko. Od ręki nam doradzą i skompletują towar.
14: Uff, to ja w weekend chociaż skoszę trawnik.
15: Też załatwione. W ich żarskim oddziale upolowałam robota koszącego Segway w wiosennej promocji.
14: GK Elektro. Żagań Spółdzielcza 1 oraz Żary Wapienna 20.
16: I po reklamie.

0: te fajerwerki, co robią bum, bum, bum, to one dla noselka już wybuchają.
1: Bum, bum, bum, bum.
0: Nasza petarda telefoniczna teraz z nami.
2: Uwaga, uwaga, odsuńcie się od głośników.
0: To będzie telefon wysokich lotów.
3: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Dzień dobry, zawieśna Helena po tej stronie. Telefon jest działu odpraw lotniczych. Z panią Marianną bym chciała rozmawiać z wylotu na 12.
5: Tak rozmawia pani.
4: Szanowna pani, chciałabym tylko poinformować zgodnie z regulaminem o proteście, jeśli chodzi o, o obsługę lotniskową na porcie lotniczym w Palermo. Musi pani mieć na uwadze to, ponieważ pierwsza i druga zmiana również będzie, proszę pani, miała akcję protestacyjną, więc informujemy, żeby tutaj nie było komplikacji. Słucham?
5: Nie, co, wzdycham sobie.
4: A, myślałam, że coś się wydarzyło, proszę pani.
5: Nie, wzdycham sobie.
4: Bo widzę, że pani nie ma bagażu, w związku z tym jakby temat bagażówki też nie zostanie podjęty w pani przypadku.
5: Nie, nie mam bagażu, jesteśmy z plecakami tylko.
4: Ale jeśli chodzi, proszę pani, o bagaże, to obsługa bagażowa nie protestuje.
5: No, ale to i tak mi wszystko jedno, bo bagaż mam ze sobą.
4: No wie pani, gdyby pani zależało na opuszczeniu lotniska, to wtedy w grę wchodzi bagażówka, to musiałabym wiedzieć. A jeżeli pani poczeka do 21, no to nie ma tematu.
5: Ale co to znaczy bagażówka?
4: No wtedy zostanie pani ewentualnie nadana bagażowo i bagażówka panią obsłuży, żeby pani mogła się wydostać z lotniska.
5: Ile trzeba dopłacić?
4: Normalny bagaż i tam chyba, proszę pani, jeszcze dzisiaj jest 190 zł.
5: No dobrze, ale jak ja nie mam bagażu, tylko sam plecak, to co ja wsiadam do bagażówki?
4: Nie, nie, nie.
5: Osobiście?
4: Jak pani, proszę pani, chce normalnie poczekać do 21, aż obsługa lotniskowa skończy protest, to pani czeka. I o 21 obsłużą panią i będzie pani mogła wyjść z portu lotniczego. Jeżeli pani na czasie zależy, to wtedy pani dokupuje bagaż i zostanie pani potraktowana jako bagaż i bagażówka panią, proszę pani, wywiezie z lotniska.
5: Dobrze, proszę pani. To nas jest 4, więc ja i tak muszę to skonsultować.
4: Rozumiem, tylko że muszę z panią, proszę pani, to ustalić, bo ja do
5: dobrze,
4: każdego z osobna
5: ja
4: dzwonię.
5: Poczekam do 21. 5 godzin.
4: Za utrudnienia przepraszam, proszę pani. Obsłuży panią później Agata.
6: Mamusia, zostałaś wkręcona.
5: Ja cię kurna wkręcę zaraz. Normalnie czekam, już sobie przetrawiam, że piknik tam otworzymy, trzeba wziąć więcej kanapek.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
2: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
0: No i co? No i pamiętajcie, że wchodzicie tam na własną odpowiedzialność.
7: Na sk.pl.

0: akcji pod tytułem Kim jest Jankes, to widzę, że się dobrze bawicie, naprawdę.
1: No, bo tu jeszcze jedna akcja w newsach się rozgrywa. Mm-hmm. Skąd leci Ziobro?
0: Zbyszek?
1: Tak.
0: Pan
1: wiemy,
0: reporter?
1: Że wylądował w Stanach Zjednoczonych, ale były wątpliwości, kto go wypuścił. I o tym
0: jak
1: zaraz Marcin
0: trendy,
1: Brodzki.
0: Tak? No. Jankes, Jankes. Kama i Wiktor.
2: Kama i Wiktor. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: tani masz.
4: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays. Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie.

0: elektryczne w super niskich cenach.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
2: Wziąłem

0: każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
6: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W Stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: To będzie ostatnia reklama.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Dziś w Żarach czeka nas piękny dzień. Przed południem słońce będzie królować na niebie, a termometry pokażą około 14 kresek. Po południu temperatura wzrośnie do 19 stopni. Wiatr będzie delikatny, a niebo prawie bezchmurne. Jakość powietrza pozostanie dobra.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Minęła ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zbigniew Ziobro poleciał do Stanów Zjednoczonych z Włoch. Marcin Romanowski opuścił Węgry przez Serbię. To nowe ustalenia w sprawie poszukiwanych posłów. Śledczy potwierdzili, że Ziobro korzystał z wizy zagranicznego korespondenta. Jak mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak, mógł wyjechać, bo polski sąd zwlekał z wydaniem europejskiego nakazu aresztowania.
3: Jeżeli ktoś próbowałby w ten sposób opuścić Europę, a strefę Schengen, zostałby zatrzymany.
2: Według resortu sprawiedliwości strona węgierska pomogła politykom w ucieczce. Wojsko ukraińskie zniszczyło ośrodek szkoleniowy rosyjskich operatorów dronów na okupowanym terenie obwodu donieckiego. Zginęło 65 kadetów oddziału specjalnego. Kompleks, na którym się uczyli, służył też do montażu dronów i amunicji. Jak słyszymy, radzą sobie lepiej niż starsi od marca 17-latkowie. Po zmianie przepisów mogą zdawać egzamin na prawo jazdy. Jak mówi nam dyrektor WORD-u w Radomiu, Dariusz Piątek, idzie im całkiem nieźle.
4: Na kategorię B, kiedy już robimy to w ruchu drogowym na placu, ta zdawalność jest na poziomie 34%. Zdawalność tych młodych ludzi jest na poziomie prawie

0: 67%.
1: A 17-latkowie dobrze radzą sobie też z egzaminem teoretycznym. Tu zdawalność wynosi ponad 75%.
2: SK Żary News.
3: Klaudia Mazurek. Trwa europejskie badanie warunków życia ludności.
4: Pytamy o warunki mieszkaniowe, o źródła dochodów, o poziom życia, o sytuację materialną, o stan zdrowia, o naszą aktywność ekonomiczną, gdzie pracujemy, w jakim zawodzie.
3: Tłumaczy Izabela Szmecht z Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze. Badania potrwają do końca czerwca. Studentka UZ-u Dominika Skarubska potrójną medalistką Mistrzostw Europy w strzelectwie sportowym.
1: Chodź psa.
5: Kama i Wiktor. Wiktor.
1: Jest Wiktor, Bongiorno. Nie ma Kamy, buongiorno i jest właśnie, no właśnie, kim ty jesteś?
6: No, wysoki, łysy, z brodą. No i na razie tyle.
1: I uwaga, kolejna podpowiedź.
7: Mhm. Jankes, jesteś człowiekiem, który widzi kurz na szafie, nie wchodząc na krzesło.
1: O,
6: no to jest ta sama podpowiedź, tylko inaczej powiedziana. To jest podpowiedź? Ale dziękuję oczywiście, jest pani słuchaczka wspaniała, kochana. Czyli wysoki, to jest potwierdzenie tego.
1: No.
6: Ciągam kurz nosem.
1: Taki dowcip był kiedyś. Janie, wytrzyj kurze. A Jan mówi, której?

0: 9 minut po godzinie 8. Kiedyś tak paździoch do Ferdka Kiepskiego mówił.
1: No.
0: Panie Ferdek, pan jesteś Mendes. Pan jest Menda. Jesteś Mendes.
1: 9 minut po godzinie 8 tutaj SK. Czy my będziemy teraz powolutku kończyć i już będę wiedział, kim jestem?
0: To już zależy od twojego stanu umysłowego.
2: Kim jest Jankes?
0: Bo jakieś typy masz, nie? Jeden już zmarnowałeś na Prokopa, zrobiliśmy wtedy soczyste...
1: Czy ja mogę skorzystać z...
0: Z podpowiedzi ludzi? Proszę bardzo. Nie, to poczekaj. Jeszcze zanim wejdziesz do internetu i będziesz się wspomagał sztuczną inteligencją, to prawdziwą inteligencją, słuchaczy się wspomagaj.
1: Poproszę.
0: Proszę.
3: Janki, to dla ciebie. Rafał Paczeń na pewno nie będzie chciał już z tobą robić żadnego programu.
0: O, na przykład... Podobno ma jakieś niedobre wspomnienia. Nie wiem, nie znam tej historii, ale może coś jest między nimi. Uwaga, kolejne.
4: Podpowiedź dla Jankesa. Jankes, nie lubisz stać w nocy w kolejkach.
0: No to taka jedna z nowszych podpowiedzi, bym powiedział, jeżeli chodzi o doniesienia medialne. Kolejna jest taka.
1: No.
5: Jankes, na pytanie, czy jesteś Polakiem?
1: No właśnie.
5: To urodziłeś się w Łodzi, a nie w Dresdenku.
0: O! To już dużo może powiedzieć.
1: Urodziłem się w Łodzi.
0: Tak, i nie chodzi o to, że w czasie rejsu jakiegoś.
1: No teraz rejsy są mniej bezpieczne.
0: No. Chcesz jeszcze jedno?
1: To dawaj. A czekaj, wysoki.
0: Mhm. I?
1: Coś mam chyba, no.
6: Tabliczka mnożenia nie jest twoją mocną stroną.
1: O kurde.
0: No.
1: Chyba, bo to słyszałem tę historię i pomyślałem sobie,
0: poczekaj,
1: że...
0: Poczekaj, Janki, to może tak.
1: Ale no, dobra, jestem, no. Czekajcie, jestem mężczyzną, jestem w jakimś sensie artystą.
0: W pewnym sensie tak.
1: Jestem wysoki, pochodzę z Łodzi.
0: Aha.
1: Ja bardzo uwielbiam Łódź. Łódź to jest taki mój, to jest moje trzeci dom, powiedzmy, no. Gorzów, Śląsk, Łódź. I jeszcze masz coś?
0: No mam.
1: Czy jest dobrze? Chciałem się upewnić. Czy jestem sportowcem?
0: Tu się nie da
1: albo byłem sportowcem? A dawaj, masz jeszcze jakąś podpowiedź? Osłuchacza?
7: Jankes, nie latałeś na miotle, ale wznosiłeś się wysoko. Czyli coś z czarodziejskich mocy miałeś.
0: Och, to taka ślizgająca się
1: teraz sobie myślę, coś tam było z tą zasłonką wcześniej.
0: Było.
1: Mhm. Chyba wiem.
0: Dawaj.
1: Wysoki z Łodzi. Nie, no to tylko jedyny.
0: Kto?
1: Jedyny, oryginalny, najlepszy na świecie. Marcin Gortat!
0: A spójrz na prawo. Spójrz na prawo na nasze studio. Proszę państwa, naszego studia wchodzi największa podpowiedź świata w tym konkursie.
8: Stopiony,
5: stoję,
8: ile mam stać?
5: No jej, ale kto by się spodziewał?
0: Tak jest, prawdziwy, oryginalny Marcin Gortat razem z nami.
5: Jezusiu, ludzie!
0: Witamy serdecznie.
5: Dzisiaj jestem

0: Jesteś mną, a ja jestem tobą.
1: Zobacz, jaki bajer mamy dla ciebie. Specjalnie dla ciebie nasze nowe studio zostało tak zaprojektowane, byś nie musiał kucać. O, jeszcze wyżej, jeszcze wyżej, jeszcze wyżej. Wyżej się już nie da. Patrz, a i tak ma na poziomie
2: ale dobra,
1: pasa.
2: Słuchajcie, bo to jest niesamowite. W studiu jest Marcin Gorta z nami. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
2: Przyszedłeś na live Łatwoganga? Marcinku, cieszymy się, że jesteś. Kochamy
3: tak,
2: cię.
3: Bo ja pojawiłem się, wyrzuciłem dziecko za okno i jestem w końcu. Udało się.
2: Nie było takiej rzeczy. Jejku, ale widziałeś, jak ja wyglądam, na Instagramie?
3: Widziałem właśnie, dlatego zastanawiałem się.
2: A ty już siebie widziałeś?
3: Tutaj, jadąc tutaj, zastanawiałem się, czy to zobaczysz, czy nie właśnie, bo wtedy by wszystko niespodzianki by nie było.
2: Teraz widzę!
3: Całej niespodzianki by nie było.
2: Ale patrz, to jest twoje stare zdjęcie, miałeś trochę
3: no ja oczywiście, że miałem, no wiem, no bardzo ładne, tylko właśnie bałem się, że to zdjęcie zdradzi całą niespodziankę.
2: Nie. Cieszymy się bardzo, dobra, jejkuś, jesteś z nami. Słuchajcie, są piłki, jest Paweł,
3: jest
2: nasz przyjaciel.
1: No po pierwsze, jesteś chyba pierwszy raz po remoncie, bo parę razy tu byłeś, ale
3: nie,
1: w nowym studiu jeszcze nie.
3: Regularnie od paru lat tu jestem, no powiem wam, że fenomenalnie macie, jest przepięknie, naprawdę.
2: Ale wiesz co, jak ustawialiśmy, zróbmy taki stół, wiecie, wyjeżdżający, podnoszący. Zawsze mówiliśmy, że jak Marcin do nas przyjdzie, no jesteś, no.
1: I pytali się, ile Gorta ma w pasie jeszcze... i specjalnie dopasowali do pasa.
3: Tak, nie, no idealnie jest, wiesz, tu można stojąco, siedząco, wiesz, to teraz macie naprawdę full wypas i powiem szczerze, że te ramiona muszę zastosować u siebie w gamingu, bo bardzo fajnie to wygląda, naprawdę.
2: Dobrze wyglądasz, Marcinku. Nie wierzę, to jest naprawdę, to jest porządna niespodzianka. Zróbmy malutką pauzę, trzeba się uspokoić.
1: Tak jest, bo skoro mamy Marcina w studiu, to wrócimy zaraz do części zasadniczej rozmowy.
3: To pogadamy. Chętata rumiankowa i odpoczywamy teraz.
2: Pogadamy o meczu, który już coraz bliżej, prawda? Pięknym,
3: tak
2: cudownym. Gortat Team wkrótce mecz, oczywiście w Łodzi. Jak powiedzieli, że główna gwiazda dzisiejsza jest z Łodzi, to od razu skojarzyłem. No.
1: Złodziej?
2: Dobra, muzyka.

0: Takie rzeczy tylko w Esce. Największa podpowiedź w historii konkursu Kim jest Jan Kessy. I to żywa podpowiedź, czyli osobisty własny Marcin Gorta.
1: Jak byłem Krzysztofem Rutkowskim, to nie wpadł, no. Ale też byłem, może nie uważajcie, byłem parówką. Parówką, no wiesz, hot dog parówka. No,
2: no tak.
1: Ale teraz jest konkret. Dobra, okej, okay, słuchajcie, jest z nami w studiu, to jest niesamowita historia, bo to jest niespodzianka. Dla mnie przede wszystkim Marcin Gortat. Marcinku, co u ciebie?
2: Bardzo dobrze. Dużo pracy, noce nieprzespane.
1: No
2: i
1: właśnie.
2: Oby teraz dobra zabawa.
1: Ale powiedz mi tak, jeśli mogę na sekundkę jeszcze, bo za chwilę oczywiście będzie o wielkim meczu Gortat Team, Team NATO, NATO Team. Jesteś tatą, no powiedz, jak jest?
2: Bóg zapłać za wszystkie udogodnienia. Bóg zapłać za wszystkie udogodnienia, huśtawki, niehuśtawki, bujawki, aplikacje, które bujają wózek i wszystkie udogodnienia, które sprawiają,
1: co,
2: że...
1: Nie, ale co w głowie twojej? Powiedz,
2: nie,
1: bo to jest...
2: No, w głowie jest miłość życia, tak? No, najpiękniejszy dar, jaki mogę otrzymać w życiu od żony i fantastyczny syn, który rośnie, duży, zdrowy, uśmiechnięty, śmieje się, że podkrada mleko wszystkim dzieciakom na dzielnicę i po prostu rośnie piekielnie szybko.
0: Wyobraź sobie, że jesteś dzieckiem Marcina Gortata, bierze cię na ręce i od razu masz lęk wysokości.
2: Będzie, no dobrze. Duży, będzie miał, oby nie miał lęku, bo jest duży już i będzie jeszcze większy.
1: Czy twój synek też pojawi się 13 czerwca w łódzkiej Atlas Arenie?
2: Myśleliśmy na ten temat, bo bardzo nie ukrywam, że zazdrościłem zawsze całe życie tym koszykarzom w NBA, którzy przynosili dzieciaki na koniec meczu na rękach i po wygranych meczach chodzili po parkiecie z dzieciakami na rękach. No ja bym też to chciał zrobić, ale jeszcze za wcześnie. No, młody będzie miał wtedy 5 miesięcy. To będzie moment, kiedy będzie spał i go kompletnie rozwalimy, że tak powiem, logistykę jego rozwalimy. Dlatego może za rok, Dobrze. Jeszcze w tym roku odpuścimy.
0: Będzie chyba pierwszy przypadek, w którym postawimy się w roli przeciwnika NATO.
1: Tak mi się wydaje, no.
2: No, to tak.
1: Powiedzmy o tej właśnie najważniejszej kwestii, rozumiem, że z tym wpadłeś. Wielki mecz Gortat Team NATO Team Air Force 13 czerwca w łódzkiej Atlas Arenie.
2: Tak,
1: na parkiecie koszykarskim. Wyjątkowe postaci.
2: Wyjątkowe postacie, no szybko wymieniając. Piotrek Kuberski, mistrz federacji FNKSW. Piotrek Żyła, mistrz świata w lotach narciarskich, mistrz świata.
1: Dobrze.
2: Mistrz świata Tomek Fornal, z aktorów będzie Mateusz Damięcki, będzie również Janusz Habior, będzie Freeze, będzie AJ, przedstawiciele YouTube'a, będzie BDOS, będzie z dziewczyn grających Helena Danielewicz, Ania Makurat.
1: Przepraszam, będzie ten BDOS? Wiem, że on jest fanem was i tego wydarzenia oczywiście od lat.
2: BDOS był u nas wtedy, kiedy to jeszcze było niemodne, jakby to też takie sformułowanie mogę użyć. No, BDOS zaczynał 4 czy 5 lat temu u nas i cieszymy się, że jest po raz kolejny.
0: No fajnie, że jest cały czas z wami, no właśnie.
2: Tak, tak.
1: Super, no dobrze, gracie oczywiście w koszykówkę, jest to takie wersja NBA na naszym polskim terenie, ale
0: jak my, Polacy, słuchacze, ci, którzy są z drugiej strony, nie zostali zaproszeni jako gwiazdy, mogą dołożyć się do tego wydarzenia?
2: No, przede wszystkim serdecznie zapraszamy na Atlas Arenę, bilety dalej dostępne na kubileci.pl i oczywiście zapraszamy na wielki pokaz sprzętu wojskowego, który odbędzie się przed Atlas Areną w tym roku. Wyjątkowo będziemy mieli fajny pokaz, ponieważ wyląduje Black Hawk i Apache, nowo zakupiony Apache, który wyląduje u nas pod Atlas Areną.
0: Proszę uważać na linię energetyczną.
2: Nie, właśnie, dobrze to padło. Nie będzie właśnie tych sytuacji. Śmigłowce wylądują w nocy, czy nad ranem i w nocy wystartują wtedy, kiedy jest już, tak powiem, arena oczyszczona i kiedy jest wszystko bezpiecznie. Dlatego będą tutaj na pewno duże ukłony dla wszystkich pilotów, nie tylko tych pilotów bojowych, bo widzimy, co dzisiaj piloci bojowi robią na Ukrainie i w Iraku, w Iranie, ale będziemy też tutaj chcieli wyróżnić tych pilotów, którzy szczególnie z 8 bazy transportowej w Krakowie przewożą różnego rodzaju organy na transplantację serca i to są fantastyczni ludzie, którzy poświęcają bardzo dużo czasu na to,

0: No i tych właśnie asów przestworzy będziemy mieli również u nas na arenie.
1: Każda edycja pokazuje, że sport jest przestrzenią wspólnego działania, integracji, pomocy. Pieniążki z zakupionych biletów wędrują
0: na fundację, naszą fundację. Super. Gdzie na cele statutowe, przekazujemy na cele statutowe. Będą to różnego rodzaju dofinansowania do szkoleń, dofinansowania do stypendiów, same stypendia, nie tylko sportowe, ale również naukowe, i cieszymy się, że no jest tego coraz więcej. Oczywiście dalsze wsparcie różnego rodzaju kampów, wyjazdów, również wsparcie samych żołnierzy, żołnierzy poszkodowanych na misji, wsparcie rodzin żołnierskich, militarnych i całą gamę, przekrój całej gamy różnego rodzaju no tutaj wydarzeń.
2: Bądźmy wtedy tam razem. Pamiętajcie dzisiaj nie tylko kim jest Jankę z Marcinem Gortatem. Dzisiaj wszyscy jesteśmy Gortatami. Radio

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To co, Angela? Idziemy na rower?
3: Ale mój stary już nie daje rady.
2: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
3: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
2: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Żyj na pełnych obrotach. Szczęście mierz w kilometrach. I pamiętaj, że największa przygoda zaczyna się tu, w centrum rowerowym Giant. Ogromny wybór rowerów górskich, trekkingowych, szosowych, graveli, elektrycznych, e-bike i dziecięcych. Sprawdzone marki: Giant, Trek, Merita, EcoBike, Barton, Storm. Części i akcesoria, fachowe doradztwo, transport i serwis, wieloletnie doświadczenie. Centrum rowerowe Giant. Żary, Jana Matejki 9, Róg Poznański i Żagań, Skarbowa 3 przy moście.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Tonek? A gdzie ty się tak spieszysz?
11: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
10: O, to może też się wybiorę.
11: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16.30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu. Słonecznych dni życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
15: W Żarach możliwe są drobne, przelotne opady, ale temperatura będzie przyjemna, osiągając 16 kresek. Powietrze pozostanie dobrej jakości, więc nie ma się czym martwić. Po południu nad miastem pojawią się gęste chmury, a temperatura wzrośnie do 19 stopni.
13: Dobrego startu w sezon dwóch kółek życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
13: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
16: Minęła 8.30, to jest TSK News. Marcin Procki, zapraszam. USA utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce. Takie zapewnienie usłyszał wiceminister obrony narodowej. Cezary Tomczyk rozmawiał w Waszyngtonie m.in. z doradcą prezydenta Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa. W najbliższych tygodniach szczegóły w sprawie obecności wojsk USA w Europie mają być konsultowane z polskim rządem. W 5 województwach synoptycy ostrzegają przed burzami. Alerty wydano dla Warmii, Mazur, Mazowsza, Pomorza i województw łódzkiego i kujawsko-pomorskiego. Nawałnice prognozowane są po południu. A ważna decyzja? Dla przyszłości Górnika Zabrze. Miejscy radni poparli projekt sprzedaży pakietu 86% akcji Górnika. Klub kupi za niecałe 4 miliony firma jego zawodnika Lukasa Podolskiego.
17: U nas w studiu cały czas gość, czyli Marcin Gortat. Za chwilę kolejna część rozmowy.
18: Jesteś tam? No jesteś!
17: Biegnę!
18: No jesteś, dobrze, spokojnie, luz.
17: Mamy wyjątkowy prezent.

0: dla was. Jest piłka z autografem Marcina i jest dwuosobowe zaproszenie na mecz Gortat Team kontra NATO. Tylko nagrajcie nam głosówkę na Messengerze, dlaczego to właśnie wy powinniście tam się znaleźć i zgarnąć te prezenty.
1: Zgadzasz.
2: No i uwaga, w tym roku będzie taka bardzo oryginalna, wyjątkowa sytuacja, bo ktoś z trybun, no i nawet dalej, będzie mógł też zagrać w meczu, prawda?
1: Tak, tak.
2: No, ale nie rozgaduj się, tylko za chwilę szczegóły, dobrze?
1: A, dobra.
2: Dobrze, napij się kawę i muzyka i za chwilę wracamy.
1: Bardzo fajna niespodzianka.
0: Powiedz tak, tak?
1: Tak, tak.
3: Ja się z

0: It's gonna be okay. Oczywiście, że będzie dobrze. Szczególnie jak Marcin Gortat jest w czwartek w radiu, to musi być dobrze.
1: It's gonna be okay.
2: Yeah. Oh, yeah. Marcin, a ty będziesz na tym meczu?
1: Wiem, akurat w Paksie, akurat stało.
2: Niepotrzebne pytanie.
1: Będę.
2: 13 czerwca.

0: It's gonna be okay. Oczywiście, że będzie dobrze. Szczególnie jak Marcin Gortat jest w czwartek w radiu, to musi być dobrze.
1: It's gonna be okay.
2: Yeah. Oh yeah.
3: Yeah.
2: Marcin, a ty będziesz na tym meczu?
0: Wiem, akurat w parcie, akurat stało.
2: Niepotrzebne pytanie.
1: Będę.
2: 18 czerwca.

0: tak są skierowane w stronę Łodzi, tak, to tam gramy wielki mecz Gorta Team NATO Team Air Force.
1: No i oczywiście ogłosiliśmy parę chwil temu, że są piłki z autografami, są wejściówki, tylko dlaczego to właśnie wy? Hallo?
2: Hej Janki, hej Marcinie. Słuchajcie, no hej. Może to takie prozaiczne, ale szczerze nigdy nie byłem na takim meczu. Bardzo zawsze chciałem iść, natomiast nigdy mi się jakoś tak nie złożyło, żebym czy mógł iść, czy gdzieś trafiłoby się coś przy okazji, więc jeżeli to jest dobry powód, to byłoby mi bardzo ogromnie wdzięczny i byłoby mi bardzo, bardzo miło i w ogóle bym był bardzo happy. Pozdrawiam, Konrad.
1: Słuchajcie, no proste powody są mamy najlepsze, to. No mamy to. Konrad idzie razem
0: wręczamy,
1: z nami.
0: Wręczamy Marcinku piłkę, dobrze? Konradowi?
3: Tak jest.
0: Dobra, jest piłka. Piłka tak. Za chwilę tutaj będzie podpisana oczywiście i powędruje do naszego słuchacza, do słuchacza Radia SK.
1: Co więcej, jeżeli ktoś się teraz nie załapał, to bądźcie z nami na Instagramie, bo tam jeszcze dwie piłki, jeszcze cztery bilety na to spotkanie też się pojawią, więc instagramerzy niech bawią się z nami.
0: Sportowe święto w Łodzi. Najpierw będzie tradycyjna parada ulicą Piotrkowską 13 czerwca, później sporo się dzieje przy Atlas Arenie. No i w tym roku na parkiecie, no właśnie, ktoś z zewnątrz, co to za sytuacja?
4: No wiadomo, wszyscy słyszeliśmy i byliśmy świadkami tego, żyliśmy całą tą akcją Łatwoganga, który zorganizował przepotężną zbiórkę. W trakcie tej zbiórki powiedzieliśmy, że zorganizujemy również aukcję na Allegro charytatywni, gdzie będzie można wylicytować uczestnictwo w tym meczu
0: jako
4: i
0: zawodnik.
4: Oczywiście jako zawodnik bycie częścią naszego Dream Teamu Avengersów i tak się zdarzyło właśnie, że w najbliższych dniach wystartuje ta zbiórka na Allegro Charytatywni. Oczywiście my zalinkujemy tą zbiórkę i pieniążki idą bezpośrednio do Cancer Fighters, z którego również do nas na mecz przybędą dzieci razem z rodzicami i opiekunami. Dlatego serdecznie zapraszamy. Dalej bilety dostępne na kubileci.pl. Przypominam, w trakcie meczu również będzie możliwość zakupu różnego rodzaju gadżetów w sklepiku, które będą dawały możliwość wejścia na parkiet i zdobycia autografów od wszystkich gwiazd.
0: Jaki jest teraz wynik pojedynku?
1: 0-0 aktualnie, bo nie zaczęli jeszcze.
0: My kontra wojsko.
4: My kontra wojsko byliśmy, znaczy ostatnie wygraliśmy ostatnie 3. To no. Się najbardziej liczy, okay. No, a wynik, żeby nie skłamać już, Boże, tam jest 8-6 dla nas, 8-5 dla nas, jakoś tak.
0: Super. Bardzo dobrze. To co, dziękujemy bardzo. Gdzie teraz lecisz?
4: Teraz lecę do Mińska. Jedna z ostatnich baz, którą muszę odwiedzić. Widzimy się z każdą bazą lotniczą, żeby właśnie przygotować się pod ten mecz, ponieważ duża ilość żołnierzy będzie u nas na meczu.
1: No, jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda Jankes zmiksowany z Marcinem Gortatem, jak ta jedna postać się prezentuje, to wszystko u nas na Instagramie. Jankes i
5: Wiktor. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Bolesławie, w Bricomarché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
7: Urodzinowe hot ceny w Bricomarché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sawa Wood 31,99 za metr kwadratowy. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
8: 18,47,12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
9: To ja też chcę.
8: 24,39.
10: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
12: Play. Już 30 maja rusza 23. rowerowy rajd gwiaździsty. 10 tras o długości od 10 do 90 km po polskiej i niemieckiej stronie. Dodatkowe trasy dla najmłodszych i masa atrakcji na wspólnej mecie w Milrose. Więcej informacji na www.rajdgwiaździsty.pl. Zapraszają powiat żarski i powiat Görlitz. Wydarzenie jest finansowane w ramach programu Interreg Polska-Saksonia.
13: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
14: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
13: mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej

0: że ten region, miejsce znane jest z pewnego rodzaju muzyki,
1: tak? Suszone owoce.
0: Też są. Mamy podejrzenia z Jankesem, że może chodzić o Grecję, ale może dzisiejsza podpowiedź zmieni nam perspektywę. Uwaga, posłuchajcie.
2: Mówi kapitan, tam gdzie lecicie, dużo się pije napojów owocowych.
3: Ja tego nie kumam.
0: Ale no nie powiedział, czy sfermentowanych, czy niesfermentowanych.
1: Wszystkich, no. No dobrze, okej. Jak się zgłosić do akcji Odlot Ściśle Tajny?
0: Tylko przez komórczaczo. Należy ściągnąć apkę Eski. I tylko przez aplikację i przez smartfona zgłoszenia. Nie żadne strony, nie żadne SMS-y, tylko apka jest wejściówką do Odlotu Ściśle Tajnego.
1: Zróbmy to. Czekamy na wasze zgłoszenia. Jutro będziemy wręczać kolejne miejsca w samolocie.
2: Mówi kapitan. Tam, gdzie lecicie, dużo się pije napojów owocowych.
4: Odlot Ściśle Tajny.

0: To jest radio pełne niespodzianek. Dzisiaj Jankes nie spodziewał się takiego gościa, co?
1: Jak my powiemy, że był Marcin u nas, jak jej nie było, to co będzie niespodzianka dla niej?
0: Dokładnie. Niech żałuje. No i przede wszystkim pamiętajcie, u nas zawsze spodziewać się można niespodziewanego.
1: Zgadza się, jutro wracamy do was punktualnie o godzinie 6. Kończmy, bo moja żona do mnie dzwoni.
0: A, no to tak, to jest
1: ważny powód. Czekaj, odbiorę. Halo, Kasia, jestem na antenie teraz, wiesz?
0: Głośno mówiący.
1: Jesteś?
2: Niemożliwe.
1: Naprawdę, jesteśmy na antenie. Powie, pozdrów słuchaczy przy okazji, wiesz?
2: Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Jestem na antenie, ale super.
3: Kama i Wiktor.
4: Kama i Wiktor.
5: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
10: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
11: To niska cena.
12: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
6: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
15: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
16: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
17: No wiem.
16: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
17: Ej, to już przesada.
16: No co, tego poziomu nie da się przebić.
18: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki.

0: Half Price. Great Brands.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
3: I po reklamie.

0: W Żarach przed południem termometry pokażą 16 kresek, a na niebie pojawią się niewielkie opady. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby, więc parasol może się przydać. Po południu chmury szczelnie przykryją niebo, a temperatura wzrośnie do 19 stopni.
1: Jest 9 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nie będzie referendum w sprawie Zielonego Ładu. Senat nie poparł zarządzenia prezydenta. Głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja.
2: Przywołuję wszystkich Państwa do porządku. Państwu się chyba pomyliły izby, to nie jest Sejm.
3: Za było 32, przeciw głosowało 62, jeden senator wstrzymał się od głosowania. Bardzo proszę o spokój na sali.
1: A prezydencki wniosek wspierała Solidarność, która wczoraj zorganizowała w Warszawie wielką manifestację. Duże utrudnienia w centrum Krakowa, w Alei Krasińskiego przy jubilacie doszło do awarii wodociągu. Woda wypływa na jezdni, ostrzega Piotr Szpiech z krakowskiej policji.
4: Ruch pojazdów w kierunku centrum miasta odbywa się tylko jednym pasem. Kierowcom zmierzającym w tym kierunku zalecamy omijanie tego miejsca i wybór alternatywnych tras przejazdu.
1: Dla okolicznych mieszkańców pozbawionych dostaw wody ustawiono beczkowóz. Naprawa w tym miejscu ma potrwać do 13. Mieszkańcy i turyści odwiedzający Polańczyk w strachu. Niedźwiedź ostatnio pojawił się tam w pobliżu bloku mieszkalnego i sklepu.
5: Wyjdzie dziecko takie i co? Jaką ma szansę z niedźwiedziem?
6: Dojdzie do jakiejś tragedii, jak skoro wczoraj przeszedł stąd i przeszedł, tu kolega mieszka w następnym roku, przeszedł między blokami, godzina 20:30.
1: No. A tylko w tym roku policjanci z powiatu leskiego dostali ponad 60 prośb o interwencję w sprawie niedźwiedzi w pobliżu zabudowań. Ich działania mocno ograniczają jednak przepisy.
7: SK Żary News.
8: Klaudia Mazurek. Jeszcze do końca maja trwa gorączka złota organizowana przez Polski Czerwony Krzyż. Zebrane monety pomogą dzieciom z rodziny w trudnej sytuacji. Projekcje filmowe, koncerty, spotkania z twórcami czy kino plenerowe. To w programie Cozy Film Festiwalu w Zielonej Górze i Kargowej. Start już jutro. O zdrowiu psychicznym i obniżonym nastroju będzie można porozmawiać podczas bezpłatnych konsultacji z psychoterapeutą. Te jeszcze dziś w lubuskim NFZ-cie od 11 do 13.
9: No jasne, że wam fajnie zagram. Będzie Tame Impala i Janet, czyli Dracula w remiksie. Będzie Wiktor Waligura i 4 pory roku. PZ Mata, Kasba Łagana i Plan B też szykuje. A na początek już przyszykowane The Colors i Italo Disco na rozruch. 9:03 na zegarach. Michał Sobkowski, witajcie, gramy. Hit.

0: is the answer.
1: Love is the answer w podtytule numeru Morandi i Angels na antenie Radia SK. To hity zawsze na czasie. Dziś taki Michu trochę ćwierć przytomny, nie będę ukrywał, to po lekkim przedawkowaniu wczoraj. Ale nie alkoholu, a dancehallu. Nie, Michu od dłuższego czasu jest bezalkoholowy. Dancehallu, bo wczoraj na warszawskim Torwarze król takich klimatów, czyli Sean Paul. Znacie dobrze, całkiem sporo hitów jego z anteny Radia SK. No to czy się pojawiły? Były wszystkie wszyściuteńkie. Bo to było na przykład Baby Boy też. Dobra, by tak wymieniał i wymieniał, niech to sobie leci w tle, bo tam jest kilkanaście numerów, które doskonale... No, Bailando, chociaż chyba nawet dzisiaj rano w poranku leciało. Piękny to był wehikuł czasu, nie zapomnę go aż do samej demencji, naprawdę. Na Shona Paula rozdawaliśmy bilety, ale koncertów jest więcej i biletów od nas też. Więc jutro będziemy mieli podwójne zaproszenia na warszawski koncert TACO na PGE Narodowym. Trzeba nas będzie złapać na ulicach Warszawy. Kto ma ochotę na spontan na ostatnią chwilę, ten słucha nas od samego rana. PZ Matajka z Bałagane BST, czyli Plan B po krótkiej przerwie, później Teddy Swims.
2: Promocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo!
5: Sponsorem programu jest Wojciechowski, autoryzowany dealer marki Jack. Zielona Góra, trasa północna 12.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Marian, A gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Auto... Za północ na 12.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Marian, A gdzie mogę kupić...
7: Na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Siatek-Zbud, Zielona Góra, Żary, Świebodzin oraz Krosno Odrzańskie. Więcej na siatekzbud.pl.
1: Wujku, widziałem zebrę!
2: To chyba normalne na drodze.
1: Nie na drodze! W ZOO w Kotbus! Mają tam też nawet nowo otwartą słoniarnię!
2: Co to za ZOO?
1: ZOO Euroregionu w Kotbus! Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie! Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona!
2: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
1: Tuż przy granicy! A czynne jest przez cały rok od godziny 9.
0: ZOO Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
3: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: Prawdziwe piękno nie potrzebuje kompromisów. Salon Artistic Woman w Żarach to wyjątkowa przestrzeń stworzona dla kobiet, które oczekują więcej. Odkryj medycynę estetyczną oraz makijaż permanentny w standardzie premium w zaskakująco dobrych cenach. Świętuj z nami 7 urodziny i skorzystaj z przygotowanych niespodzianek. Podczas rezerwacji podaj hasło Piękna 7, by otrzymać specjalny rabat na dowolny zabieg. Zadzwoń i umów się już dziś. Artistic Woman, Żary, ulica Podchorążych 21.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracowni napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy. Sprawdzanie, kompleksowa regeneracja, kodowanie wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy do wszystkich pojazdów. Naprawa pomp wtryskowych i wielki wybór gotowych produktów na wymianę. Gwarancja szybkiej obsługi nawet w ciągu doby. Diesel Art. Żary Wapienna 6. Na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu.
7: I po reklamie.

0: wciąż brzmi naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. Linkin Park i Burn It Down na antenie Radia SK. Wracając jeszcze na chwilę do koncertu Szona Pola, wczoraj rozdawałem wam takie totalnie turbo ostatnie zaproszenia na ten koncert i wtedy odezwał się król spontanu, czyli Sebastian, wcale nie tak blisko Warszawy mieszkający, który do stolicy postanowił wybrać się na koncert Szona Pola. Król spontanu, bo nie wiem czy pamiętacie, on rzucił pracę z dnia na dzień, otworzył swoją własną działalność, w dodatku jeszcze w zupełnie innej branży. I wiem, że dotarł na ten koncert, bo wysłał bardzo ładne zdjęcia, nawet całkiem blisko sceny stał, proszę, proszę. Mam nadzieję, że bawił się kapitalnie. I teraz już wiemy, że skoro ten spontan się udał, to ten z założeniem firmy, to też będzie pestka i wszystko będzie dobrze. David Podsiadło i Tazosy za moment, a później Calvin Harris i Rihanna. A jeśli ktoś chce przeżyć koncert Szona Pola razem z Eską jeszcze raz, to czemu nie? Zapraszamy na naszego eskowego Instagrama.
1: Radio SK. Reklama.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka

0: Dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
1: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
7: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
6: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
7: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
6: Ulica Żagańska 68, Żary.
7: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
8: I po reklamie.

0: jest naprawdę wyjątkowy numer, bo z jednej strony ma w sobie pewien taki spokój, a z drugiej strony naprawdę fajną energię. Another i 54 Ultra, czyli świeżynka u nas Talk to You, tuż przed godziną 10 na antenie Radia SK. Teraz mówię, ale zaraz przerwę, będziemy mówić o newsach, a później będzie już tylko grane. Bebe Rexha i Faithless New Religion zaraz po godzinie 10 na antenie Radia SK, czwartkowo.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media
4: Co tam w Carrefourze?
5: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lindt od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
4: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
6: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie...

0: Takie pytania.
1: O, to może też się wybiorę.
0: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej velo.
2: Doktorze, syn znowu kaszle.
3: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
2: Co mogę zrobić?
3: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
4: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
5: Już 30 maja rusza 23. rowerowy rajd gwiaździsty. 10 tras o długości od 10 do 90 km po polskiej i niemieckiej stronie. Dodatkowe trasy dla najmłodszych i masa atrakcji na wspólnej mecie w Milrose. Więcej informacji na www.rajdgwiaździsty.pl. Zapraszają powiat żarski i powiat Görlitz. Wydarzenie jest finansowane w ramach programu Interreg Polska-Saksonia.
6: To będzie ostatnia reklama. Ile masz drobnych?
7: Czekaj, policzę. 2, 4, 6. W sumie 14 zł.
6: No to idziemy na łowy.
7: Z taką kwotą? Dokąd?
6: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 złote. A w sobotę nowy towar.
7: Niemożliwe.
6: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
8: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
9: I po reklamie.
10: Słonecznych dni życzy sponsor programu. Właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
12: Dziś w Żarach czeka nas przyjemna aura. Przedpołudnie przyniesie niemal bezchmurne niebo, a termometry pokażą 18 kresek. Wiatr będzie umiarkowany, więc nie przeszkodzi w planach na świeżym powietrzu. Po południu temperatura utrzyma się na poziomie 18 stopni.
10: Dobrego startu w sezon dwóch kółek życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
13: Jest 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Szokujące nagranie z Izraela i błyskawiczna reakcja polskich władz. MSZ zaprasza do resortu z wyjaśnieniami charge d'affaires Izraela w Warszawie. Przypomnijmy, tamtejsze wojsko zatrzymało aktywistów z globalnej flotyli Sumut, którzy próbowali dostarczyć pomoc humanitarną do strefy Gazy. Minister Bezpieczeństwa Narodowego Izraela wrzucił do sieci nagranie, na którym widać, jak szydzi z zatrzymanych. Wymachuje dużą izraelską flagą przed klęczącymi aktywistami i mówi: witamy w Izraelu, my tu rządzimy.
14: ברוכים הבאים לישראל, אנחנו בעלי...

Pałac. MSZ zaprasza do resortu z wyjaśnieniami szarż d'affaires Izraela w Warszawie. Przypomnijmy, tamtejsze wojsko zatrzymało aktywistów z globalnej flotyli Sumut, którzy próbowali dostarczyć pomoc humanitarną do strefy Gazy. Minister Bezpieczeństwa Narodowego Izraela wrzucił do sieci nagranie, na którym widać, jak szydzi z zatrzymanych. Wymachuje dużą izraelską flagą przed klęczącymi aktywistami i mówi: witamy w Izraelu, my tu rządzimy.

0: A szykują się spore zmiany w piłkarskiej Lidze Narodów. Od sezonu 2028-29 zmieniony zostanie jej format. UEFA przekazała, że zamiast 4 dywizji będą 3, a w każdej znajdą się 3 grupy po 6 zespołów.
1: SK Żary. Sport.
2: Maciej Juszczak, wielki sukces koszykarzy ze Stalu. Wczoraj po raz trzeci pokonali King Szczecin i awansowali do półfinału Orlen Basket Ligi.
3: Mamy takie charaktery w zespole, a nie inne, i to cieszy, że pokazaliśmy, szczególnie w końcówce, że jesteśmy zespołem.
2: Cieszy się trener Arkadiusz Miłoszewski. W półfinale Zastal zagra ze zwycięzcą pary Śląsk-Wrocław-Arka Gdynia. W tej rywalizacji jest remis 2-2.
4: Możemy wrócić do tej Ligi Narodów, że co będzie, że...
0: Zmiany w dywizji, będzie mniej dywizji, ale więcej zespołów każdy...
4: Co?
0: Może będą większe szanse dla Polaków, o tak.
4: Skomplikujmy to jeszcze bardziej, no naprawdę. Harry Styles, szanowni państwo, czyli wspomnienie jego amsterdamskiego koncertu, na który was wysłaliśmy za niecałe 3 minuty. Teraz New Religion, Michał Sobkowski, witajcie. Radio

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę, kotek.

0: Weekend maja, czyli w ten kolejny weekend i wiadomo z kim, czyli z naszą porankową ekipą i oczywiście z pozostałymi słuchaczami. I to jest jedna część, ta, która chce lecieć, a druga to bardzo chce wiedzieć, dokąd jest ten odlot. Szanowni Państwo, proszę o to kolejna podpowiedź naszego kapitana.
1: Mówi kapitan, tam gdzie lecicie, dużo się pije napojów owocowych.
0: No i wszystko jasne. Zgłoszenia do odlotu ściśle tajnego tylko w aplikacji Radia SK. David Guetta, See Ya, Beautiful People za moment, później wesce Alex Warren.
2: Odlot ściśle tajny.
3: Reklama.

0: Don't Say That, czyli Rule na antenie Radio SK. A teraz temat...
1: Odlot ściśle tajny.
0: Ja wiem już po naszych social mediach, po waszych reakcjach, po waszych SMS-ach, że tak naprawdę zainteresowane odlotem ściśle tajnym są tak jakby dwie grupy. Jedna ta, która faktycznie chce z nami lecieć, nie wiadomo dokąd, ale wiadomo kiedy, w ostatni weekend.

0: RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, trasa północna 12. Albo na jackpolska.pl.
2: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
3: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
2: Vito. Twój dom. Twój styl.
3: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
2: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
3: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy żarskiej obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
4: Wujku, widziałem zebrę!
5: To chyba normalne na drodze.
4: Nie na drodze! W Zoo w Kotbus! Mają tam też nawet nowo otwartą słoniarnię!
5: Co to za zoo?
4: Zoo Euroregionu w Kotbus! Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie! Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona!
5: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
4: Tuż przy granicy! A czynne jest przez cały rok od godziny 9:00.
6: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Już w najbliższy weekend rozkręcamy lato. Największe gwiazdy na Polsat Hit Festival. Roxy, Justyna Steczkowska, Skolim, Tatiana Okupnik, Julia Wieniawa. Ich troje. Oglądaj o 19:55 w Polsacie.
11: I po reklamie.

0: zaczynają się wszyscy.
1: Jak jest nowa muza, no to zawsze ją wam zapodajemy. Historii tego numeru to i tak nie zrozumiesz. Nie, no dobra, nie, że nie zrozumiesz, ale jest ona bardzo długa, bo sięga 2015 roku. Wtedy to premierowo Martin Garrix zagrał ten hit na Ultra Music Festivalu, zapowiadając, że będzie wydany w ciągu kilkunastu miesięcy. Później po dwóch latach powiedział, że no póki co nie będzie to wydane, bo się nie mogą dogadać wytwórnie. Ale wytwórnie co zrobił?

Dogadały się? Kurczę, może to też miało miejsce podczas zbiórki Łatwoganga. W każdym razie się dogadały i mamy taką współpracę. Martin Garrix i Ed Sheeran i Repeated w Radiu SK już teraz.

0: Ach, usłyszeć ten wokal i ten numer na żywo podczas zeszłorocznego Bittersweet Festival. To było bardzo, bardzo fajne doświadczenie. Nelly Furtado i Say Right na antenie Radia SK. A w tym roku będzie można usłyszeć nie wokal Nelly Furtado z tego numeru, a to takie pojękiwania z tego numeru, czyli Timbalanda. Timbaland to jeden z headlinerów, jeden z głównych artystów, który pojawi się na Łódź Summer Festival. Zrobi to bardzo konkretnie 25 lipca. Ja tak sobie patrzę na jego setlisty z poprzednich koncertów i on tam się w ogóle nie szczypie, jeśli chodzi o to, co gra. Akurat Say It Right nie znalazłem, ale inne numery, przy których współpracował z Nelly Furtado, czy przy których współpracował z 50 Centem, z Justinem Timberlake'iem, Jay-Z, również jego numery mogą pojawić się, mogą, nie przesądzam, ale mogą pojawić się 25 lipca podczas Łódź Summer Festival. Na stronie tego projektu jest taki napis bardzo charakterystyczny, w każdym możliwym miejscu: wejście za free. I to są bardzo dobre wieści, prawda? Damiano Dawid w Radiu SK, to są też dobre wieści. The First Time już za chwilę, a później w Sanach.
1: Radio SK. Reklama. Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
3: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Elektryk dzwonił. Pilnie potrzebuje kabli, lamp i bezpieczników do naszego domu. Kto to teraz ogarnie?
7: Ja. W Żaganiu na Spółdzielczej otworzyli GK Elektro. To ci z Żar, pamiętasz? Mają chyba wszystko. Od ręki nam doradzą i skompletują towar.
6: Uff, to ja w weekend chociaż skoszę trawnik.
7: Też załatwione. W ich żarskim oddziale upolowałam robota koszącego Segway w wiosennej promocji.
6: GK Elektro. Żagań Spółdzielcza 1 oraz Żary Wapienna 20.

0: Obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. To będzie ostatnia reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: I po reklamie.

0: naprawdę dobre tempo przed godziną 11 na antenie Radio SK, prawda? To Jazzy i Can't Deny It. Żebyście się nie zmachali, nie zmęczyli za bardzo, to na chwilę, dosłownie na chwilę, na 3 minuty i 10 sekund po godzinie 11 zwolnimy, to będzie PZ i Hour, czyli świetne Dom nad wodą. Zapraszam. Radio SK.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: SK.
1: Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bosch Media Expert.
4: Żyj na pełnych obrotach. Szczęściem jest w kilometrach. I pamiętaj, że największa przygoda zaczyna się tu, w Centrum Rowerowym Giant. Ogromny wybór rowerów górskich, trekkingowych, szosowych, graveli, elektrycznych, e-bike i dziecięcych. Sprawdzone marki. Giant, Trek, Merita, EcoBike, Barton, Storm. Części i akcesoria. Fachowe doradztwo. Transport i serwis. Wieloletnie doświadczenie. Centrum Rowerowe Giant. Żary, Jana Matejki 9, Róg Poznańskiej. I Żagań, Skarbowa 3, Przymoście.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To na dzień mamy Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój, 1,89 zł, kupując 12 sztuk.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: I po reklamie.
12: Dziś w Żarach czeka nas ciepły dzień z temperaturą sięgającą 21 kresek. Na niebie pojawi się sporo chmur, ale słońce też da o sobie znać. Wiatr będzie słaby, ale wyczuwalny. Po południu temperatura nieco spadnie do 19 stopni, ale nadal będzie przyjemnie.
13: Jedenasta na zegarach. Zaczynamy z Kaniusz. Marcin Procki. Zapraszam. Awaryjne lądowanie na lotnisku na Bemowie w Warszawie. Awionetka lądowała z podejrzeniem awarii podwozia. Jak się dowiadujemy, nikt nie został poszkodowany, a na pokładzie były dwie osoby. Lądowanie zabezpieczały tam służby. Kolejna niespokojna noc na Ukrainie. Na wschodzie i północy kraju spadło ponad 100 rosyjskich dronów. Ukraińskie siły wymierzyły też skuteczną odpowiedź, o której ze szczegółami teraz korespondent Eski Ołech Biłecki.
14: Dzisiaj w nocy doszło do ataku na obiekt, w którym szkoleni są rosyjscy operatorzy dronów. Produkowana jest amunicja i części do bezzałogowców. Zginęło 65 kadetów oraz dowódca szkoły. Podczas operacji zniszczono nie tylko budynki produkcyjne i warsztatowe, ale również 4 pojazdy opancerzone typu Tigr, które znajdowały się na miejscu w celu naprawy. Lwów, Ołech Biłecki.
13: Branża turystyczna w Bieszczadach

0: obawia się kiepskiego sezonu. Powodem są niedźwiedzie, które podchodzą coraz bliżej wsi i miasteczek. Kilkakrotnie pojawiły się też w popularnym kurorcie nad Soliną w Polańczyku. Właściciele pensjonatów są przekonani, że turyści ze strachu przed drapieżnikami nie będą odwiedzać regionu.
1: Boję się, nie powiem, bo wczoraj tutaj tak nas zaszyli, jak żeśmy szli pod górkę, że trochę dygałam, no ale póki co chodzę.
2: Też uskuteczniamy spacery, ale tak w miarę bezpieczne, także nie zagłębiamy się gdzieś tam w te tereny bardzo zielone.
0: A z turystami w Polańczyku nad Soliną rozmawiał Mateusz Chłystun.
3: SK Żary News.
4: Maciej Juszczak, to lekcja empatii dla dużych i małych. Startują obchody Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.
5: Można zobaczyć sprzęt specjalistyczny stosowany przez osoby słabowidzące i niewidome. Między innymi są to mówiące lupy elektroniczne, mówiące ciśnieniomierze, czujniki cieczy.
4: Mówił Rafał Kondraciuk. Całość jutro o 13:00 przy ratuszu. W Płotach powstanie nowa strefa przemysłowa, a dokładniej 3 jednohektarowe hale produkcyjne.
6: Co by wam tu, już wiem, hity na czasie. Będzie Imagine Dragons między innymi, będzie Ed Sheeran i będzie numer, który przeżywa swoją drugą młodość, czyli Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat. A na początek PZ i Hour, bo tak obiecałem. 11:02 na zegarach, w ST już grają. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Ale Sobkowski, pojechałeś klasykiem, co? LP i Lost on You, hity zawsze na czasie na antenie Radia SK. Dzisiaj rano w poranku pojechali, bo jest zabawa, kim jest Jankes, prawda? W sensie, że Jankes nie wie, kim jest, a na Instagramie widać, kim jest i trzeba, on musi odgadnąć. I dzisiaj był, nie dość, że był Marcinem Gortatem, to jeszcze sam Marcin Gortat w ramach niespodzianki dla wszystkich zgromadzonych, to z wyjątkiem tych, którzy wiedzieli. Pojawił się na antenie Radia SK, pojawił się w Eskowym studiu. Wszystko to możecie zobaczyć na naszym Instagramie, więc mocno polecam. Na naszym Instagramie też zabawa, bo do zgarnięcia są dwa zestawy z piłką z podpisem Marcina Gortata i jeszcze zaproszenia na ten mecz, który co roku ma miejsce. Gortat Team versus NATO Team Air Force. Ten już 13 czerwca. Wszystkie szczegóły na naszym Insta. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beats. Gram wesce już za moment, a później będzie obiecane Ed Sheeran.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest Wojciechowski, autoryzowany dealer marki Jack. Zielona Góra, trasa północna 12.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
8: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
7: O, to może też się wybiorę.
8: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16.30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
9: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, trasa północna 12. Albo na jackpolska.pl.
10: Prawdziwe piękno nie potrzebuje kompromisów. Salon Artistic Woman w Żarach to wyjątkowa przestrzeń stworzona dla kobiet, które oczekują więcej. Odkryj medycynę estetyczną oraz makijaż permanentny w standardzie premium w zaskakująco dobrych cenach. Świętuj z nami 7 urodziny i skorzystaj z przygotowanych niespodzianek. Podczas rezerwacji podaj hasło Piękna 7, by otrzymać specjalny rabat na dowolny zabieg. Zadzwoń i umów się już dziś. Artistic Woman, Żary, ulica Podchorążych 21.
11: Ile masz drobnych?
12: Czekaj, policzę. 2, 4, 6. W sumie 14 zł.
11: No to idziemy na łowy.
12: Z taką kwotą? Dokąd?
11: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 zł. A w sobotę nowy towar.
12: Niemożliwe.
11: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
13: Szafa marzeń. Żary, bohaterów Getta 3, budynek Starej Straży Pożarnej.
14: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
15: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
14: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
15: Po co przypłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
14: Ulica Żagańska 68, Żary.
15: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
16: Już 30 maja rusza 23 rowerowy rajd gwiaździsty. 10 tras o długości od 10 do 90 km po polskiej i niemieckiej stronie. Dodatkowe trasy dla najmłodszych i masa atrakcji na wspólnej mecie w Milrose. Więcej informacji na www.rajdgwiaździsty.pl. Zapraszają powiat żarski i powiat Görlitz. Wydarzenie jest finansowane w ramach programu Interreg Polska-Saksonia.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
19: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
20: I po reklamie.

0: Gone, Gone. David Guetta, Teddy Swims i Tones and I. To hity na czasie po godzinie 11 w Radiu SK. No już ich prawie nie ma. Mamy jedne z ostatnich, naprawdę. Bilety na piątkowy koncert TAKO na PGE Narodowym. Jutro takie podwójne zaproszenia będziemy mieli. Trzeba będzie nas złapać na ulicach Warszawy. Więc jeśli ktoś z Was ma ochotę na taki spontan, tak na turbo ostatnią chwilę na ten koncert się wybrać, ten niech nas słucha od rana. No i może też warto na naszego Instagrama zerkać od czasu do czasu. Calvin Harris w Radiu SK. Już za chwilę, później Bletka.
1: Radio SK. Reklama.
2: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub

0: produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub

0: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jacky Otis 8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, Trasa Północna 12 albo na jackpolska.pl.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
6: I po reklamie.

0: Bausa, Magnetic w Radiu SK. Tuż przed godziną 13. Łukasz Dujczyk. Słuchajcie, cieszcie się z obecności Łukasza Dujczyka, który będzie z wami między 12 a 15, bo on jeszcze nie zrobił szkolenia z cyberbezpieczeństwa i za chwilę go nie dopuszczą.
1: Właśnie jest szansa, że jutro tutaj nie przyjdę, bo nie mam zaliczonego.
0: Dobrze, zaliczamy kolejne godziny hitów z Łukaszem Dujczykiem, Selena Gomez i Marshmallow Wolves od niego. Przed chwilą Bausa, a ode mnie to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że jutro słyszymy się w gorącej 20 Radio SK po 18. Michu Sobkowski, wielkie dzięki.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Wujku, widziałem zebrę!
2: To chyba normalny na drodze.
1: Nie na drodze! W Zoo w Kotbus! Mają tam też nawet nowo otwartą słoniarnię!
2: Co to za zoo?
1: Zoo Euroregionu w Kotbus! Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie! Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona!
2: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
1: Tuż przy granicy! A czynne jest przez cały rok od godziny 9:00.
0: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas.

0: szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Najprostsza droga do sprawnego diesla tylko w kierunku Diesel Art. Pracownia napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy Diesel Art oferuje nowość. Możliwość sprawdzania i obsługi wtryskiwaczy benzynowych. Tak, dobrze słyszeliście. Wtryskiwaczy benzynowych. Test potwierdzony wydrukiem. Gwarancja szybkiej obsługi. Diesel Art. Żarywa pienna 6 na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu i nie tylko.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
5: I po reklamie.
6: Słonecznych dni życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
8: W Żarach czeka nas ciepłe popołudnie z temperaturą około 20 kresek. Chmur będzie więcej niż słońca, ale deszcz nam nie grozi. Wieczorem zrobi się nieco chłodniej, termometry pokażą 17 stopni. Powietrze pozostanie w normie, więc można spokojnie oddychać.
6: Dobrego startu w sezon dwóch kółek życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
9: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Dwie opiekunki zatrzymane do wyjaśnienia. To po wczorajszej tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Zginął tam 2-letni chłopiec, który wpadł do oczka wodnego. Sprawę śledzi Jakub Krzyżak.
10: Opiekunki zostały zatrzymane na 48 godzin. Na razie nie zostały jeszcze przesłuchane. Nie mają postawionych też żadnych zarzutów. Prokuratura potwierdziła, że niespełna 2-letniego chłopca znaleziono w oczku wodnym.
11: To oczko wodne jest na terenie posesji, na której znajduje się również żłobek.
10: Mówiła prokurator Karolina Staros z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Pierwsi świadkowie zostali już przesłuchani. Mieszkańcy Ząbek, z którymi dziś rozmawiałem, są w szoku.
12: No nie wyobrażam sobie, jak mogą się strasznie czuć bliscy.
10: Śledztwo jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia.
9: Pierwsze F-35 w ciągu kilkudziesięciu godzin będą w bazie w Polsce, potwierdza szef MON. Polska zamówiła od amerykańskiego koncernu 32 samoloty. Część z husarzy jest jeszcze w USA, szkolą się na nich polscy piloci. Wyciek amoniaku w gabinecie pielęgniarki i akcja służb w Olsztynie. Z zespołu szkół samochodowych ewakuowano 170 osób.
13: Jako źródło tego wycieku została wskazana lodówka, która została wyniesiona na zewnątrz budynku po wyniesieniu stężenia amoniaku spadły.
9: Relacjonuje Jakub Wiecierzycki ze Straży Pożarnej, a do szpitala trafiły 3 osoby.
14: SK Żary News.
15: Maciej Juszczak. Najciekawsze, a przede wszystkim najważniejsze projekty naukowe nagrodzone. Na UZ-cie odbył się laur naukowca. Nagroda trafiła m.in. do twórców projektu Orteza dla rehabilitacji kończyny górnej. Cieszy się Łukasz Owczarz.
16: My stworzyliśmy to tak, że użytkownik bądź lekarz ma dostęp do panelu i na tej podstawie po prostu przebiega cały proces rehabilitacji.
15: W kategorii międzynarodowej laur trafił do koła Lotus. Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg na wykonanie drugiego etapu obwodnicy Lubska.
17: Nareszcie, już czwartkowe popołudnie i za chwilę weekend, co jest ostatnia prosta. No i nareszcie też będzie, czyli nowy hymn męskiego grania prosto ze szczytu gorącej 20 Radia SK. A tak poza tym, to dzisiaj mamy Światowy Dzień Herbaty, także ja polecam teraz sobie przerwę w pracy zrobić na taką herbatkę i ploteczki ze znajomymi. Czemu nie? 3 po 12. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: hit zawsze na czasie. Oj, Mars i Rizzle Kicks w Radiu SK, 19 minut po 12. Jest nowa metoda oszustwa. Na pizzę pewna pani w Rzeszowie chciała wyłudzić pieniądze z pizzerii. Zamówiła pizzę przez znaną aplikację i gdy ta pizza do niej przyjechała, otworzyła pudełko i uwaga, zrobiła zdjęcie tej pizzy, przerobiła to za pomocą sztucznej inteligencji i usunęła z tej pizzy salami. I potem złożyła reklamację, że ej, to nie jest ta pizza, którą ja zamawiałam, domagam się zwrotu kosztów. No i ci właściciele tej pizzerii tak popatrzyli na to zgłoszenie, na to zdjęcie i zobaczyli, że coś jest nie tak, że to AI tak dziwnie to zdjęcie przerobiło, bo pudełko było dziwnie zniekształcone, stół wyglądał nienaturalnie, no i się domyślili, że coś jest nie tak, że to jest próba oszustwa, no i ta pani pieniędzy za tę pizzę jednak nie dostała, słuchajcie. Dziwne, że ona nie wpadła na pomysł, że może jednak warto by było to salami zjeść, to wtedy by to bardziej wiarygodnie wyglądało. No i to jest, jakby nie patrzeć, zaleta sztucznej inteligencji, słuchajcie, bo dzięki niej oszuści stają się trochę mniej inteligentni.
1: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już w najbliższy weekend rozkręcamy lato. Największe gwiazdy na Polsat Hit Festival. Kaja, Edyta Górniak, Andrzej Piaseczny, Dawid Kwiatkowski, Maciej Maleńczuk. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Lody familijne od 800 ml do 2 litrów. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14 T5G. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich.

0: Mam. To co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
3: Esko.

0: Ale miło się zrobiło. One Republic w Radiu SK, gramy hity na czasie. Miło się zrobiło nie tylko dlatego, że SK takie fajne hiciory gra, ale też dlatego, że na stole same pyszności dzisiaj. U Magdy, naszej słuchaczki, która nagrała głosówkę.
1: Cześć SK, skoro dzisiaj jest dzień herbaty, to ja, u mnie oczywiście herbata zielona. I dzisiaj tak skromnie do herbatki serniczek, oczywiście własnej roboty.
0: I jeszcze skoro mamy czwartek przed 13, to zakładam, że domownicy pewnie w pracy albo w szkole. Magda ma spokój, nikt nie mówi jej nic nad głową, nikt nie podjada, żyć nie umierać. Więc ja mam pytanie do was. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co miłego u was się dzisiaj wydarzyło? Może jakoś tak się udało wcześniej wstać, że mieliście rano czas, żeby w spokoju w domu wypić kawkę? Może szefa w pracy nie ma i jakaś taka bardziej luźna atmosfera? A może klienci jacyś wyjątkowo zabawni? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co tam u was miłego? A ja za chwilę gram dalej hity na czasie.
2: Promocja. Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A

0: Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
1: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wielostuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielostuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: Ach, to niska cena.
7: Mamy to o w Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie 2. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, trasa północna 12 albo na jackpolska.pl.
10: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i

0: kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w Fabryce Pełnej Życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy Arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton Zagłębiowski, 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
6: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
8: I po reklamie.

0: Thomas Gray pasuje do kolejnej przerwy na kawkę i też dodaje energii. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Zapytałem was przed chwilą, co was dzisiaj miłego spotkało. No i Patrycja dzisiaj ma bardzo miły czas, bo jest z siebie dumna, zrobiła bardzo fajny prezent.
1: Dzisiaj 12 urodziny mojego syna. W związku z tym, że mąż jest na wyjeździe, sama osobiście złożyłam mu fotel gamingowy. I co lepsze, udało się. Jestem z siebie dumna.
0: To ja, Patrycja, życzę z okazji urodzin twojego syna. Tobie życzę, żebyś jak najdłużej była dumna z tego fotela, no bo w najbliższym czasie może być trochę trudno zagrać.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki top.

0: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
1: Oh.
0: A nawet kolacji na obiad.
1: Hmm.
0: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To na dzień mamy Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój, złoty 89, kupując 12 sztuk.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Wujku, widziałem zebrę.
6: To chyba normalne na drodze.
5: Nie na drodze, w Zoo w Kotbus. Mają tam też nawet nowo otwartą słoniarnię.
6: Co to za zoo?
5: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona.
6: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
5: Tuż przy granicy. A czynne jest przez cały rok od godziny 9.
7: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka.
8: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
12: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
11: I to gdzie?
12: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
13: I po reklamie.
14: Dziś w Żarach popołudnie przyniesie nam sporo słońca, choć chmury też się pojawią. Temperatura osiągnie przyjemne 20 kresek, a wiatr będzie lekki, więc nie powinien przeszkadzać. Wieczorem termometry wskażą około 17 stopni, co zapewni miły koniec dnia.
15: Agata Chruściak, zapraszam, a na początek informacja z ostatniej chwili. Poszukiwany czerwoną notą Interpolu, były szef serwisu cinkcierz.pl zatrzymany. Marcin P. wpadł w Stanach Zjednoczonych. Uruchomiono już procedurę jego ekstradycji do Polski, a chodzi tu o szkodę klientów serwisu na przeszło 125 milionów złotych. Izraelski minister bezpieczeństwa ma dostać zakaz wjazdu na terytorium Polski. Szef MSZ-u zwrócił się z takim wnioskiem do MSWiA. To reakcja na zachowanie Itamara Ben-Gwira. Na opublikowanym przez niego nagraniu widać, jak szydzi z zatrzymanych aktywistów Global Sumunt Flotilla, a wśród zatrzymanych jest dwóch polskich obywateli, mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
16: Już opuścili więzienie, w którym przebywali. Są już w drodze na lotnisko. Oni jeszcze dzisiaj powinni trafić do Turcji.
15: A zachowanie izraelskiego ministra bezpieczeństwa oprócz Polski potępiły także Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Włochy. Nikt nie ucierpiał, maszyna bezpiecznie przyziemiła. To nowe szczegóły po awaryjnym lądowaniu awionetki na warszawskim lotnisku Bemowo. Niewielka maszyna prawdopodobnie miała awarię podwozia. Policja ani strażacy nie musieli interweniować.
17: Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i przygotowaniu tak zwanego zaplecza gaśniczego na wypadek wystąpienia pożaru bądź wycieku paliwa.
15: Mówi kapitan Łukasz Zagdański z Warszawskiej Straży Pożarnej. Okoliczności ustali Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.
18: SK Żary na czasie.
19: Maciej Juszczak, zabieram Was na Bachanalia 2026. W tym roku 13 oraz 12 czerwca na kampusie przy Alei Wojska Polskiego. W piątek Rojek i Kukę 2115. Natomiast dzień później wystąpią Zalia, którą doskonale znacie z Eski, Problem i DJ Sojna. Natomiast kto z Was będzie chciał zobaczyć kolejne spotkanie w PGE Ekstralidze, to 31 maja absolutny klasyk Stalmet Falubas kontra Fogołnia Leszno.
20: Informacja z ostatniej chwili. Polski internet znowu zapłonie. YouTuber Łatwogang ogłosił, że jutro startuje z kolejnym streamem. To jest ten Łatwogang, który podczas transmisji na żywo zebrał 280 milionów złotych dla dzieci chorych na raka. A jak ten nowy stream będzie wyglądał, o co chodzi, to ja wam za chwilę powiem, ale najpierw zagram. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Polska 106.6.

0: I jedziemy tam, gdzie nas konie porwą, razem z Gipsem. Hit idealny do samochodu, jak tego dobrze się słucha. Jeszcze z zimnym łokciem. Tak wam gra Radio SK. To są czwartkowe hity na czasie, ale teraz samochód zamieniamy na rower. Słuchajcie, już wiadomo, czym będzie żył polski internet przez najbliższe dni. To już oficjalna informacja. Łatwogang rusza z kolejną transmisją na żywo. Przypomnę, to jest ten wielki gość, który poruszył cały polski internet, bo wszyscy śledzili jego 9-dniową transmisję na żywo na YouTubie, podczas której słuchał disu na raka od BDS-a i zbierał pieniądze dla dzieci chorych na raka z Fundacji Cancer Fighters. Przypomnę, udało się zabrać ponad 280 milionów złotych, a teraz Łatwogang idzie za ciosem i ogłasza kolejną transmisję na żywo, bo już jutro rusza w podróż rowerem przez całą Polskę. Będzie to wszystko transmitował na żywo na YouTubie, a cel jest szczytny.
1: Podczas całej transmisji będziemy zbierać pieniądze dla Maxa. Max jest to 8-letni chłopak, który dotknęła choroba, która powoduje zanik mięśni w jego organizmie. Jest to bardzo ciężka choroba. Na leczenie Maxa potrzeba 12 milionów złotych.
0: I co ciekawe, jeżeli uda się zebrać 12 milionów złotych, zanim Łatwogang zdąży dojechać do Gdańska, to uwaga! Potem następnego dnia jedzie z Gdańska do Zakopanego rowerem. I coś czuję, że wtedy też się wszystko uda pobić. I coś czuję, że przez najbliższe tygodnie Łatwogang tak będzie sobie podróżował rowerem po całej Polsce. Trzymamy kciuki.
2: Radio SK. Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
10: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
11: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Tak, 2 plus 1 gratis. Oraz schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej, świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie od Lady Gagi. Słuchacie Radia SK i przejmujecie naszą antenę, bo ja was przed chwilą zapytałem, co miłego was dzisiaj spotkało. No i Magda ma tak miły dzień, jest tak fajnie, że nawet sprzątanie w domu nie jest jej w stanie zdenerwować.
1: Cześć SK, od dzisiaj mam urlop. W sobotę komunia syna, więc przed komunią trzeba było wziąć urlop. Po komunii wiadomo też, no, trzeba dojść do siebie. Więc dzisiaj i wstawało się fajnie, i sprząta się fajnie, i muzyki na słuchawkach słucha się fajnie.
0: Magda wzięła urlop na komunię, czyli możemy pozazdrościć, bo to będzie urlop podwójnie płatny. Radio
2: SK. Reklama. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: A co tam sobie tutaj tak

0: Tam leży tak o nisko tam.
1: To niska cena.
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Sposób na twój dobry dzień.
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
6: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
8: Już 30 maja rusza 23. rowerowy rajd gwiaździsty. 10 tras o długości od 10 do 90 km po polskiej i niemieckiej stronie. Dodatkowe trasy dla najmłodszych i masa atrakcji na wspólnej mecie w Milrose. Więcej informacji na www.rajdgwiaździsty.pl. Zapraszają powiat szarski i powiat Görlitz. Wydarzenie jest finansowane w ramach programu Interreg Polska-Saksonia.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
13: Nie musisz.
12: Jak to nie muszę?
13: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
12: Oto Moto Lease?
13: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety, serwis, opon, OC, AC i Assistance.
12: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
13: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
12: I to gdzie?
13: To tu. Oto Moto Lease.
14: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
15: Już dziś w Lidl z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: 18,47, 12.
19: Co liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
19: To ja też chcę! 24,39.
20: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: I po reklamie.

0: I to jest właśnie popołudniowy chill. Z Eską nie ma się czym stresować, nawet jeśli czwartek daje w kość. Iben, to są hity na czasie. Gramy wam takie dobre, relaksujące numery i załatwiamy wam bilety na najlepsze koncerty tego sezonu. Takie rzeczy tylko w Radiu Eska. Nikola w tej sprawie.
1: Cześć Esko, mam do was pytanie. Chciałabym sprawić mojej przyjaciółce prezent na koncert Taco Hemingwaya w sobotę. I słyszałam, że rozdajecie bilety, ale nie wiem co, gdzie, kiedy i jak, więc jeśli macie jakieś informacje, to dajcie znać.
0: No to ja już daję znać, bo jutro tylko w Radiu SK będziemy mieli dla was ostatnie bilety na koncert Tago Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie. A gdzie będzie można te bilety znaleźć? Na ulicach Warszawy. Gdzie dokładnie? To jutro warto słuchać Radia SK po godzinie 9 i obserwować nas na Instagramie, bo tam się będą pojawiały podpowiedzi i być może do Nikoli i do kogoś z was trafią bilety na koncert Tago Hemingwaya, a tych biletów mamy sporo, bo jak wiecie, najlepsze imprezki, najlepsze koncerty zaczynają się w SC. Radio SK. Reklama.

Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, trasa północna 12. Albo na jackpolska.pl.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
5: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
6: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
6: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
7: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
6: O, pyszna zapiekanka.
7: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
6: To rozumiem.
7: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
8: Prawdziwe piękno nie potrzebuje kompromisów. Salon Artistic Woman w Żarach to wyjątkowa przestrzeń stworzona dla kobiet, które oczekują więcej. Odkryj medycynę estetyczną oraz makijaż permanentny w standardzie premium w zaskakująco dobrych cenach. Świętuj z nami 7 urodziny i skorzystaj z przygotowanych niespodzianek. Podczas rezerwacji podaj hasło Piękna 7, by otrzymać specjalny rabat na dowolny zabieg. Zadzwoń i umów się już dziś. Artistic Woman, Żary, ulica Podchorążych 21.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin.

0: właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
2: W Żarach popołudnie przyniesie sporo chmur, ale słońce też się pojawi. Termometry pokażą około 21 kresek, więc będzie ciepło. Wieczorem temperatura spadnie do 18 stopni. Jakość powietrza pozostanie w normie, dlatego możemy cieszyć się przyjemną aurą.
0: Dobrego startu w sezon dwóch kółek życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
3: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Dramatyczne informacje ze Szczecina na początek. Nie żyje funkcjonariusz Straży Granicznej, a dwie osoby trafiły do szpitala. Do tragedii doszło na terenie jednego z internatów, gdzie spożywali alkohol. Mundurowi byli po służbie, wszczęto już śledztwo. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Jutro przeprowadzona zostanie sekcja zwłok. Wpadł w USA, teraz śledczy czekają na decyzję o sprowadzeniu go do Polski. Amerykańskie służby zatrzymały prezesa serwisu cinkciarz.pl. Ma odpowiedzieć za miliony złotych, które stracili klienci internetowego kantoru. Za Marcinem P. w ubiegłym roku Interpol wydał czerwoną notę, a o szczegółach Bartek Łojewski.
4: Marcin P. jest kluczową postacią w śledztwie nadzorowanym przez prokuraturę regionalną w Poznaniu. Od października 2024 roku prowadzi ona postępowanie dotyczące oszukania wielu osób korzystających z usługi internetowej wymiany walut. Śledczy otrzymali w tej sprawie zawiadomienia od klientów, którzy nie odzyskali wpłaconych pieniędzy. Według najnowszych szacunków mężczyzna wyrządził swoim klientom szkody o łącznej wartości ponad 185 milionów złotych. W operację za oceanem zaangażowane były m.in. amerykańskie służby federalne.
3: A Marcinowi P. grozi nawet 25 lat więzienia. Jutro na stacjach kilka groszy taniej. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,48, a oleju napędowego 6 zł i 91 groszy.
5: SK Żary. Na czasie.
6: Maciej Juszczak. Sprawdzam, co jeszcze dzisiaj w żarskim kinie Pionier. O godzinie 16 Kurozając i Świątynia Świstaka z polskim dubbingiem, a więc przygodówka. Natomiast o godzinie 17.45 Mortal Kombat 2 to także z polskim dubbingiem. A jutro piątek, w związku z tym premierowo będzie okazja zobaczyć Mandalorian i Grogu z polskim dubbingiem w wersji 3D. A kto będzie chciał się pobawić, no to może wbijać do klubu Emporium. Tutaj kolejna impreza w najbliższą sobotę o 21.00.
7: Agata, ja powiem wszystkim, co ty zrobiłaś przed chwilą, zanim weszliśmy na antenę. Słuchajcie, Agata ziewnęła.
8: To jest sposób, żeby się naładować.
7: Tak, to słuchajcie, czasami bywa, że się ziewać chce w pracy. To ja zrobię wam wszystko, żebyście, tak jak Agata, nie ziewali. Swedish House Mafia na początek. Łukasz Zduńczyk, polecam się. A tak poza tym, to mam bardzo ważny komunikat do wszystkich. 3 minuty po godzinie 14 w czwartek, a więc co?
9: Dobrze jest, dobrze jest.
7: No oczywiście, że jest dobrze. Weekend już tuż, to już jest popołudnie. Peja i Slums Attack, to za chwilę.

0: No oczywiście, że dobrze jest. Wolne popołudnie zbliża się wielkimi krokami. Wieczór wiosenny też się zbliża. A SK gra takie hity zawsze na czasie. Peja i Slamsa, tak, już 18 minut po godzinie 14. A ja mam świetnego sportowego newsa. Wielki sukces naszej tenisistki, która właśnie zrobiła coś po raz pierwszy w karierze. Maja Chwalińska przeszła kwalifikacje i właśnie awansowała do French Open. Na tym turnieju zagra też Iga Świątek oczywiście, która jest jedną z głównych faworytek. No a na stole kosmicznie wielkie pieniądze. Tegoroczne French Open przygotowało rekordową sumę nagród dla zawodników. Uwaga, zwycięzcy singla otrzymają po 2 800 000 euro, czyli w przeliczeniu na złotówki jakieś 12 milionów złotych. Także coś czuję, że te trenerzy naszych tenisistów raczej nie muszą ich dwa razy namawiać, żeby poszli na dodatkowy trening. Radio
1: SK. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Żyj na pełnych obrotach. Szczęście mierz w kilometrach. I pamiętaj, że największa przygoda zaczyna się tu, w centrum rowerowym Giant. Ogromny wybór rowerów górskich, trekkingowych, szosowych, graveli, elektrycznych, e-bike i dziecięcych. Sprawdzone marki: Giant, Trek, Merita, EcoBike, Barton, Storm. Części i akcesoria, fachowe doradztwo, transport i serwis, wieloletnie doświadczenie. Centrum rowerowe Giant. Żary, Jana Matejki 9, Róg Poznańskiej i Żagań, Skarbowa 3 przy moście.
5: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP

0: Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: I po reklamie.

0: Lil Nas X w Radiu SK. Tak was rozluźniamy w czwartkowe popołudnie, żebyście w lepszym humorze weszli do domu po pracy, żebyście nie byli tacy zdenerwowani. My już się psychicznie nastawiamy na powrót do domu. To są właśnie hity na czasie. Już za 21 minut będzie godzina 15, a tymczasem, słuchajcie, przedziwna sytuacja dzieje się w Gostyniu, bo tam sąd przeniósł się do kina. Trwa proces w sprawie jakiejś tam afery, już nie będę wchodził w szczegóły. W każdym razie, oskarżonych jest aż 79 osób, dlatego sąd stwierdził, że przeniesie obrady z sali sądowej do sali kinowej, bo w budynku sądu nie wszyscy by się zmieścili, więc wszyscy sobie siedzą teraz w kinie. Słuchajcie, to jest genialny pomysł. Ja uważam, że w ogóle państwowe urzędy też się powinny do kina czasami przenieść, prawda? Bo czasami tyle człowiek czeka, aż się nasz numerek na ekranie wyświetli, że nie jeden film byśmy w tym czasie obejrzeli.
1: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak,

0: tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
2: O, to może też się wybiorę.
1: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracowni napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy. Zapraszamy rolników i operatorów ciężkich maszyn i pojazdów. Naprawimy i zregenerujemy podzespoły diesla do ciężarówek, ciągników rolniczych, maszyn budowlanych i agregatów wszystkich marek. Gwarancja szybkiej obsługi nawet w ciągu doby. Diesel Art. Żary Wapienna 6. Na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu.
7: I po reklamie.
8: Esko.

0: Nowy Sombr na antenie Radia SK to są hity na czasie, a od piątku dzieli nas już tylko jeden powrót do domu. A do domu będę was odprowadzać Pirowski i Pawełek. Pawełek już w studiu.
1: Dzień dobry, z wielką przyjemnością odprowadzę każdego.
0: No właśnie, Pirowski za chwilę dołączy, ale my już mamy plany na weekend, na początek weekendu.
1: Już mi zaplanowałeś wszystko?
0: No oczywiście, słuchaj, już wiem, że od 20 te plany się zaczną, jutro.
1: To opowiadaj mi.
0: I jak zawsze w każdy piątkowy wieczór na antenie Radia SK kultowe pasmo SK Live Remix. Najpierw najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem klasa. Najlepsi producenci przejmują naszą antenę. Kto

0: Reklama. Już 30 maja rusza 23. rowerowy rajd gwiaździsty. 10 tras o długości od 10 do 90 km po polskiej i niemieckiej stronie. Dodatkowe trasy dla najmłodszych i masa atrakcji na wspólnej mecie w Milrose. Więcej informacji na www.rajdgwiaździsty.pl. Zapraszają powiat żarski i powiat Görlitz. Wydarzenie jest finansowane w ramach programu Interreg Polska-Saksonia.
1: Idealne ogrodzenie, ciekawe, bezpieczne, wytrzymałe, estetycznie wykonane, takie na długie lata, gdzie je znajdę? To proste. Siatex But. Już teraz zapraszamy. Zielona Góra, Żary, Świebodzin oraz Krosno Odrzańskie. Siatex But to nie tylko producent dobrych ogrodzeń, to również fachowe doradztwo i profesjonalny montaż, czyli pomoc od A do Z. Siatex But. Zielona Góra, Żary, Świebodzin oraz Krosno Odrzańskie. Więcej na siatexbut.pl.
2: Ile masz drobnych?
3: Czekaj, policzę. 2, 4, 6. W sumie 14 zł.
2: No to idziemy na Łowy.
3: Z taką kwotą? Dokąd?
2: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 zł. A w sobotę nowy towar.
3: Niemożliwe.
2: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
4: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
5: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
6: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
5: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
6: Po co przypłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
5: Ulica Żagańska 68. Żary.
6: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: W Żarach po południu będzie ciepło. Termometry pokażą 18 kresek.

0: Reklamie.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: W żarach po południu będzie ciepło. Termometry pokażą 18 kresek.

0: 15, Agata Chruściak, zapraszam. Dwie opiekunki zatrzymane i śledczy w akcji. Prokuratura bada tragedię w podwarszawskich Ząbkach. W jednym ze żłobków zginął chłopiec. Dwulatek wpadł do oczka wodnego na terenie placówki. Zatrzymano dwie kobiety.
1: Jeżeli materiał dowodowy gromadzony w te 48 godzin da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy. Natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
0: Mówi Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Na razie nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. Łódzka policja próbuje odebrać Zbigniewowi Ziobrze pozwolenie na broń. Problemem jest jednak doręczenie zawiadomienia byłemu ministrowi sprawiedliwości. A o szczegółach Grzegorz Mich.
2: Próby doręczenia zawiadomienia podejmowane są już od 3 miesięcy. Bezskutecznie, bo nie jest znany adres, pod którym przebywa były minister, przyznaje Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
3: Trwają czynności zmierzające do skutecznego doręczenia wyżej wymienionemu zawiadomienia o wszczęciu tego postępowania.
2: Zbigniew Ziobro otrzymał pozwolenie na broń, bo jak sam kiedyś powiedział, obawia się o swoje życie. Ma status pokrzywdzonego w śledztwie o zlecenie jego zabójstwa.
0: A Zbigniew Ziobro jest teraz w USA, wcześniej był na Węgrzech. Awans polskiej tenisistki w Paryżu, Maja Chwalińska, awansowała do głównej drabinki wielkoszlemowego turnieju French Open. To po wygranej w 3. rundzie kwalifikacji pokonała Holenderkę Suzanne Lammens 7-6, 7-5.
4: SK Żary News.
5: Maciej Juszczak. Zamiast siedzenia w salach, lekcje w praktyce. Podczas Festiwalu Nauki będzie można zobaczyć eksperymenty, przebadać się, czy skorzystać z interaktywnych atrakcji.
6: Będziemy mogli zobaczyć ortezę, którą przygotowało koło naukowe AZM, ale też przeciwległy biegun będzie można płukać złoto.
5: Mówiła Małgorzata Ratajczak-Gulba z Biura Promocji UZ-u. Całość 14 czerwca na Placu Teatralnym. A 1 czerwca ma ruszyć kąpielisko H2 Ochla przy ulicy Botanicznej.
7: Na 2 minuty po 15 w SC i Mans Zermel Low, który już na was czeka z hitem Heroes, później Justin Bieber i Nicki Minaj, Damiano Dawid z Tylą, no i Macklemore z Ryanem Lewisem. Dużo duetów przed nami, my też w duecie Pirowski, Pawełek, dzień dobry, witajcie.

0: Ależ trio, Macklemore, Ryan Lewis i Ray Dalton, Can't Hold Us na antenie Radia SK już 17 minut po 15. Dzień dobry, pięknie, witamy, czwartek.
1: Ja myślałem, że witamy Pirowski i Pawełek.
0: Czwartek. Naszych słuchaczy i nasze słuchaczki. Pięknie witamy, ale witamy też czwartek porą popołudniową. Od razu się zastanawiam, czy czwartek to dla was taki dzień, który zwiastuje już piątek i właściwie czwartek to mały piątek, czy może jednak czwartkowi bliżej do środy?
1: Moim zdaniem, czyli Pawełka, bliżej jest do środy. Bo jednak w czwartek nie wiadomo, dlaczego jest najwięcej roboty. Chyba ze wszystkim, Pawełku, trzeba się wyrobić przed
0: dlatego
1: weekendem.
0: Dlatego zawsze wolę zapytać naszych przyjaciół,
1: wiesz? To, przepraszam, to pytaj przyjaciół.
0: No to właśnie zapytałem przyjaciół. Odpowiedzieć możecie, zapraszamy serdecznie SMS-em pod 664 402 302, co by też pokazało wasze plany na weekend. A takie lubimy czytać.
1: No i głosóweczki na eskowym messengerze także są pożądane, tym bardziej, że

0: Mamy eskowe gadżety, ale także jeszcze nasz merch popołudniowy Pirowski i Pawełek.
1: I Warsaw Saints, jeżeli macie braki w szafie. Już mówię, co w naszym dziale tekstylia znajduje się. Po pierwsze, 3 rodzaje skarpetek z różnymi tekstami waszych ulubionych piosenek, ulubionych artystów. Po drugie, bluzy. One są oversize'owe, wyglądają bardzo dobrze na ciele żeńskim, jak i męskim, jak i w ogóle na ciele.
0: Na moim nie, bo ja po prostu nie mam do nich figury.
1: Dlatego, Pawełku, przygotowałem również coś takiego, co się nazywa t-shirt. Co prawda, jak go ubierasz, możesz robić za wielki żagiel i od razu chcecie wysłać na Mazury.
0: Dokładnie.
1: Zapraszamy serdecznie. To wszystko jest dla was.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy. Odlot ściśle tajny. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
4: Sponsorem programu jest Wojciechowski, autoryzowany dealer marki Jack. Zielona Góra, trasa północna 12.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Game over.
11: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
12: Blik. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Bolesławie, w Bricomarché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
15: Masz to, Brico!
16: Urodzinowe hot ceny w Bricomarché. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne dąb Amber 179. Bricomarché, nasze ceny rządzą.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: I po reklamie.
2: SK.

0: Tate McRae i Greedy w Radiu SK. Już 29 minut po godzinie 15. Dzień dobry, po trzykroć dzień dobry.
1: Dzień dobry i Pawełek, cześć.
2: No właśnie.
0: Powiedzieliśmy tutaj... cześć w tym samym czasie, Pawełku.
2: Cześć.
0: No nie, to teraz właśnie...
2: Teraz już nie.
0: Poczekaj, to na 3-4. 3-4. Cześć.
2: No, a za szybko.
0: Powinieneś mnie znać zawsze, że przyspieszam sprawy. 3.
2: Tak słyszałem na mieście właśnie.
0: Pawełku, to bardzo nie był niemiły komentarz, na pewno nie do podzielenia się nim publicznie, chciałem
2: dlatego
0: powiedzieć.
2: Dlatego płynnie przejdźmy może do Eweliny, która opowie nam o swoim fantastycznym weekendzie.
0: Nie bardzo, bo się zagęściło w studiu, Pawełku.
3: Witam panowie, no tak a propos tego czwartku, no, to no. Dla mnie taki mały piąteczek, bo jutro dzień wolny, no i lecimy w weekend, wyjazdowy z koleżankami, pozdrawiam.
0: Ja cię kręcę.
2: Wyjazd.
0: A co chciał, Pawełku, chciałbyś dołączyć? Radio SK. Bo widzę, że się trochę kolega rozochodził.
2: No, czekam na zaproszenie.
0: No to troszeczkę pewnie poczekasz, Pawełku. Ale wy nie musicie czekać na Kaigo.

0: Try od Pink. Na antenie Radia SK mamy 23 minuty przed godziną 16 i sprawdzamy, czy w czwartek bliżej jest wam do środy, a może jednak z planami bliżej już do piątku. A teraz od Diany najlepszy dowód na to, że piątek to najfajniejszy dzień tygodnia.
1: No cóż, piątek to jest najgorszy dzień tygodnia, bo w piątek nadrabiam cały tydzień, więc pozdrawiam wszystkich.
2: Ja Dianę rozumiem.
0: Diano, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie, życzymy, żebyś nadrobiła jak najszybciej i żeby weekend był wolny. Ale na pewno będzie ten weekend dobrze ubrany, bo wyślemy ci nasz zawodowy eskowy t-shirt z naszej popołudniowej kolekcji. Radio SK. Ponoć takie przyjemności sprawiają, że robota idzie szybciej.
3: Autopromocja.
4: Niektórzy nie dowierzają.
5: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
4: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
6: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
4: A są tacy, którzy po prostu grożą.
5: No zabijecie po prostu.
3: Nosem wkręca w Radiu SK.
4: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
15: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
16: Rossmann.

0: Chcę. To na dzień mamy Raffaello 150 gramów 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój złoty 89 kupując 12 sztuk.
1: Intermarché, wszystko czego dziś chcę.
2: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
1: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
2: A może ekspres do kawy, automatyczny.
1: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na dzień mamy mają.
2: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
1: No.
3: Dzień mamy w Media Expert.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: I po reklamie.

0: to Another i Talk to You, który zagraliśmy w Radiu SK 5 minut przed 16.
1: No i za chwilę oczywiście w SC News, a tuż po 16 coś, co ostatnio kochacie najbardziej, czyli hymn...
0: Mamę i tatę?
1: Hymn męskiego grania tegoroczny, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino.

0: marka roku 2026 wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
2: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
1: Vito. Twój dom. Twój styl.
2: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
1: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
2: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy, litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Prawdziwe piękno nie potrzebuje kompromisów. Salon Artistic Woman w Żarach to wyjątkowa przestrzeń stworzona dla kobiet, które oczekują więcej. Odkryj medycynę estetyczną oraz makijaż permanentny w standardzie premium w zaskakująco dobrych cenach. Świętuj z nami 7 urodziny i skorzystaj z przygotowanych niespodzianek. Podczas rezerwacji podaj hasło Piękna 7, by otrzymać specjalny rabat na dowolny zabieg. Zadzwoń i umów się już dziś. Artistic Woman. Żary, ulica Podchorążych 21.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Słonecznych dni życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
12: W Żarach po południu niebo zasłonią gęste chmury, a temperatura sięgnie 20 kresek. Wiatr z północnego zachodu będzie delikatny, więc nie odczujemy większego chłodu. Deszcz raczej nie zaskoczy, dlatego warto skorzystać z tej stabilnej pogody na relaks na świeżym powietrzu.
13: Dobrego startu w sezon dwóch kółek życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Szef MSWiA polecił wszcząć procedurę zakazu wjazdu do Polski izraelskiego ministra Itamar Ben-Gwira, szydził z zatrzymanych aktywistów globalnej flotyli Sumut. Wiadomo, że wśród nich są Polacy. Do MSZ-u wezwano także charge d'affaires Izraela w naszym kraju. A o szczegółach Michał Skolimowski.
15: Rozmowa w resorcie trwała około 15 minut. Polska strona przedstawiła swoje stanowisko, przekazała wyrazy oburzenia. Te, jak słyszymy, zostały przyjęte, ale...
16: Przeprosiny nie padły na tym spotkaniu.
15: Mówił rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Zaznaczał też, że to nie pierwsze tego typu zachowanie izraelskiego ministra, stąd wniosek szefa polskiej dyplomacji o wpisanie go na listę osób niepożądanych w naszym kraju.
14: A resort przekazał też, że dwoje polskich obywateli zatrzymanych przez armię izraelską opuściło więzienie i jest już w drodze do Turcji. Prokuratura wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w Smykowie w Małopolsce. Śledczy sprawdzą stan techniczny pojazdu, a przypomnijmy, osobówka uderzyła w zaparkowaną ciężarówkę. Na miejscu zginęli 69-letni ojciec i jego dwaj synowie. Śledczy chcą ustalić, dlaczego kierowca nie próbował hamować, ale nie tylko.
17: Czy pojazd ten był sprawny, czy też jakaś awaria spowodowała, że kierowca nie mógł podjąć już manewrów obronnych.
14: Powiedział Mieczysław Sinicki, rzecznik prokuratury okręgowej w Tarnowie. Od ofiar pobrano próbki na obecność alkoholu i środków odurzających. Kielce będą miały swoją wersję gry Monopoly. Premiera odbędzie się w grudniu tego roku, a wcześniej mieszkańcy w głosowaniu zdecydują, która lokalizacja trafi na jedno z najdroższych pól na planszy.
18: SK Żary News.
19: Maciej Juszczak po 5 latach za Stal wraca do strefy medalowej. To po wyeliminowaniu Kinga Szczecin. W walce o finał rywalem będzie ktoś z dwójki Śląsk-Wrocław Arka Gdynia. W Płotach powstanie nowa strefa przemysłowa, a dokładnie będą to 3 jednohektarowe hale produkcyjne. Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg na wykonanie drugiego etapu obwodnicy Lubska. To świetne informacje dla kierowców.
20: Wrzuć na luz!

To 3 jednohektarowe hale produkcyjne. Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg na wykonanie drugiego etapu obwodnicy Lubska. To świetne informacje dla kierowców.

0: Memories, David Guetta i Kid Cudi na naszej antenie. 14 minut po 16 w Radiu SK. Pięknie witamy, Pirowski.
1: Pawełek, dzień dobry. No i Żanetka.
0: No Żanetka, zanim Żanetka, to zapytam ciebie, Pawełku, czy ty już grilla odpaliłeś w tym roku, albo przynajmniej może ktoś cię zaprosił na grilla?
1: Nie odpaliłem, bo nie odpalam, a zaproszeń nie dostałem, bo nie dostaję.
0: Ja to wszystko rozumiem, no to od Żanetki też nie dostaniesz.
2: Witam, witam, dzień dobry. Czwartek to już taki trochę piąteczek dla mnie. Bo w piąteczek będzie grill, ma być ciepła pogoda. No a ja już zaczynam peklować mięsko, zaczynam już przygotowywać powoli wszystko na grilla, żeby jutro móc sobie odpocząć. Pozdrawiam.
0: No ale żeby szukać jakichś pozytywów w Pawełku, to mam wrażenie, że trochę cię ja zgrillowałem. Radio SK. Czekam na odwet.
3: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.

0: co masz?
1: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chipsy Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę.

0: Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Już 30 maja rusza 23. rowerowy rajd gwiaździsty. 10 tras o długości od 10 do 90 km po polskiej i niemieckiej stronie. Dodatkowe trasy dla najmłodszych i masa atrakcji na wspólnej mecie w Milrose. Więcej informacji na www.rajdgwiaździsty.pl. Zapraszają Powiat Żarski i Powiat Görlitz. Wydarzenie jest finansowane w ramach programu Interreg Polska-Saksonia.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
6: I po reklamie.
7: Esko.

0: Daddy Swims, Bad Dreams w Radiu SK. 27,5 minuty po 16. Dzień dobry po południu, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek i od razu zaglądamy do Pauliny, która zajrzała na nasz eskowy messenger i wysłała głosóweczkę.
2: Cześć, słuchajcie, ja swój czwartek mogę już uznać za odbębniony i odtrąbiony, bo właśnie wyszłam od dentysty i wzięłam sobie dodatkowo znieczulenie. I pomimo tego, że znam zdecydowanie milsze i przyjemniejsze sposoby, żeby się znieczulić niż igła, to i tak uważam, że to znieczulenie to były najlepiej wydane pieniądze w moim życiu. Pozdrawiam.
0: No i muszę powiedzieć, że jest to najlepiej brzmiący głos po dentyście jeszcze w trakcie trwającego znieczulenia, jaki słyszałem w całym swoim życiu.
1: Ja po znieczuleniu to...
0: Pawełku, ja mam wrażenie, że tobie to znieczulenie jeszcze nie zeszło, mimo że u dentysty byłeś rok temu. Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, teraz w waszych głośnikach.

0: Friday Night to Jazzy w Radiu SK, 25 minut przed 17. Dzień dobry, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek.
0: No, nie piloci samolotu, ale za moment...
1: Mi się kiedyś marzyło.
0: Żeby zostać pilotem? Mm-hmm. I co się, Pawełku, stało, że pilotujesz aktualnie antenę Radia SK?
1: Że jednak trochę boję się latać, więc no, pilot, który boi się latać, nie wiem, czy to był najlepszy pomysł wtedy, no.
0: No, Pawełku, być może wtedy jest 3 razy bardziej ostrożny. Może omijałbyś wszystkie turbulencje. Z lotami jest tak, że zanim się wyleci, no to wchodząc na dowolne lotnisko na świecie, jeden z pierwszych widoków to gigantyczna tablica odlotów, czasem nie jedna, a nawet kilka. Mnóstwo kierunków, mnóstwo różnych destynacji i godzin odlotów. Człowiek jak patrzy, to zaczyna marzyć, gdzie by mógł ewentualnie jeszcze polecieć. I na tym samym etapie jesteśmy w zabawie lot...
1: Odlot ściśle tajny, tak jest, ponieważ nie mamy pojęcia, my także, dokąd leci nasza ekipa z Jankesem Kamą i Wiktorem na czele. Dowiedzą się dopiero na lotnisku, prawdopodobnie szukając tej destynacji na tablicy odlotów. Jeszcze możecie się do tej zabawy zgłosić za darmo w naszej aplikacji. Jeżeli nie możecie natomiast się doczekać, by poznać odpowiedź na pytanie, co to za kierunek wymyśliliśmy, no to są sposoby, żeby to rozszyfrować.
0: Jakie to są sposoby, Pawełku? Zapytałbym od razu.
1: A to na przykład nasz kapitan, który jest bardzo przekupnym kapitanem i za parę groszy daje
0: za
1: nam podpowiedzi.
0: Wszystko, tak, prawda? Mówiliśmy nic nie mów. Kapitanie. Ktoś przyszedł, dał dychę i no macie podpowiedź.
1: Ja mam piątaka teraz, ale chyba da się namówić.
2: Szanowni Państwo, tu kapitan. Region, do którego lecicie, ma ich

0: ponad 300.
1: Ale 300 czego?
2: 300 czego?
1: 300 czego?
2: Ja może 300 wiem, powodów do szczęścia, 300 powodów do uśmiechu.
1: 300 lotnisk może.
2: 300 lotnisk, być może. Zapraszamy was bardzo serdecznie, jeżeli potraficie odpuścić kontrolę i dać się porwać przygodzie, to ta zabawa jest dla was. Zgłaszacie się
1: w darmowej aplikacji Radia SK.
2: I tam znajdziecie wszystkie szczegóły. Jeśli chodzi o te muzyczne, to mamy dla was też inny plan, plan B, ale to już po krótkiej przerwie. Radio
3: SK. Reklama. Żyj na pełnych obrotach. Szczęście mierz w kilometrach. I pamiętaj, że największa przygoda zaczyna się tu, w centrum rowerowym Giant. Ogromny wybór rowerów górskich, trekkingowych, szosowych, graveli, elektrycznych, e-bike i dziecięcych. Sprawdzone marki: Giant, Trek, Merita, Ecobike, Barton, Storm. Części i akcesoria, fachowe doradztwo, transport i serwis, wieloletnie doświadczenie. Centrum rowerowe Giant. Żary, Jana Matejki 9, Róg Poznańskiej i Żagań, Skarbowa 3, Przymoście.
4: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
5: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
4: O, to może też się wybiorę.
5: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: Ile masz drobnych?
9: Czekaj, policzę. 2, 4, 6... W sumie 14 zł.
4: No to idziemy na łowy.
9: Z taką kwotą? Dokąd?
4: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 złote. A w sobotę nowy towar.
9: Niemożliwe.
4: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
10: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
11: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
12: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
11: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
12: Po co przypłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
11: Ulica Żagańska 68, Żary.
12: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
15: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
16: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
17: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.
0: Eska.

0: Olivia Rodrigo, ta pochodząca ze słonecznej Kalifornii w Stanach Zjednoczonych, umilała nam czas w ostatnich minutach numerem zatytułowanym Drop Dead na zegarkach. W Radiu SK mamy teraz 4 minuty do 17.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC, także ten, a za moment w SC zaczynają się newsy.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Elektryk dzwonił. Pilnie potrzebuje kabli, lamp i bezpieczników do naszego domu. Kto to teraz ogarnie?
2: Ja. W Żaganiu na Spółdzielczej otworzyli GK Elektro. To ci z Żar, pamiętasz? Mają chyba wszystko. Od ręki nam doradzą i skompletują towar.
1: Uff, to ja w weekend chociaż skoszę trawnik.
2: Też załatwione. W ich żarskim oddziale upolowałam robota koszącego Segway w wiosennej promocji.
1: GK Elektro. Żagań Spółdzielcza 1 oraz Żary Wapienna 20.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
6: taniej masz. To będzie ostatnia reklama.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie.

0: Ciśnieniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Wieczorem w Żarach czeka nas przyjemna pogoda. Słupki rtęci pokażą 21 kresek, a na niebie zobaczymy mieszankę chmur i słońca. Wiatr będzie łagodny, więc nie musimy się martwić o silne podmuchy. Idealny czas na relaks na świeżym powietrzu, bez obaw o deszcz.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Fatalne informacje dla kierowców w Śląskiem. A1 pod Częstochową częściowo zablokowana. W rejonie miejscowości Mekanów zderzyły się dwie ciężarówki. Jedna z nich przewoziła gaz. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Sklimowski.
5: Jestem, dzień dobry.
4: Powiedz, co się dzieje na miejscu?
5: Służby działają. Ciężarówka, która przewoziła pojazdy, wjechała w tył innej, która miała na naczepie wiele butli z gazem. Nie ma jednak informacji, by zostały one uszkodzone. Jedna osoba została ranna i przewieziono ją do szpitala. Kierowcy muszą przygotować się na wielogodzinne utrudnienia.
4: Uruchomiono procedurę ekstradycji do Polski. Chodzi o Marcina P., poszukiwanego czerwoną notą Interpolu. Były szef serwisu cinkciarz.pl wpadł w Stanach Zjednoczonych. Wyrządził swoim klientom szkody o wartości ponad 185 milionów złotych.
6: W rzeczywistości te środki były kierowane do innych spółek zarządzanych przez podejrzanych i nie trafiały do pokrzywdzonych.
4: Mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu. W sprawie poszkodowanych jest co najmniej 5 tysięcy osób. Zakopane liczy na gości z Europy Zachodniej. Miasto znalazło się w ofercie jednego z największych operatorów wakacyjnych skierowanej do mieszkańców Wysp Brytyjskich.
7: Dzięki zagranicznym gościom jakoś istniejemy.
8: Anglojęzycznych jest sporo, ale jakich to są narodowości? Czort wie kto.
9: Czasami jacyś Indonezja czy Hindusi.
4: Mówili górale, a przez konflikt na Bliskim Wschodzie, w przeciwieństwie do poprzednich lat, górale spodziewają się niewielu gości z Półwyspu Arabskiego.
10: SK Żary News.
11: Maciej Juszczak, czy rodzice 10-miesięcznego chłopca z Bogdańca zostaną pozbawieni praw rodzicielskich? Rozprawa 11 czerwca. Dziecko, przypomnijmy, było drastycznie zaniedbane. Na początku maja trafiło do szpitala z rozciętą głową, odleżynami i wszawicą. Teraz jego stan jest lepszy, mówi Olimpia Barańska-Małuszek, prezes Sądu Rejonowego w Gorzowie.
12: Sytuacja jest już bardzo stabilna. Dziecko bardzo szybko wyszło ze szpitala.
11: Po wyjściu ze szpitala dzieckiem zajęli się krewni.
13: Wrzuć na luz. Już 2,5 minuty po 17:00, za kilka chwil spotkanie z panią Jadzią, między innymi na naszej antenie, a wcześniej spotkanie z najlepszymi hitami na czasie. Pierwszy z nich, Turn the Lights Off, już za moment, potem Taylor Swift ze swoją Elizabeth Taylor, będzie Lady Gaga i Dawid Podsiadło.
14: No i byśmy
13: coś, Pawełku, jakiś program ukręcili. Witamy pięknie.
14: Dzień dobry.

0: Siadło. To jest sezon na tego dżentelmena właśnie. Kwadrans po godzinie 17. Pięknie Was witamy w naszym radiowym zakątku, w którym to pojawiła się jedyna prawdziwa polska gwiazda, pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Jest oczywiście też Pirowski, którego już słyszycie.
0: I drugi z pomocników, Pawełek. Pomocników pani Jadzie oczywiście. Za moment zagramy z Wami...
3: Mikołaja.
1: No tak fajnie się by skojarzyło.
0: Ja to rozumiem, pani Jadziu, że się pani to skojarzyło, ale żeby nazwać panią świętym Mikołajem, musiałby się pojawić jeszcze jeden element. To znaczy przynajmniej na wiele, wiele lat naszej współpracy, przynajmniej jeden prezent dla chłopaków. Wtedy moglibyśmy w Jadzi zobaczyć panią Mikołajową.
2: Myślałem, że jednak oznaki brody. No bo to Mikołaj ma broda, a Jadzia u ciebie nie widzę.
0: Więc, a ja widzę
3: taką
0: właśnie.
3: Można z tego...
0: Co można?
3: Można taką z baty założyć.
0: Można z baty założyć. Zapraszamy bardzo serdecznie, rozpoczynamy zabawę, teraz już na poważnie, bo za moment wygracie element naszego popołudniowego merchu. Co Pawełek trzyma w ryjku?
2: Instaluję przedmiot, a wy dzwoncie 664-402-302. Jadzia, otwoja,
3: aha. Naklejasz i coś znika.
0: Naklejasz i coś znika. Taka to... podpowiedź. No ciekawe, czy wam pomoże. Dzwońcie do nas pod 664-402-302, a my odbieramy pierwsze wasze połączenie.
2: Oj,
0: dzień dobry.
2: Halo.
4: No cześć.
2: No cześć.
5: Patryk z tej strony.
0: Cześć Patryku.
3: Dzień dobry.
5: Dzień dobry pani Jadziu, kochaniutka moja.
0: Nie twoja, tylko moja na razie jeszcze. Proszę mi się tutaj do Jadzi.
5: Przez chwilę.
0: No dobra, przez chwilę mogę oddać Jadzie na momencik. Jadzia się zgadza, bo tak rozmawia dwóch dżentelmenów o kobiecie, a nie pytają o zgodę.
3: Tak, i będziesz się zamieniać.
0: Jadzia, którego wybierasz?
3: Ja nie, nikogo nie wybieram.
5: Mnie, to już się zgadza.
3: No, Pawełka wybiera. No. Zanim, a on zobacz, jaki jest biedny, musi to trzymać.
0: Zanim wylądujemy w wannie z kisielem i zawalczymy o panią Jadzie, to wcześniej zawalczmy o nagrody. Patryku, to jest twój czas, proszę bardzo.
5: Czy to coś związane z medycyną?
2: Tak, tak, tak, potwierdzam.
5: Czy to jest po prostu plasterek na ranę?
0: No to, teraz sobie to rozstrzygnijcie, bo jesteśmy blisko tematu.
2: Nie, jest nie. To nasz warto konkretnego, szansa na doprecyzowanie, jak się uda, to się uda, tak. Jak się nie uda, to się
0: Patryku,
2: nie uda.
0: Patryku, doprecyzuj, bo część twojej odpowiedzi jest jak najbardziej prawidłowa, tak. Ale druga się nie zgadza.
5: To jest plaster.
3: Tak.
0: Ale jaki?
3: Ale jaki? Na co?
5: Na ciało może być? Czy jeszcze na coś innego?
3: Jak nie na ranę, to na ciało.
0: Słuchajcie, no...
2: No nie.
0: Znaczy na ciało tak, ale tu jest, to jest bardzo konkretny plasterek. I... Odpowiedź na pytanie, jaki to plasterek, za moment przyjmiemy od was w rundzie numer 2.
6: Autopromocja.
7: Chcę podróże nieznane. Emocje gwarantowane.
6: Zgłoś się na odlot ściśle tajny. Tylko w Radiu SK.
8: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
6: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
9: Sponsorem programu jest Wojciechowski, autoryzowany dealer marki Jack. Zielona Góra, trasa północna 12.
6: Autopromocja.
10: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Idealne ogrodzenie, ciekawe, bezpieczne, wytrzymałe, estetycznie wykonane, takie na długie lata, gdzie je znajdę? To proste, Siatex But. Już teraz zapraszamy, Zielona Góra, Żary, Świebodzin oraz Krosno Odrzańskie. Siatex But to nie tylko producent dobrych ogrodzeń, to również fachowe doradztwo i profesjonalny montaż, czyli pomoc od A do Z.

0: Siatex Boot, Zielona Góra, Żary, Świebodzin oraz Krosno Odrzańskie. Więcej na siatexboot.pl.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
4: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu. Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art

0: 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: I po reklamie.

0: Ja już...
1: Pani Jadziu, tak, tak, tak. Pani już co?
0: Nic.
1: Witamy bardzo pięknie w programie popołudniowym. Tu pani Jadzia.
0: Dzień dobry.
1: Tu pan Pawełek.
2: I Pirowski, dzień dobry.
1: Witamy bardzo pięknie. Druga runda... Nie, nie, nie, absolutnie. To wszystko jest jakby wliczone w koszty prowadzenia tej trudnej działalności. Zapraszamy serdecznie, bo rozpoczynamy drugą rundę zabawy, co Pawełek trzyma w ryjku. No i muszę powiedzieć, że kaszlniemy nagrodami za moment, jak tylko usłyszymy prawidłową odpowiedź.
2: Wiemy już dużo, Jadziu, prawda?
0: Tak.
2: Co takiego?
0: Wiemy, że to są plastry i wiemy, że jak go nakleimy, to coś pod nim znika.
1: Świetne podpowiedzi.
3: Kazimierz ma swoją propozycję.
1: Proszę bardzo.
4: Do Pawełka SK. Plaster nikotynowy.
3: No nie, nie, nie. Takie no rzeczy, nie.
1: Nie, nie, nie, nie.
3: Nie,
1: nie,
3: nie, nie. Nie,
1: gdzie w ogóle? Zapraszamy bardzo serdecznie. Jeśli nie to i nie to, to co to takiego może być? 664-402-302 i pierwsze połączenie w tej rundzie. Dzień dobry.
2: Halo, halo.
5: Halo.
2: Cześć.
1: Kogo witamy?
5: Cześć, Gosia.
1: Cześć, Gosieńko.
0: Dzień dobry.
1: Zapraszamy.
3: No, masz jakąś propozycję może dla nas?
1: Albo pytanie do Pawełka?
5: Cześć, mam propozycję, może jest to plaster na odciski?
1: Plaster na odciski, też nie, cześć, kurczę, nie. Gosia, nie, nie, nie, nie. Ale moim zdaniem jesteśmy jeszcze bliżej niż
3: blisko.
1: W rundzie pierwszej.
3: Znaczy, teraz... Szukajmy czegoś na twarzy. No.
1: Dzień dobry.
3: Tak.
1: Dobry.
6: Halo, dzień dobry.
1: Cześć, kogo witamy?
6: Marta.
1: Marto, bardzo proszę.
6: Plaster na opryszczkę?
0: Brawo.
1: Tak jest!
0: To jest plaster
1: brawo,
0: na
1: opryszczkę. Brawo, brawo. Marta, brawo. Ależ dzisiaj było niełatwo, trzeba przyznać, Marta. Gratulujemy ci bardzo, bardzo.

0: Za 20 minut będzie 6 na zegarkach. Pięknie witamy, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: I pan Ed Sheeran i jego złe nawyki. Tymczasem dobre, bo przynajmniej coś wiemy. Informacje płyną do nas ze świata nauki. Naukowcy przyjrzeli się dokładnie pleśni szarej, czyli gronowcowi.
1: Co to takiego pierwsze słyszę?
0: To jest taka pleśń, wydaje mi się, że znają każdy z nas, bo rozwija się na wielu gatunkach owoców, warzyw i roślin. Aha. Od truskawek i malin, przez pomidory, róże, nawet na storczykach potrafi taka pleśń osiąść. I co ciekawe, wszystkie próby wyhodowania roślin odpornych na tego grzyba skończyły się absolutnym niepowodzeniem. A dzisiaj naukowcy już wiedzą, dlaczego tak się stało.
1: Dlaczego się stało?
0: Bardzo proszę, odpowiadam, że pleśń szara jest mądrzejsza niż myśleliśmy. Ha. I potrafi odczytać dokładnie sygnały chemiczne produkowane przez różne konkretne gatunki roślin. W dodatku wie, na czym rośnie ta roślina i dostosowuje swój atak do konkretnego gatunku.
1: Mam wrażenie, że ona jest mądrzejsza ode mnie, ale poczekaj, żebym dobrze zrozumiał. Czyli inną broń i inne takie środki nacisku stosuje do tych wspomnianych pomidorów, inną do malin, inną do winogron, a po to, żeby wszystkie je skutecznie osaczyć i na nich pasożytować.
0: Dokładnie tak.
1: No i jaki z tego wniosek?
0: No, że niesamowite jest, jak wiele wspólnego świat pleśni ma z 102. toksycznym szefem w Polsce. Mam nawet wrażenie, że poza nazwą niewiele się różnią.
2: Autopromocja.
3: Legenda. Powróciła. W Radiu SK. W każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Release już w piątek po 20:00
2: i przez cały czas w naszej SK-owej apce. Autopromocja.
3: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
2: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wiesz.
1: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie Warsaw.

0: Od telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy!
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko Ci pomoże.
6: Wiesz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
5: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
6: Po co przypłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność Twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
5: Ulica Żagańska 68, Żary.
6: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
7: I po reklamie.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę.

0: No i człowiek od razu się czuje, jakby był na wakacjach. To Bausa i Magnetic, ale mamy bardzo, jak pisze Artur, wielką prośbę. Pozdrówcie proszę moją narzeczoną Danusię, która prowadzi autobus i słucha was. Powiedzcie, że bardzo ją kocham i chciałbym, żeby usłyszała to cała Polska, napisał z pozdrowieniami Artur.
1: Pięknie, no. Pozdrawiamy oczywiście.
0: Ależ mamy fajnych dżentelmenów w Polsce i fajne Danusie, jak się okazuje też.
1: Nasz autobus popołudniowy dojechał do zajezdni. Odpalamy z powrotem kurs w poniedziałek po 15, a teraz przejmuje was Michał Hanczak w imprezce.

0: 49 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracowni napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy. Sprawdzanie, kompleksowa regeneracja, kodowanie wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy do wszystkich pojazdów. Naprawa pomp wtryskowych i wielki wybór gotowych produktów na wymianę. Gwarancja szybkiej obsługi nawet w ciągu doby. Diesel Art. Żary Wapienna 6. Na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu.
4: Już 30 maja rusza 23. rowerowy rajd gwiaździsty. 10 tras o długości od 10 do 90 km po polskiej i niemieckiej stronie. Dodatkowe trasy dla najmłodszych i masa atrakcji na wspólnej mecie w Milrose. Więcej informacji na www.rajdgwiaździsty.pl. Zapraszają powiat żarski i powiat Görlitz. Wydarzenie jest finansowane w ramach programu Interreg Polska-Saksonia.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
7: I sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Słonecznych dni życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
10: Wieczorem w Żarach czeka nas mieszanka słońca i chmur. Temperatura utrzyma się na poziomie 19 kresek, co sprawi, że będzie przyjemnie ciepło. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno być niespodzianek. Wiatr lekki nie przeszkodzi w wieczornych planach.
8: Dobrego startu w sezon dwóch kółek życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Śledztwo prokuratury i pilna kontrola zlecona przez wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandrę Gajewską. To po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. W placówce zginął dwulatek, wpadł do oczka wodnego. Zatrzymano dwie opiekunki, na razie nie usłyszały zarzutów. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny, to po wypadku na śląskim odcinku A1 w Mekanowie. Zderzyły się ze sobą ciężarówka przewożąca gaz z drugą przewożącą pojazdy. Jedna osoba trafiła do szpitala. Na 415 kilometrze w kierunku zablokowane są 2 pasy, a ruch odbywa się pasem awaryjnym. Dżimek wraca z finałowym koncertem projektu Historia Polskiego Hip-Hopu. Inicjatywa Radzimira Dębskiego, gromadząca artystów polskiej sceny tego gatunku, zadebiutowała 4 lata temu. A teraz przed nami 3. i ostatni rozdział. Koncert 12 września na lotnisku Bemowo w Warszawie.
12: SK Sport News.
11: Sukces Polki w Paryżu. Po bardzo trudnym i długim boju jest awans Maji Chwalińskiej do głównej drabinki Rolanda Garrosa. 24-latka pokonała Holenderkę 7-6, 7-5. Broniący tytułu Bartosz Zmarzlik zawalczy o 4. zwycięstwo w turnieju Grand Prix na praskim torze Marketta. Przed rokiem był to najlepszy, czy i tym razem uda mu się zwyciężyć? To okaże się już w sobotę.
12: SK Żary News.
13: Maciej Juszczak. Na UZ-cie rozdano laury naukowca w kategorii międzynarodowej. Laur trafił do koła Lotus.
14: Jedna z drużyn przedstawiała projekt ruchomej platformy badającej atmosferę, zamontowanej na dronie. Był projekt polegający na badaniu efektywności zasilania dronów autonomicznych.
13: Mówił przewodniczący koła Wiktor Maćkowiak. To lekcja empatii dla dużych i małych. Startują obchody Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.
12: Imprezka.
15: Imprezka.
12: Imprezka. Imprezka.
16: Dzięki Pirowskiemu i Pawełkowi popołudnie mieliśmy bardzo uśmiechnięte. No to niech tak zostanie także na wieczór. Wejdźmy w ten wieczór z uśmiechem. Postaram się, żeby tak właśnie.

nie było, ale was też do tego potrzebuje. 3 po 18, Hanczak z tej strony, to imprezka. Phoebe Rexha i Faithless.

0: Gibbs z bardzo motoryzacyjnym hitem Win na antenie Radia SK w imprezie 22 minuty po godzinie 18 i poniekąd w temacie nasza słuchaczka. Zapytałem was, czego szukaliście dzisiaj w internecie.
1: No cześć SK, ja dzisiaj przez pół dnia szukałam wentyli do TPMS i pikera czerwonego do felg, bo w weekend mam moto imprezę. Pozdrawiam serdecznie, Asia Mechasia.
0: Jakby Asia szyfrę mówiła, też mieliście takie wrażenie? No wiadomo, niektórzy się znają, to wiedzą dokładnie, o co chodzi. Nie wszyscy muszą oczywiście i nie wszyscy szukali takich oto sprzętów, bo niektórzy, jak Paulina napisała mi na Messengerze Radiejska, szukała osteopaty. Czy to po jakimś koncercie? Bo z kolei Magdalena napisała, że była wczoraj na koncercie Shona Paula, bilety wygrała w Esce, no i że spała dzisiaj tylko 4 godziny, ale było warto, bo impreza była świetna, no a dzisiaj ma fest zakwasy, więc w sumie jakiś masażyk albo jakaś pomoc fizjologiczna by się na pewno przydała. Fizjologa, fizjoterapeuty. Dobrze powiedziałem? Chyba tak. No w każdym razie jakiś masaż. To ja za kilka chwil rozmasuję wasze uszy, zwłaszcza tym, którzy byli na koncercie Shona Paula i zagram jeden z jego hitów, Got to Love Ya, czyli Kancelaria. Było na koncercie? Kolejne bilety na koncerty jeszcze do wzięcia. Nawet dzisiaj będą.
2: Radio SK. Reklama.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy!
7: Doktorze, syn znowu kaszle.
8: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
7: Co mogę zrobić?
8: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
9: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

0: Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
3: Jakich ludzi?
2: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
3: Ojciec, nie to okno. To tu.
2: Gdzie?
3: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
2: I to tu?
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu. I po reklamie.

0: Być może są tacy, którzy pierwszy raz właśnie włączyli Radio SK. Witamy serdecznie w naszym gronie. Damiano Dawid zagrał, zaśpiewał, a w tym programie to gramy same hity na czasie i relaksujemy się po ciężkim dniu, czasami rozmawiając na różne tematy. Dzisiaj na przykład pytam was, czego szukaliście w internecie. Kinga?
1: A ja dzisiaj sprawdzałam sobie w internecie loty, bo chciałam śmignąć do mojego psiapsi. Tak a propos Władi, pozdrawiam cię bardzo cieplutko. No i zobaczymy, może się uda. Pozdrawiam was wszystkich i polecam spontany. Są super.
0: To prawda. I my dla tych, którzy lubią spontany, mamy akcję Odlot Ściśle Tajny. I tych, którzy lubią nutkę tajemniczości. Przypominam, że to jest taka imprezka, że zabieramy was gdzieś, nie wiadomo gdzie, dowiecie się dopiero na lotnisku, ale wiadomo kiedy. Za tydzień, w kolejny weekend z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Możecie lecieć na taki fajny, majowy jeszcze weekend, dobrze się bawić, no ale najpierw trzeba się zgłosić. Spontanicznie można zrobić to właśnie teraz przez naszą mobilną apkę.
2: Reklama. Prawdziwe piękno nie potrzebuje kompromisów. Salon Artistic Woman w Żarach to wyjątkowa przestrzeń stworzona dla kobiet, które oczekują więcej. Odkryj medycynę estetyczną oraz makijaż permanentny w standardzie premium w zaskakująco dobrych cenach. Świętuj z nami 7 urodziny i skorzystaj z przygotowanych niespodzianek. Podczas rezerwacji podaj hasło Piękna 7, by otrzymać specjalny rabat na dowolny zabieg. Zadzwoń i umów się już dziś. Artistic Woman, Żary, ulica Podchorążych 21.
3: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro. Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, 2 fotele i stół za 897. Grill gazowy 4-palnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
6: Oh.
5: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
7: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
11: Jakich ludzi?
10: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Ojciec, nie to okno. To tu.
10: Gdzie?
11: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na 2 portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
10: AI? Ajajaj.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
13: I po reklamie.

Sabrina i Madonna swoje imiona wypowiedziały tutaj w tym kawałku. To jest kawałek, który łączy pokolenie i udowadnia, że muzyka ma tę moc. Bring Your Love na antenie Radia SK przed godziną 19, a tymczasem Łatwo Gang chwilę odpoczął po tym bardzo długim, fantastycznym live'ie, o którym wszyscy pamiętamy, ale już zapowiedział nową akcję, która zacznie się jutro. Będzie jechał rowerem z Zakopanego do Gdańska, żeby zebrać

środki na leczenie ośmiolatka, który cierpi na dystrofię mięśniową Duchenna. No i rzeczywiście ja już wiem, że jemu się to uda, że przejedzie w jedną, w drugą pewnie, zbierze kasę. Dobrze, że są na tym świecie ludzie, którzy sprawiają, że ten świat po prostu jest lepszy. Za chwilę 19, za chwilę kolejne hity, za chwilę też, mam nadzieję, poprawię komuś nastrój. Może nie zrobię takiego wyzwania jak Łatwo Gang, gdzież bym śmiał w ogóle się tu nawet porównywać, ale może komuś chociaż poprawię nastrój biletami na taco?

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu. Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
7: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
8: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
7: O, to może też się wybiorę.
8: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16.30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
13: Żary na czasie.
14: Cześć, witajcie po raz kolejny. Maciej Juszczak. 27 maja w Kawonie Old Breakout, a więc coś dla fanów polskiej muzyki z lat 70. 55 lat płyty Blues Breakout. Natomiast nieco później będzie okazja pobawić się na spektaklu Klimakterium. I już to w Żegańskim Pałacu Kultury 27 maja o 19, a w Kawonie 28 maja 7x1, czyli kabaretowa grupa improwizacyjna.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku, Reja 22.
15: Muzyką się żyje.
16: A ciekawy jestem, czy ktoś jutro zakocha się pod apteką albo pod stadionem. Jutro i w sobotę w Warszawie na PGE Narodowym wystąpi Taco Hemingway. Po poprzednich występach z tej trasy wiemy już, że możemy spodziewać się dużego show opartego przede wszystkim na albumie Latarnie wszędzie dawno zgasły. To z tego albumu pochodzą takie kawałki jak Frascati czy Zakochałem się pod apteką. Ale starsze hity na koncertach też się pojawiają. No i tu najważniejsza dla was chyba wiadomość. Mam teraz dla was bilety. Na sobotni koncert Taco na Narodowym. Szukam największego fana rapera, który jeszcze jakimś cudem biletów nie ma. Zgłoszenia na Messengerze Radia SK. Teraz zostawcie numer telefonu. Najpierw imprezowy miks hitów na czasie, potem legendarne Estate of Trance Armina van Burena, a potem jeszcze kilka godzin setów najlepszych DJ-ów na świecie. Tak wyglądają wesce piątkowe wieczory, bo wrócił program SK Live Remix. Jutro będziemy mieli dla was

0: Coś specjalnego, bo o 23:00 set przygotowany tylko dla Radia SK. Zagra Giuseppe Ottaviani, czyli włoska gwiazda znana miłośnikom muzyki trance. To będzie całkiem dobra rozgrzewka przed jego czerwcową wizytą w Polsce, no bo 20 czerwca Giuseppe Ottaviani zagra na stadionie Legii w ramach Warsaw Music Festival. Tego samego dnia gwiazdą będzie też Armin van Buuren, a więcej szczegółów na sk.pl.
1: Impreska. Impreska. Impreska. Impreska. Impreska.
0: Mam nadzieję, że czujecie się dzisiaj co najmniej jako tako. Bilety na tako za kilka chwil do wzięcia, zgłoszenia na Messengerze, ale wcześniej zagram kilka hitów na czasie. Cztery pory roku, Wiktor Waligura się pojawi, albo Alan Walker i jego Faded. Ale na dobry początek tej godziny Tate McRae, Just Keep Watching. Ja nazywam się Hanczak, witajcie.

0: Za kwadrans piątek i od razu hity brzmią lepiej, prawda? Sorry, I'm here for someone else. To Benson Boone na antenie Radia SK. Za chwilę nowość od Shimzy, to będzie Fire, Fire. Ale teraz to chyba będzie ogień. No ogień to na Messengerze Radia SK się dzieje, dlatego że powiedziałem, że mam bilety na taco i sporo osób się zgłosiło. Nawet bym powiedział, że bardzo dużo. No to uwaga, bo teraz do kogoś z was dzwonię. Mam nadzieję, że do największego fana bądź fanki taco w tym kraju, który jeszcze jakimś cudem biletów nie ma na te koncerty najbliższe na PGE Narodowym. Zobaczymy, czy się uda. Czekam 5 sygnałów. Halo?
1: Halo?
0: Przecież radio, bo radio mówi w słuchawce teraz. Radio SK Michał Kamczak.
1: Przepraszam.
0: Cześć.
1: Już przyciszyłam, cześć.
0: Czy to Maja?
1: Tak, to ja.
0: Maja, duża...
1: Mama Mai!
0: Mama Mai też. Witam serdecznie, mamy Mai. Maja, z tego co wiem...
1: jesteśmy.
0: Dziewczyny, ale jak będziecie mnie zakrzykiwać, to ja nic nie powiem, bo się zawstydzę i się schowam w sobie.
1: No, dobra,
0: Maja, dobra, jesteś największą fanką Taco Hemingwaya, tak napisałaś, więc mam bardzo szybkie pytanie do ciebie. Jutro jest piątek. No i gdybyś miała tak się wzorować na swoim idolu i jego twórczości, to co w piątek powinnaś robić?
1: Oczywiście leżałabym w wannie.
0: Sprawdźmy.
2: W piątki leżę w wannie.
0: Tak! Bardzo dobrze! No to powiem ci tak, Maju. Jutro możesz leżeć w wannie, ale w sobotę wymyta i wypachniona meldujesz się na PGE Narodowym w Warszawie, bo mam dla ciebie podwójne zaproszenie, więc chyba z mamą, na koncert Taco Hemingwaya! No i bardzo ładny okrzyk. No to można nalewać wody do wanny. Ale spokojnie, bo za chwilę jeszcze dobra informacja dla innych.

0: Mr. Know It All, nowy hit Teddy'ego Swimsa na antenie Radia SK, ale inny artysta na literkę T budzi wielkie zainteresowanie, zwłaszcza tuż przed koncertami na Stadionie Narodowym. Myślę o Taco Hemingwayu. Miałem mieć dobrą wiadomość i mam. Jeżeli chcielibyście bilety na jutrzejszy koncert Taco na Narodowym, to słuchajcie nas jutro uważnie od samego rana. Śledźcie też nasze media społecznościowe, a to dlatego, że jutro od samego rana będziemy wam ostatnie bilety na ten jutrzejszy koncert rozdawać na ulicach Warszawy. Więc no, może ktoś nas złapie, może ktoś te bilety last minute dorwie.
1: Autopromocja.
2: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
1: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo!
3: Sponsorem programu jest Wojciechowski, autoryzowany dealer marki Jack. Zielona Góra, trasa północna 12.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Żyj na pełnych obrotach. Szczęściem jest w kilometrach. I pamiętaj, że największa przygoda zaczyna się tu, w centrum rowerowym Giant. Ogromny wybór rowerów górskich, trekkingowych, szosowych, graveli, elektrycznych, e-bike i dziecięcych. Sprawdzone marki: Giant, Trek, Merita, Ecobike, Barton, Storm. Części i akcesoria, fachowe doradztwo, transport i serwis, wieloletnie doświadczenie. Centrum rowerowe Giant. Żary, Jana Matejki 9, Róg Poznańskiej i Żagań, Skarbowa 3 przy moście.
6: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
7: Już 30 maja rusza 23. rowerowy rajd gwiaździsty. 10 tras o długości od 10 do 90 km po polskiej i niemieckiej stronie. Dodatkowe trasy dla najmłodszych i masa atrakcji na wspólnej mecie w Milrose. Więcej informacji na www.rajdgwiaździsty.pl. Zapraszają powiat żarski i powiat Görlitz. Wydarzenie jest finansowane w ramach programu Interreg Polska-Saksonia.
8: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
9: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
8: O, to może też się wybiorę.
9: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16.30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
8: Ile masz drobnych?
10: Czekaj, policzę. 2, 4, 6. W sumie 14 zł.
8: No to idziemy na łowy.
10: Z taką kwotą? Dokąd?
8: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 złote. A w sobotę nowy towar.
10: Niemożliwe.
8: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
11: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
12: Już w najbliższy weekend rozkręcamy lato. Największe gwiazdy na Polsat Hit Festival. Roxy, Justyna Steczkowska, Skolin, Tatiana Okupnik, Julia Wieniawa. Ich troje. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
13: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG3.

0: 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: I po reklamie.

0: przy takich hitach jak ten można wpaść w trans, zwłaszcza jak się trochę przymknie oczy albo się siedzi w takim przyciemnionym pomieszczeniu. Ja to tak czuję przynajmniej. Hello, even na antenie Radia SK w imprezę. Hanczak z tej strony. Pytam was dzisiaj, czego szukaliście w internecie. Jestem bardzo ciekawy, co kryją wasze wyszukiwarki.
1: Hej, SK, mi z racji tego, że popsuł się telefon, szukałam dzisiaj telefonu. Więc pozdrawiam wszystkich, którym telefony odmówiły posłuszeństwa. Pa!
0: To Kamila, pozdrowienia. No chyba się udało znaleźć telefon, skoro udało ci się nagrać głosówkę i wysłać ją na Messengerze Radia SK. Swoją drogą, ja też pozdrawiam wszystkich tych, którzy dzisiaj mieli tak ciężki dzień w pracy, że w internecie szukali telefonu. Na przykład do Państwowej Inspekcji Pracy.

to Kuba i Kuba. Chodzą po balkonach, śpiewają ludziom piosenkę na tych balkonach. Zerknijcie na ich Instagram, to dowiecie się o szczegółach tej akcji. Stygnie lato, przed godziną 20 na antenie Radia SK. Ja pytam was, czego szukaliście dzisiaj w internecie? Ja znalazłem stronę czytoweekend.pl. Tak, jest taka strona, na której można sprawdzić, upewnić się, czy na pewno jest już weekend, a czy może jeszcze go jednak nie ma. Sprawdziłem, no i jest wielka odpowiedź na tej stronie, że nie. I że do weekendu zostało 21 godzin, 5 minut i 17 sekund w tej chwili, bo liczy się weekend od piątku od godziny 17. Już mi się ta strona w ogóle nie podoba.

0: Autopromocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.

0: Przed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czyki załóż.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Żyj na pełnych obrotach. Szczęściem jest w kilometrach. I pamiętaj, że największa przygoda zaczyna się tu, w centrum rowerowym Giant. Ogromny wybór rowerów górskich, trekkingowych, szosowych, graveli, elektrycznych, e-bike i dziecięcych. Sprawdzone marki: Giant, Trek, Merita, Ecobike, Barton, Storm. Części i akcesoria, fachowe doradztwo, transport i serwis, wieloletnie doświadczenie. Centrum rowerowe Giant. Żary, Jana Matejki 9, Róg Poznańskiej i Żagań, Skarbowa 3, Przymoście.
8: Elektryk dzwonił. Pilnie potrzebuje kabli, lamp i bezpieczników do naszego domu. Kto to teraz ogarnie?
9: Ja. W Żaganiu na Spółdzielczej otworzyli GK Elektro. To ci z Żar, pamiętasz? Mają chyba wszystko. Od ręki nam doradzą i skompletują towar.
8: Uff, to ja w weekend...

0: prezent chociaż z koszy trawnik.
1: Też załatwione. W Wichrzarskim oddziale upolowałam robota koszącego Segway w wiosennej promocji.
2: GK Elektro. Żagań Spółdzielcza 1 oraz Żary Wapienna 20.
3: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
4: To będzie ostatnia reklama.
2: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optic w Lubsku.
7: Żary na czasie.
8: Witajcie ponownie, Maciej Juszczak. Tym razem sprawdzam, co w weekend będzie działo się w naszym regionie. Kilka klubów do waszej dyspozycji, m.in. One Love, tu piątek, sobota, godzina 21. Również będzie okazja pobawić się w klubie X-Demon, tutaj od godziny 22. Kto natomiast lubi klimaty typowo taneczne, to może wbijać do palmiarni. Tutaj o 19 zagra DJ Tommy Lux, podobnie w klubie Prywatka.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optic w Lubsku. Reja 22.
9: Muzyką się żyje.
10: Maj w pełni, a co za tym idzie, każdy weekend to jakieś juwenalia i wcale nie trzeba być studentem, żeby dobrze się bawić na koncertach. Coś o tym wiem. Te odbywają się oczywiście w całym kraju, ale jedne juwenalia przerodziły się w taki wielki, prawdziwy festiwal. Mowa oczywiście o Kortowiadzie i ta impreza w Olsztynie już za tydzień. Line-up pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim zobaczymy m.in. braci Kacperczyk, Yangi Giego, Wilki czy Afromental. 29 maja na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarny grupa Warius Manx z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej, wszystkie szczegóły znajdziecie w sieci, a że SK od lat jest obecna na Kortowiadzie, to już w ten najbliższy weekend, czyli w sobotę i w niedzielę, będziemy mieli dla was mnóstwo biletów na tę imprezę. Słuchajcie nas uważnie. Tymczasem Polish Hip Hop Festival zmienia adres. Zostaje w Płocku, ale od najbliższej edycji koncerty odbywać się będą nie na plaży nad Wisłą, a na stadionie Wisły Płock. Festiwal startuje 2 lipca, potrwa 3 dni, a w line-upie m.in. PZ Sokół czy Malik Montana. W czerwcu też ważna impreza dla fanów piłki nożnej, czyli Mundial. Mundialowa muzyczna propozycja już za kilka chwil na naszej antenie. Tak, tak, zagram nową Shakirę. Ale wcześniej Blackpink i Jump, a także hymn męskiego grania, czyli Nareszcie. Nareszcie czwartkowy wieczór, to już prawie piątek. Hanczak, witajcie.

0: Tabletka w imprezie w Radiu SK. Komu miałabym powiedzieć? Komu miałbym puścić nowość w Radiu SK, jak nie wam?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A no właśnie, i pewnie ta piosenka też będzie hitem. Czy takim jak Waka Waka przed laty? No to się okaże za kilka tygodni. Shakira po raz kolejny została poproszona o to, żeby nagrać hymn mundialu. Zrobiła to razem z Burna Boyem. No i dostaliśmy Die Die. To jest tytuł tej piosenki. Jeszcze nie sprawdziłem, co dokładnie oznacza, ale po polsku brzmi świetnie. Jestem bardzo ciekawy, co byście tam sobie dopowiedzieli. Die Die, mi święty spokój. Shakira i Burna Boy, nowość w imprezie.

0: ale ten chłopak ma dobry wokal. Maciej Musiałowski, znany z ekranów telewizorów i kin, tym razem prosto ze sceny, można powiedzieć. W Radiu SK Maciej Musiałowski i Flora, a na zegarkach 20:30, czwartek, to oznacza, że jutro z samego rana kolejna osoba z osobą towarzyszącą dołączy do naszej ekipy, która już niebawem uda się w nieznane, na odlot ściśle tajny. Druga edycja naszej zabawy trwa, możecie zgłosić się przez naszą apkę na smartfony.
1: Tak, zgłaszajcie się, kochani, w apce na odlot ściśle tajny. Byłam w pierwszej edycji i było fantastycznie. Każdy powinien zaznać tej adrenaliny i nutkę niepewności. Pozdrawiam. Karolina.
0: No i do samego końca Karolina się przedstawiła. Rzeczywiście Karolina była z nami na Cyprze. A dokąd tym razem polecicie? No właśnie, tego nie wie nikt. Naprawdę, my prowadzący nie mamy w ogóle pojęcia. My też bawimy się z wami i próbujemy zgadnąć, dokąd polecicie w kolejny weekend z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Oni też nie wiedzą dokąd. Wszystkiego wszyscy dowiedzą się na lotnisku. Jedyne co wiemy, to to, że tam, dokąd polecicie, warto zabrać kostium kąpielowy, że można płacić tam euro. Nawet jest to główna obowiązująca waluta. Nie potrzeba paszportu, no i że to miejsce słynie z pewnego suszonego owocu i że narodził się tam pewien gatunek muzyczny. Tyle wiemy. A czy coś więcej? No, ja nic nie wiem, naprawdę. Mam kilka typów, jestem ciekawy, jakie wy macie. Wszystko wyjaśni się za kilka dni, ale na razie trzeba się zgłosić po swoje bilety. Apka Radia SK na smartfony. Radio SK. Za chwilę Swedish House Mafia.
2: Reklama.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
9: To ja też chcę!
8: 24, 39.
10: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: I po reklamie.

0: nie pytajcie, jak to zrobiłem. Możecie mi mówić, że jestem magikiem. Może możecie o mnie mówić Harry Potter, czary mary. Wyczarowałem jeszcze dwa bilety na sobotni koncert Tako na Narodowym w Warszawie. Mnóstwo osób pisało, żebym jeszcze wyczarował. Udało się je wyciągnąć spod ziemi. Było pełno zgłoszeń na Messengerze Radia SK, dlatego postanowiłem, że wykorzystam te zgłoszenia i teraz do kogoś z was zadzwonię. Zobaczymy, czy się uda i ta osoba odbierze telefon, czy już odłożyła ten telefon na dobre, bo uznała, że już po ptakach i na bilety nie ma co liczyć. Przypomnę, że jutro na ulicach Warszawy też będziemy bilety rozdawać, ale na razie można je zdobyć w SC. Tylko niech ktoś odbierze. Dobra, jeszcze dwa sygnały i powiem tak, dzwonię do chłopaka, ale jak chłopak nie odbierze, a chyba nie... O nie, przegrał. To zadzwonię do dziewczyny. Dobra, to teraz dziewczyna. Proszę, czekajcie, bo tutaj muszę sobie numerek wbić. Dobra. Widzę, że niektórzy teraz próbują dzwonić do mnie, ale to nie w ten sposób, moi drodzy. Nie w ten sposób. Ja dzwonię dzisiaj do was. Kto się zgłaszał na Messengerze, ma szansę. Dzwonię do dziewczyny. Tylko niech odbierze, bo czas płynie. Halo? Nie. No słuchajcie, jak nikt nie odbierze, to ja pójdę na koncert. Ja też bardzo lubię Tako. No i jeszcze czekamy, czekamy. Halo. Och, udało się. Radio SK z tej strony, Michał Hanczak, jesteśmy na antenie. Cześć, Agata.
1: Cześć.
0: Słyszałem, że jesteś fanką Tako.
1: Tak, wielką.
0: No dobra, to musisz dokończyć ten fragment piosenki, posłuchaj. Nie w chwili Arteko, nie w tropikach daleko, nie na biegnę nad rzeką. I?
1: Zakochałem się pod apteką!
0: Ale w sobotę będziesz pod stadionem, a nawet na Stadionie Narodowym w Warszawie, bo podwójne zaproszenie na koncert Tako jest twoje.
1: Super!
0: Bardzo proszę i dobrej zabawy życzę, żeby potem do apteki tylko nie trzeba było chodzić.

0: Ale w sobotę będziesz pod stadionem, a nawet na Stadionie Narodowym w Warszawie, bo podwójne zaproszenie na koncert Tako jest twoje.
1: Super!
0: Bardzo proszę i dobrej zabawy życzę, żeby potem do apteki tylko nie trzeba było chodzić.

Potencjalnie to może być numer jeden jutrzejszej gorącej dwudziestki. Potential, nowość od Sombra na antenie Radia SK przed godziną 21. Wszystko w waszych rękach. Bo to wy głosujecie na sk.pl, a kolejne notowanie gorącej dwudziestki jutro od 18. Michu Sobkowski was zaprasza. A my usłyszymy się chyba po weekendzie dopiero? Na to chyba wychodzi. Hanczak, dobrego wieczoru.

0: to promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00
0: i przez cały czas w naszej eskowej apce. Autopromocja.
3: Reklama. Idealne ogrodzenie, ciekawe, bezpieczne, wytrzymałe, estetycznie wykonane, takie na długie lata, gdzie je znajdę? To proste. Siatex But. Już teraz zapraszamy. Zielona Góra, Żary, Świebodzin oraz Krosno Odrzańskie. Siatex But to nie tylko producent dobrych ogrodzeń, to również fachowe doradztwo i profesjonalny montaż, czyli pomoc od A do Z. Siatex But. Zielona Góra, Żary, Świebodzin oraz Krosno Odrzańskie. Więcej na siatexbut.pl.
4: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
5: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
6: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optic w Lubsku.
11: Żary na czasie.
12: Maciej Juszczak. Jeżeli lubicie albo kochacie polskie filmy i seriale, to ten koncert jest dla was. 20

0: tego 3 maja, a więc najbliższą sobotę o 17 w Srebrnej Górze. Kochamy polskie filmy i seriale, właśnie koncert pod takim tytułem, a więc muzyka filmowa i serialowa. Powinno być bardzo ciekawie. Natomiast kto z Was chce spędzić swój wolny czas na boisku piłkarskim i kibicować piłkarzom Lechii w awansie do drugiej ligi, to w sobotę o 20 mecz z Karkonoszem Jelenia Góra.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optic w Lubsku, Reja 22.

0: tam gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje oczy widzieć chcę.
1: SK Żary News.
2: To urządzenie, które pomaga pacjentom w codziennej rehabilitacji. Mowa o innowacyjnej ortezie ręki.

0: tam gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje oczy widzieć chcę.
1: SK Żary News.
2: To urządzenie, które pomaga pacjentom w codziennej rehabilitacji. Mowa o innowacyjnej ortezie ręki.

0: stwierdziliśmy, że warto zrobić coś do rehabilitacji, bo po rozmowie z nim twierdził, że no, ciężko jest zrehabilitować tą rękę i żeśmy doszli do wniosku, że spróbujemy coś zrobić. Pierwsza orteza, która powstała 1,5 roku temu, fajnie nam wyszła, ale nie spełniała bynajmniej naszych warunków. Zaczęliśmy następny projekt, powstała druga orteza, która jest bardzo, bardzo unowocześniona. Mam nadzieję, że bardzo pomoże ludziom ze spastyką czy z przykurczami.
1: Warto też nadmienić, no jest to orteza do rehabilitacji kończyn górnych, więc nadaje się również do różnego rodzaju rehabilitacji wszelakich, jeżeli chodzi o właśnie rękę. Więc spastyka czy też różne urazy po udarach to nie jest jedyna rzecz, której się będzie dobrze sprawować. Co warto też może tutaj dodać, wspomnę jeszcze o pierwszym prototypie naszej ortezy, bo nie spełniała naszych wymogów ze względu na to, że była dosyć toporna w użytkowaniu i naszym takim głównym celem było to, żeby poprawić ją pod względem ergonomii właśnie oraz no, przyjazności dla użytkownika, żeby była to jak najłatwiejsza w użytku, jak najmniej elektroniki po prostu.
0: I bardziej czytelna też dla lekarza lub rehabilitanta. W tej drugiej ortezie, czyli tej obecnie, która jest, jest już na takim etapie, że wszystko jest zapisywane na karcie. Pacjent nawet może sobie tą kartę wyciągnąć i dać lekarzowi. Lekarz spokojnie może sobie ją obejrzeć. Co jeszcze jest ciekawego? Wiadomo, pacjenci to zawsze jak coś nowego i elektronika, to lubią sobie tam pogrzebać, tak jak w telefonie. No ale tu niestety zrobiliśmy tak, że dostęp tylko będzie miał lekarz, wpisując swój PIN i dopiero cały system, który jest zapisany, się otwiera i lekarz ma dostęp do tego.
1: Dokładnie. Cały interfejs, który jest przeznaczony dla użytkownika, opiera się tak naprawdę na startowaniu i ewentualnie stopowaniu całego procesu rehabilitacji. Całą resztą zajmuje się tak naprawdę lekarz bądź fizjoterapeuta.
0: Ten system cały elektroniki jest tak rozwiązany, tak zrobiony, że jest trzypoziomowy, czyli możemy osobno rehabilitować paliczki, osobno kciuk i osobno nadgarstek. Oczywiście możemy też wszystko razem, ale w ten sposób. I każdy zespół do rehabilitacji, czyli nadgarstek czy paliczki, mają, że tak powiem, 3x3, czyli możemy sobie ustawiać naciąg, czyli siłę, z jaką siłą rehabilitacja może być, prędkość. To wszystko jest widoczne, lekarz to może widzieć na wykresie. Ta rehabilitacja jest wykresowa. Lekarz wyraźnie widzi, czy są postępy w rehabilitacji, czy nie.
2: Jest to międzynarodowy sukces. Właśnie jakimi osiągnięciami tutaj Państwo się mogą pochwalić za granicą?
0: Pierwszą ortezę, którą zrobiliśmy, była wystawiana na światowych targach w Tajlandii. I ku naszemu no, bardzo wielkiemu zaskoczeniu zainteresowanie było naprawdę ogromne. Zdobyliśmy złoty medal. Po tym usiedliśmy wspólnie. Namówiłem też studentów, bo wiadomo to, no, jak nie ma kogoś, kto zarządza tym wszystkim, to jest ciężko, że robimy coś lepszego i żeby to było bardzo intraktę. I zrobiliśmy. Pojechaliśmy do Chorwacji na najstarsze międzynarodowe targi, jakie są w Europie. To, co zobaczyliśmy na tych targach, całą Azję i Europę, no to zresztą Amadeusz tu może potwierdzić, ja studentom, moje chłopaki, no dobrze będzie, jak jakiekolwiek wyróżnienie dostaniemy. Skończyło się bardzo wielkim happy endem, bo przywieźliśmy do Zielonej Góry 3 nagrody. Złoty medal za projekt, a dla nas najważniejszym wyróżnieniem był

0: dostaliśmy nagrodę za najlepszy europejski projekt. To naprawdę, no jestem w ogóle dumny z tego. No i oprócz tego, pomijając te nagrody zespołowe, ja dostałem nagrodę indywidualną, zostałem wpisany w annały światowych wynalazców i innowatorów. I tu jestem bardzo wdzięczny studentom, bo naprawdę bardzo dobrze mi się z nimi współpracuje, są kochani, no oby tak dalej. I dalej pracujemy, bo ta część to jest tylko dłoń. Teraz chcemy dołączyć do tego następny element, czyli rehabilitację łokcia, ewentualnie jeszcze, jeżeli nam się uda, barku. I każdy element można będzie osobno instalować, ale chcemy zrobić tak, żeby te moduły, które będą, żeby można było sklecić w całość i żeby za jednym podejściem rehabilitacja zaczynała się od barku, kończyła się na palcach.
1: To jest koło naukowe, które już działa wiele, wiele lat. I chciałam pana zapytać, jaki jest sukces na długowieczność, że tak studenci się angażują i tutaj z takimi pomysłami wychodzicie do świata.
0: Może na to pytanie niech Amadeusz odpowie, dlaczego tak jest. Ja nie będę, że tak powiem, o sobie tu mówił, ale studenci to chyba najlepiej określą.
2: Oczywiście, że tak. No przede wszystkim uważam, że pan Zdzisław jako człowiek i wobec studentów, no czasem lubimy sobie to tak określić, że to jest relacja jak ojciec z synem. Jeżeli jest rzeczywiście jakiś problem, albo jakaś zagwozdka, tutaj nie ma w ogóle nawet wątpliwości, że do pana Zdzisława właśnie możemy się odezwać. I to na pewno jest no, dużą częścią tego, dlaczego tak wygląda, a nie inaczej. A drugą sprawą jest to, że rzeczywiście tutaj możemy rozwijać swoje umiejętności. Nikt z nas nie ma, myślę, takiego poczucia, że nie ma rzeczy niemożliwych. I tutaj, jeżeli ktoś w ogóle pomyśli o tym w ten sposób, myślę, że szybko akurat to jest rozwiewane. Co na pewno nam dużo pomaga. I w przypadku właśnie samej ortezy, tutaj ja przynajmniej się przekonałem o tym, jak to tak naprawdę się prezentuje. I tutaj współpraca naprawdę no, dużo zmienia. I dużo zmienia i dużo pomaga. Myślę, że tutaj no, tak naprawdę nic dodać, nic ująć. A jeżeli chodzi o sam fakt właśnie tworzenia tej ortezy, to jeszcze pozwolę sobie tutaj wspomnieć, że ja, że tak się pochwalę, tutaj zająłem się samą konstrukcją i tutaj modelowaniem. Też by nie było, że pozostawiam tutaj sam sobie, jeżeli chodzi o kolegów, jak i również tutaj pana Zdzisława, tutaj był cały czas komunikacja. Nawet czasami się zdarzały jakieś wieczorne rozmowy, dyskusje na ten temat. Różne były też ciężkie poranki, nawet szczerze mówiąc, żeby to wszystko, pozwolę sobie to tak łopatologicznie nazwać, ogarnąć. No na pewno było ciekawie, jak na samym początku wspominaliśmy, na pewno była miła współpraca, owocna zresztą, jak było słychać.
0: I dużo, bardzo dużo konsultacji z lekarzami, i to wybitnymi lekarzami i rehabilitantami. To bez tego nasza wiedza, która my mamy, że zrobić coś a do rehabilitacji. Nie. Ktoś może powiedzieć tak, bo ja wiem, tak ma być. Nie. Rozmowa, konsultacje dopiero to prowadzi do pełnego sukcesu. Wiadomo, są w kole osoby, które w ogóle taki projekt to jest wyróżnienie dla studenta. I albo studenci między sobą ustalają, kto będzie w danym projekcie, albo to zaakceptuje, albo nie, albo sam z góry mówię, że ten i ten, i czy wyrażają chęć i zgodę. Ale oni doskonale wiedzą, że jeżeli idą w ten projekt, ja mówię, że tak i tak robimy, wiedzą doskonale, że tu, no, Amadeusz, nie ma przelewek.

0: Wiem dokładnie tak.
1: Czyli w pełni zaangażowanie, też połączenie takiej pracy ze studiami, można powiedzieć.
2: I tak, no są dni, że możemy sobie pozwolić na pogawędkę, nic nie robić. A są dni, no gdzie noce nieprzespane, autentycznie noce nieprzespane, ale wszystko musi być na ostatni guzik dopięte. Zresztą kiedyś pewna osoba tu z uczelni powiedziała mi, że no panie Zdzisławie, jest pan perfekcjonistą. I taki jestem, tak rodzice mnie nauczyli i no chyba studenci najlepiej to powiedzą, bo no musi być dopięte na ostatni guzik i ma być to nie prototyp jako prototyp, tylko to ma lepiej wyglądać jak w sklepie.
3: Ale to jest bardzo dobra rzecz akurat. I na ten perfekcjonizm też tam się odbija. A co w przypadku tego projektu, gdzie jest przyjemna atmosfera, to naprawdę można coś dobrego zrobić tutaj.
2: I ja nie muszę ogłaszać się, że potrzebuję studentów. Oni sami przychodzą. Bo to jednak student jest najlepszym wykładnikiem to, co się dzieje na uczelni.
1: No, przyznajmy, że ciężko nieraz zaangażować tych studentów gdzieś tam poza zajęciami.
2: Tak, ale to widać, bo jeżeli on ma siedzieć cały dzień w internacie i na telefonie, a tu jeżeli przyjdzie raz, drugi, zobaczy, że warto, że czegoś się nauczy, nie tylko w tej kwestii, co studiuje na wydziale, ale po prostu życia się nauczy. Bo tu praktycznie biorąc wszystko jest. Myślę, że to jest dobre miejsce dla tych studentów.
1: No i prowadzi to do takich sukcesów, o których mówiliśmy.
2: Tak, tak. No to akurat wymieniliśmy ortezę, tylko te sukcesy. Mm-hmm. Sukcesów to mamy bardzo dużo, bo zawód tak, system wodorowy, do ogrzewania domków jednorodzinnych, rower inwalidzki, a co jeszcze? Każdy jeden projekt, który tu wychodzi ode mnie, Amadeusz co musi mieć?
3: Patent.
2: Tak jest.
3: Dokładnie tak. No, nie ma chyba jakiegoś projektu, który nie skończy się patentem, przynajmniej odkąd ja jestem na kole naukowym. Więc to, no właśnie, bo nie wspomnieliśmy, że orteza właśnie posiada, jest chroniona patentem. Ale jeszcze pozwolę uzupełnić trochę zdanie, bo jeżeli chodzi o samo doświadczenie i to, co możemy robić jakby poza samymi studiami, tymi zajęciami, to jest tutaj duża różnica, że my pracujemy praktycznie. My musimy sami pomyśleć nad tym, co robimy. Musimy się sami nad tym zastanowić i tutaj tego doświadczenia po prostu zdobywa się więcej. To doświadczenie jest. To nie jest sucha teoria, czy też praktyka, ćwiczenia, które są przygotowane pod dany schemat, tylko realna praca, która może się przydać nam w przyszłości, już tak w 100% nawet.
4: SK 106,6.
5: Czy da się zmierzyć równość na uczelni? Akademicki Indeks Równości, czyli AIR, to narzędzie, które ma się tym zająć. O szczegółach opowiada dr Krzysztof Lisowski z Zespołu do Spraw Równego Traktowania.
6: My przygotowując dokumenty właśnie w zespole uczelnianym, zespole do spraw równości, jakby korzystamy z różnego rodzaju danych. Między innymi robiliśmy badania, wywiady dotyczące jakby takiego subiektywnego poczucia równości, ale też przede wszystkim korzystamy z danych takich zastanych, czyli uczelnia, żeby funkcjonować, to musi mieć informacje, czyli bierzemy dane dotyczące właśnie płci w różnych kategoriach, między innymi studentów, pracowników itd., itd. Ale ta innowacja, czyli ten indeks, który w tej chwili tworzymy, on ma być taką syntetyczną miarą, która powie nam, jaki jest poziom tej równości. Nie będę mówił o jakichś takich zawiłościach matematycznych. No w każdym razie bierzemy pod uwagę różnego rodzaju wskaźniki, takie, do których możemy mieć dane. I to właśnie dane pochodzą z różnych agend uczelnianych. I to między innymi na przykład jest coś takiego jak udział kobiet w STEM, czyli STEM to są te

0: kierunki, które są tymi kierunkami technicznymi, matematycznymi, powiedzmy takimi bardziej ścisłymi, bo zwykle udział kobiet, studentek na tych kierunkach jest zdecydowanie mniejszy. Bierzemy udział kobiet na kierunkach humanistyczno-społecznych, udział kobiet ogółem wśród studentów, udział kobiet w szkołach doktorskich. No, nie będę tego wszystkiego wymieniał, ale tych wskaźników jest trochę i z tych wskaźników tworzymy jakby takich 5 obszarów. One wchodzą do takich 5 obszarów, które nas interesują i to między innymi nazywamy to, że to jest rozwój i uznanie, czy to są awanse naukowe, to jest przyznawanie różnego rodzaju nagród i my oczywiście na to wszystko patrzymy w kontekście no, kobiet i mężczyzn. Czy mamy do czynienia no, z jakimiś takimi poważnymi dysproporcjami i że któraś z tych płci, czy mężczyźni, czy kobiety no, są jakby niedowartościowane. Później mamy rekrutację, edukację, kierownictwo, czyli sprawowanie różnego rodzaju funkcji kierowniczych na różnych szczeblach, czy w radach dyscyplin, czy i tak dalej, i tak dalej. Później mamy jeszcze kadrę, zatrudnienie i administrację. Przeliczając te wszystkie wskaźniki, te dane, które uzyskujemy, zwykle no, mamy informacje o tym, jaki procent jest kobiet, jaki procent mężczyzn, ale staramy się na to spojrzeć jakby nieco inaczej i przeliczamy to na taki wskaźnik, który ma wartość od 0 do 100. 0 oznacza, że nie ma absolutnie żadnej równowagi, jeśli chodzi o płeć. Natomiast to jest wartością, która jakby informuje o tym, że ta równowaga jest pełna. I w tej chwili ten wskaźnik, z tego co pamiętam, może nie będę pamiętał dokładnie co do 1/10, ale to jest około tam 73 i coś, czyli można powiedzieć, że on jest jakby nie najgorszy, że ta równowaga płci jakby jest zauważalna, ale różne te obszary, o których mówiłem, te 5 obszarów tutaj no jakby ten wskaźnik ma różną wartość. Na przykład najmniejszy jest w administracji, to znaczy okazuje się, że bardzo dużo kobiet pracuje w administracji, natomiast niewiele z nich jest na stanowiskach kierowniczych, tak? Dość wysoki ten wskaźnik jest dla kategorii rozwój i uznanie. To są dane za jakby najświeższe, za ubiegły, jakby za rok 2024, no bo takimi danymi dysponujemy. Więc one są dość mocno zróżnicowane. Co to nam daje? No daje nam to taka uniwersalna miara, daje nam możliwość przede wszystkim porównywania. Czyli na przykład my w uczelni możemy porównywać wydziały. Możemy zobaczyć, czy te wskaźniki na różnych wydziałach mają różną wartość, na których większą, na których mniejszą. Gdyby on miał też charakter taki uniwersalny, moglibyśmy porównywać pomiędzy uczelniami. Tak? Czyli jakby staramy się stworzyć taką miarę, już nie posługiwać się tylko i wyłącznie odsetkami, ale stworzyć taką miarę, wymaga to takich zabiegów statystyczno-matematycznych, która ma charakter syntetyczny, jest porównywalna, jest też otwarta, to znaczy jeśli będziemy mieli szansę na uzyskanie innych danych, na przykład nie mamy danych dotyczących struktury płci w zespołach badawczych, bo tego nigdzie nie ma na uczelni, być może kiedyś nam się uda takie informacje zdobyć i będziemy mogli też włączyć, czyli ten indeks jest taką miarą, która jest też otwarta, która daje nam możliwość porównywania w czasie. Czyli jeśli dzisiaj mamy jakby pierwszą wartość tego indeksu, to za rok będziemy mogli również to przeanalizować, przeliczyć i zobaczyć, czy one się zmieniają i w jakim kierunku, tak?
1: Wyniki będą co roku aktualizowane.
0: Tak, tak, oczywiście. Ten indeks po to jest stworzony. Te analizy mają mieć charakter dynamiczny. My chcemy każdego roku zbierać dokładnie takie same dane. Być może będziemy rozszerzali ten indeks, jak uzyskamy jeszcze inne dane, które nas interesują i będziemy oczywiście no, porównywać, jakby nasza rola jest taka, żeby jakby pokazywać, czy uczelnia, jeśli chodzi o równość płci, idzie w takim kierunku, który gwarantuje, a tak naprawdę mówiąc o równości płci mówimy o równych szansach, o równości dostępu do różnego rodzaju tego, co jakby uczelnia

0: jakby może nam dać, czy może nam zagwarantować, czy jeśli chodzi o pracowników, o studentów. No i tutaj są oczywiście różnego rodzaju takie problemy, tak jak mówimy, czy mówiłem pani, że na kierunkach technicznych studiuje zdecydowanie mniej kobiet niż mężczyzn, na kierunkach humanistycznych jest odwrotnie. To jest taki trend ogólnopolski i pytanie, czy warto nad tym się pochylać, czy warto, nie wiem, tworzyć jakieś kampanie, zachęcać kobiety do tego, żeby również studiowały te kierunki techniczne. Wtedy może troszeczkę inaczej też wyglądać ich kariera zawodowa, no bo przecież studia przygotowują nas do kolejnych ról, które związane są z rynkiem pracy i z naszymi ścieżkami zawodowymi, tak? A wiadomo, że te niektóre zawody są bardziej prestiżowe, ale też jakby dają lepsze zarobki, prawda? I jakby to te nierówności później na rynku pracy, one się mogą zaczynać właśnie tutaj na poziomie uczelni.
1: Żary News. A teraz zaglądamy do Stowarzyszenia Kręgu Kobiet Kreatywnych w Żarach i rozmawiamy z Martą Januś i Aleksandrą Matusiak.
2: Na początek, jak zrodził się pomysł założenia stowarzyszenia i co było takim impulsem?
3: No przede wszystkim taka ogromna potrzeba siostrzeństwa, posiadania siostry tak naprawdę. Ja pochodzę z takiego domu, w którym były cztery kobiety, cztery siostry. One się zawsze spotykały, śpiewały razem, robiły bardzo dużo wspólnie rzeczy, a ja mam tylko starszego 9 lat brata. Czułam się po prostu samotna, potrzebowałam siostry, potrzebowałam takiego wsparcia kobiecego. Wynikało to z różnych moich takich przeżyć osobistych, powiedziałabym takich dramatów moich osobistych w życiu prywatnym, kiedy potrzebowałam wsparcia kobiet, a ich po prostu już w moim życiu nie było. Powstał taki pomysł, zrodził się w 2018, realizował się w 2019. Takie luźne spotkania kobiet, kręgi kobiet, tak to nazywałam wtedy. One jeszcze nie były tak popularne, jak teraz są popularne. Zaczęłyśmy się spotykać, rozmawiać, robić różne rzeczy wspólnie, wymieniać się swoimi doświadczeniami. A potem przyszła pandemia, trudny czas i my jakoś tak w buncie chyba tego, że zostałyśmy pozamykani, zostaliśmy wszyscy pozamykani w domu, zrodziło się właśnie taka ogromna potrzeba spotykania na żywo i w 2021 zorganizowałyśmy, poznałyśmy takie osoby przez kobiety, przez internet tak naprawdę, na różnych grupach i ta grupa była na początku bardzo liczna, zahaczała tak naprawdę o całe Lubuskie i spotykały się na tej grupie kobiety z Lubuskiego. Potem zaczęłyśmy się spotykać, chyba pierwsze spotkanie było w kwietniu 2021 roku, tak? 2021 roku.
4: Ale w kwietniu mnie nie było, ja byłam na nocy kupały.
3: A, tak. A potem my akurat z Olą spotkałyśmy się rok później bodajże.
4: Tak, w 21 i to była, najpierw kupowałam od ciebie świece, a później się umówiłyśmy na noc kupały i pierwszy raz wtedy się w zasadzie
3: tak, to było
4: widziałyśmy.
3: Pierwsze spotkanie tych wszystkich kobiet, które się na tej grupie lubuskiej zebrały. Znaczy w większości, tak? Wiadomo, że nie wszystkie. To była taka ewolucja tak naprawdę tych spotkań, bo one nie wyglądały tak, jak wyglądają teraz. One były bardziej takie zamknięte, tylko osoby, które należały do tej grupy, przychodziły na te spotkania. Aż postanowiłyśmy w 2022 wyjść na zewnątrz. Wtedy zaprosiła nas do żagania Estera Parker bodajże. I pierwszy krąg był taki otwarty w żaganiu, gdzie przyszło
4: ale
3: sporo dziewczyn.
4: Już jako stowarzyszenie byłyśmy?
3: Czy nie, jeszcze nie byłyśmy jako stowarzyszenie. I właściwie wszystko zaczęło się w sierpniu tegoż
4: tak.
3: roku, kiedy pojechałyśmy.
4: Zostałyśmy zaproszone do żagania na taki, to był taki jakby...
3: Jarmark Zdrowia i Rodziny,
4: tak.
3: Pamiętam, przez starostwo żagańskie.
4: To było jakoś.
3: Tak, pod koniec sierpnia. I wtedy postanowiłyśmy
4: po tym
3: zalegalizować, jak gdyby stworzyć coś, co jest stricte poświęcone kobietom, tak?
4: Tutaj w zasadzie mogę dodać, że z tym pomysłem pchnął nas do tego pomysłu mój mąż, który jest notabene księgowym i mówi, jak już spotykacie się i robicie coś, to zacznijcie, zalegalizujcie to, zacznijcie po prostu robić to
3: oficjalnie.

0: Idealnie. No i on nas zmotywował do tego, żebyśmy właśnie założyły Stowarzyszenie Kręgu Kobiet Kreatywnych.
1: Także z potrzeby kobiet, ale tak naprawdę zmotywował nas mężczyzna.
0: Mąż. Ja tylko jeszcze bym chciała dodać, że u mnie było też bardzo podobnie. W sumie w zasadzie Marta mnie wciągnęła w kręgi kobiet. Zaczęłyśmy się spotykać. Ja spotkałam się z Martą, ponieważ chciałam od niej kupić świece, bo Marta robi piękne świece sojowe. Przepraszam, nie sojowe, tylko z wązy pszczelej. Sojowe to Monia. Ja też pochodzę z takiego domu, gdzie jestem najstarszą siostrą, mam trzech młodszych braci, nigdy nie miałam siostry. Moja mama dosyć wcześnie zachorowała i niestety już zmarła, także też nie miałam tego kobiecego pierwiastka w swoim życiu. I kiedy poznałam Martę i inne kobiety, które tworzą te kręgi kobiece, zaczęłyśmy się spotykać, po prostu wreszcie mogłam otworzyć się na ten ukryty w sobie, głęboko zakopany pierwiastek kobiecy i pomogło mi to po prostu być tą kobietą w pełni, otworzyć się na tą swoją kobiecość.
1: Także w 2022, 12 kwietnia dostałyśmy...
0: Nie, przepraszam, 12 grudnia.
1: Grudnia, tak, ja przepraszam, w kwietniu jestem. 12 grudnia dostałyśmy numer KRS, potwierdzenie, że stowarzyszenie zostało zarejestrowane.
0: Tak.
1: I od tej pory oficjalnie działamy, a w marcu następnego roku powstała siedziba.
0: Tak, tak. W marcu 2023.
1: Tutaj dzięki tak naprawdę Dycie Gajdzie, która nam to miejsce pokazała. Tak, tak
0: jeszcze. Swoje biuro nieruchomości i właśnie Edyta tutaj pokazała tak. nam to miejsce. Tak. I dzięki niej tutaj jesteśmy w
1: tak,
0: zasadzie.
1: Bo to miejsce nie było wystawione, pamiętam, do wynajmu. I Edyta mówi, słuchajcie, chodźcie, ja wam pokażę jeszcze jedno miejsce. I tak już jak weszłyśmy tutaj, tak tu zostałyśmy, bo poczułyśmy, że to jest to miejsce. Także jesteśmy bardzo też z tym miejscem związane.
2: No właśnie, kobiecy krąg, siadamy w kręgu, tak jak teraz. I co dalej?
1: I co dalej? I tak naprawdę każda z kobiet, która siada w tym kręgu, przychodzi z jakimś bagażem doświadczeń. To są często smutki, troski dnia codziennego, jakieś takie frustracje, które prowokują trudne sytuacje. I żeby nie trzymać tego w sobie, one po prostu to, my tak zawsze mówimy, że zrzucają do kręgu. Zrzucają do kręgu, nie biorą sobie cudzych trosk na plecy, ale pozbywają się swoich. No, od dawna wiadomo, że jak coś jest wypowiedziane, to jest po prostu nam lżej. Więc tym kobietom jest lżej. Z czasem to już nie były tylko troski, ale to były radości i sukcesy. One wychodziły stąd, no i my również, po prostu z takimi lżejszymi plecami. Ten bagaż, ten ciężar zostawał tutaj, w tym kręgu. Każda ma swój czas, my wtedy nie przerywamy, staramy się nie przerywać, chociaż to nie jest łatwe, jak siedzi kilkanaście kobiet.
0: Ale też kultywujemy tutaj takie narzędzie mocy, akurat w naszym wypadku to jest bęben, albo jakiś inny instrument muzyczny tutaj od naszej Moni, która też tutaj z nami w stowarzyszeniu współdziała. I po prostu każda z tych kobiet ma swój czas, otrzymuje narzędzie mocy i mając to narzędzie mocy może wyrażać to, z czym tutaj przyszła.
1: Ale są też kobiety, które przychodzą się tylko jakby nakarmić tą energią naszą kobiecą, pobyć w tej energii kobiecej, bo nie mają jeszcze na tyle w sobie odwagi czy chęci, żeby mówić. Więc często też mamy takie kobiety, które po prostu chcą z nami pobyć, pomilczeć, tak? One się otwierają na kolejnym kręgu albo w ogóle po prostu przychodzą i z nami są. Więc tak to wygląda. Nie ma tu żadnych rytuałów, nie ma tu żadnych jakichś takich historii nie z tej ziemi. To jest po prostu takie kobiecość, siostrzeństwo, bycie razem, bycie z kobietą, zrozumienie, przynajmniej taka próba zrozumienia, bo też no, jesteśmy tylko ludźmi i nie jesteśmy w stanie wyłączyć wszystkiego, tak? Nie będziemy tutaj ukrywać, że jesteśmy bez oceny, tak? Bo ta ocena się pojawia, jakby jesteśmy, jest nasz korzeń, tak? Jesteśmy w tym wychowani, ale my też wiemy, że każda kobieta, która tu przychodzi, ona przychodzi z jakąś swoją raną, z czasem też z radością, więc to jest piękne, że one po jakimś czasie przychodzą z takie wolne, nie?
0: Tak.
1: Takie wolne i dzielą się też radościami, sukcesami. Umiemy się z tą kobietą wtedy cieszyć. No to wtedy nam taka radość tutaj patronuje.
0: Taką ideą Stowarzyszenia Kręgu Kobiet Kreatywnych jest to, żeby tworzyć te kręgi. One są nieodpłatne, także tutaj może przyjść każda kobieta. Warunkiem jest ukończone 18 lat, żeby jednak to była kobieta pełnoletnia i świadoma. I tak jak mówimy, tutaj nie ma żadnych wymogów, tylko po prostu chęć bycia szczerym, otwartym, autentycznym.

0: autentycznym, po prostu bycia sobą. I tak jak Marta mówi, czasami są kobiety, które w ogóle nie chcą rozmawiać i nie chcą mówić, one po prostu chcą być i pobyć sobie. I to też jest w porządku.
1: Po prostu potrzebują, tak jak my kiedyś, siostry, która posiedzi przy tobie. Posiedzi, potrzyma cię czasem za rękę, której można się czasem wypłakać, z którą można się pośmiać, która cię akceptuje w pełni. Tego właśnie potrzebują te kobiety. Mówimy o tym, że jesteśmy dla każdej kobiety. Nie każda kobieta jest dla stowarzyszenia, bo no, spotykamy się z różnymi historiami, ale tak naprawdę każda może do nas trafić, każda może do nas przyjść i każda zostanie przyjęta.
0: Tutaj też, to też Marta mówi, to chyba jest któraś z swoich nauczycielek to mówiła i też my to powtarzamy dla kobiet, które chcą do nas tutaj przyjść i posiedzieć, czy też po prostu zobaczyć, co tu u nas się dzieje. Nie oczekuj niczego, ale bądź gotowa na wszystko.
1: Tak, spodziewaj się wszystkiego. Na pewno przychodzą zmiany, tak? Bo kręgi kobiet tutaj w stowarzyszeniu, czy też organizowane przez stowarzyszenie, bo one nie odbywają się tylko tutaj. Czasami jesteśmy gdzieś zapraszane, żeby taki krąg zrobić, żeby pokazać. My też zawsze mówimy, że róbcie te kręgi. Spotykajcie się, zwołujcie te kobiety, siadajcie razem. Nawet jakbyście miały siedzieć w ciszy po prostu. To też cisza też jest uzdrawiająca w jakimś sensie, nie? A wracają zawsze te kobiety do domu lżejsze, więc to jest też inna jakość później w rodzinie po prostu, tak? To się zmienia się, uzdrawia się też taka atmosfera rodzinna, jak się wraca do domu już bez tych trosk, bez tego ciśnienia w sobie, bo tutaj się wszystko zrzuca, no to wiadomo, że w domu jest inaczej, jest ta atmosfera już zupełnie inna, a my kobiety dużo niesiemy na swoich barkach.
2: No właśnie, a jeśli chodzi o warsztaty, bo to jest duża oferta do wyboru, jak dobieracie tematykę, jakie to są warsztaty?
1: A co nam przyniesie los tak naprawdę? Zapraszamy dużo kobiet prowadzących warsztaty. Przyjeżdżają do nas kobiety i z Wrocławia prowadzić te warsztaty, i z Pruszcza Gdańskiego, Aleksandra Jaworska.
2: I z Warszawy.
1: I z Warszawy miałyśmy dziewczyny tutaj. Tak naprawdę to, co nam w duszy zagra, że jest taka potrzeba, jest taka możliwość, bo tu nie tylko chodzi o potrzebę, ale jest na przykład możliwość pokazania czegoś nowego, tak? Takich babcinnych sposobów. Nasze babcie i bańki stawiały i miały różne swoje sposoby. To było bardzo naturalne. W każdym domu kiedyś, przynajmniej tak było u mnie, w każdym domu były bańki, były różne metody wspierania na przykład odporności, więc my to staramy się w troszeczkę taki naukowy sposób przekazać dalej, więc wybieramy takich nauczycieli, takich instruktorów, którzy prowadzą swoje gabinety profesjonalne, żeby ta wiedza szła dalej, tak? Czy też warsztaty ustawień systemowych, z którymi przyjeżdża do nas Joanna Rybacka. Ona jest psychologiem klinicznym, więc trzyma taką pieczę profesjonalną nad tymi warsztatami. Ona też prowadzi fantastyczne spotkania dla kobiet we Wrocławiu, u nas również, przyjeżdża ze swoimi autorskimi warsztatami. Kobiety naprawdę się na takich warsztatach otwierają. My bardzo dużo nosimy w ciele, bardzo dużo bólu, tak? Każda z nas trosk, bólu, ale też takiej niewypowiedzianej radości, bo często się wstydzimy zachować radośnie, tak? Wstydzimy się swoich emocji, swoich uczuć. Więc tutaj na takich warsztatach jesteśmy w stanie to, że tak powiem, wyrzucić z siebie, tak? Pokazać na zewnątrz.
0: Tutaj też warto jest dodać, że my też wybieramy na te warsztaty kobiety, czy też osoby prowadzące, które my też sprawdziłyśmy. My też korzystałyśmy z usług tych osób, z tych warsztatów, my też się wyszkoliłyśmy. Nie chcemy tej wiedzy zatrzymywać tylko dla siebie, dlatego jeżeli mamy taką możliwość, jeżeli te osoby zgodzą się przyjechać do nas i zrobić taki warsztat, nieść tą wiedzę dalej, to jak najchętniej jesteśmy na to otwarte i tak właśnie Joanna Rybacka, tak samo Aleksandra Jaworska tutaj z Pruszcza Gdańskiego z bańkami u nas była. Także to nie są przypadkowe osoby, to są osoby, które my znamy, które sprawdziłyśmy i które po prostu możemy z czystym sercem i sumieniem polecić.
1: Oprócz tego my robimy różne warsztaty. Mamy Monikę Kaźmierczak, która jest dźwiękoterapeutą, stąd te misy w stowarzyszeniu Gongi. Odbywają się tutaj koncerty, spotkania. Monika robi też swoją biżuterię, więc kobiety przychodzą i w ramach takiego rękodzielniczego kręgu siadamy, gadamy, tak? Tak po babsku często. I robimy sobie bransoletki albo pierścionki z koralików, z kamieni półszlachetnych, tak, i szlachetnych.
0: To jest warto dodać, że Monika zajmuje się też, ona pracuje z biżuterią, z kamieniami, i ona też po prostu zajmuje się litoterapią, także ona ma też wiedzę na ten temat. To nie jest

0: Tylko hobby, to jest tak. Też wiedza.
1: Czyli to jest kolejna dawka wiedzy, jakichś rzeczy, których nie ma na co dzień, tak? Więc jesteśmy tutaj w stanie to przekazać. Mamy naprawdę szeroki wachlarz osób, instruktorów, terapeutów, którzy chcą do nas wracać, bo to są osoby, które do nas wracają. To nie jest tak, że my się spotykamy raz. Oczywiście, że zdarzają się warsztaty, które pojawiają się raz, ale większość tych terapeutów do nas wraca. Wraca Asia Rybacka, wraca Ola Jaworska, na przykład będą fantastyczne warsztaty. Centrum Zdrowia Brzuch. Będziemy pracować z brzuchem, tak? Masować brzuch. Tutaj też się odbywały warsztaty z masażu tajskiego, czyli tak. Takie podstawy, stricte podstawy. Dziewczyny się wyszkoliły. Niektóre poszły dalej, co nas bardzo cieszy, bo tu się okazuje, że te kobiety, które do nas przychodzą, to nie tak tylko na chwilę liznąć kawałka wiedzy, ale właśnie dziewczyny, które poszły...
2: Odkrywają swoje pasje
1: swoje
2: tutaj.
1: Swoje pasje, tak? Okazuje się, że są nowe talenta i idą dalej, uczą się dalej u mistrzów masażu tajskiego. Tutaj jakby załapały bakcyla i poszły w tym dalej. I to nas cieszy bardzo, że patrzymy na te kobiety, jak one się rozwijają. To jest fantastyczne.
2: Tak. No tutaj też warto dodać, że i my również prowadzimy swoje warsztaty. Marta jest numerologiem, pracuje również z kartami, z runami, ze znakami runicznymi. Ja jestem astrologiem, pracuję z kartami tarota. Oprócz tego Marta również prowadzi, jest mistrzem reiki. Ona jest zbyt skromna, żeby się do tego przyznać, więc ja tutaj to powiem. Tutaj Marta też pracuje
1: z refleksologią.
2: Refleksologią. Zawsze zapomnę tego słowa.
1: Nie umiem ci powiedzieć, to z tyloma rzeczami pracuję.
2: Z psychoanalizą.
1: A co nie, no bez przesady, nie z psychoanalizą, ale zajmuję się i fascynuje mnie też hipnoza, więc też, tak, więc tutaj też się odbywają takie sesje. Rozmawiamy też dużo o tym, prowadzimy wykłady online, właśnie astronumerologiczne. To nas też z Olą połączyło, bo to są nasze pasje, które każda z nas gdzieś tam trzymała głęboko ukryte. No tak, o ja coś wiem, ale no to się tego uczę.
2: Od 20 lat, że już któraś obie pracowałyśmy, okazało się, że Marta z numerologią, ja z astrologią, ale w zasadzie tak tylko dla siebie. No ja też tutaj przyznam, że ja pochodzę z takiej mocno katolickiej rodziny, więc u mnie to było takie spychane, ja tak nie mogłam wyjść z tym na zewnątrz. Bardziej dopiero w zasadzie ten okres pandemii i moment, kiedy zaczęłyśmy się z Martą spotykać, tworzyć te kobiece kręgi, wtedy już w sumie jako dorosła kobieta odważyłam się wyjść z tym na, że tak powiem, na światło dzienne i po prostu przekuć swoją pasję na pracę.
1: Pracę, tak. I to nas właśnie połączyły, te kręgi wspólne nas połączyły i jakby wyłuskały z nas to, co najlepsze. To, że nasze pasje stały się naszą pracą. My tak pracujemy na co dzień, robimy wspólne sesje astronumerologiczne i nie tylko. Tworzymy warsztaty, kursy i wykłady. I to połączyło nas właśnie tutaj w stowarzyszeniu, to siostrzeństwo. To, że nawzajem wspieramy swoje pasje, że jesteśmy otwarte na tą drugą kobietę i jesteśmy jakby takim dowodem na to, że te kobiety mogą razem, bez rywalizacji, bez takiego niepotrzebnego współzawodnictwa pracować i współistnieć. Tak? Tutaj żadna drugiej niczego nie zazdrości. Pracujemy tak już parę dobrych lat i no, naprawdę sprawdza się to. Nie? Więc to też nam dało stowarzyszenie i właśnie kręgi kobiet, że my otwieramy się jedna na drugą. Tak?
2: Tak, że potrafimy ze sobą rozmawiać, że nawet my tutaj nie ukrywamy, że jest cały czas pięknie, cudownie i różowo, bo jesteśmy tylko ludźmi i też mamy gorsze i lepsze dni, ale właśnie to siostrzeństwo i to spotkania w tych kobiecych kręgach, przynajmniej dla mnie, ja mówię z mojej perspektywy, pomogły mi się otwierać i rozmawiać z drugim człowiekiem. Ja byłam taką osobą, która często spełniała oczekiwania innych kosztem siebie, co później po prostu miałam w sobie taką frustrację, źle się z tym czułam, a tutaj właśnie Marta, to też tutaj taka zależność astronumerologiczna między nami jest, że ona potrafi mi po prostu powiedzieć prosto z mostu i mówi: Olka, mów prosto z mostu, więc nauczyła mnie takiej otwartości i to jest właśnie piękne, że to siostrzeństwo, ja tutaj tak powtarzamy cały czas siostrzeństwo, chociaż to słowo trochę jest oklepane w dzisiejszych czasach, ale my naprawdę celebrujemy to siostrzeństwo i ja naprawdę czuję, że mam wsparcie właśnie w tych kobietach jako siostrach. No tak jak mówię, ja mam samych braci i troszeczkę inaczej to się u mnie układało, ale to mi pozwoliło po prostu odkryć siebie w pełni.
3: Mhm. No właśnie, tutaj

0: rozmawialiśmy o astrologii, numerologii. Miałam zapytać, no bo to nie są tylko horoskopy, znaki zodiaku, to gdzieś wpływa na nas samych mocno.
1: To jest liczby, mogę mówić z tej perspektywy. U mnie jest taką ciekawostką, że ja po prostu nie cierpię matematyki. I pamiętam, że zawsze w szkole miałam z tym ogromny problem. Tak naprawdę zadania rozwiązywała mi mama. Co tu dużo kryć.

0: są liczby, celebrujemy dzień urodzenia. Często też dzień imienin to też jest liczba jakaś, tak? Więc celebrujemy to. Liczby są obecne w naszym życiu na każdym kroku, tak? Czasami nawet jak z dziećmi coś robimy, to mówimy 1, 2, 3, 4, start, nie? Dalej to jest liczba.
1: Albo liczę do trzech.
0: Albo liczę do trzech, nie? Cały czas liczby są obecne. My je bardzo bagatelizujemy na co dzień, a one mają niezwykły wpływ na nas. Cała nasza data urodzenia ma na nas niezwykły wpływ. To jest coś, co jest zapisane w naszych dokumentach, jako numer PESEL również, co jest niezmienne w naszym życiu. I analizując każdą liczbę, i od tego zawsze się, do tego się zawsze broniłam, nie? Przed tym się broniłam. Analiza jakaś matematyczna, a tutaj to robię. Robię intensywną analizę matematyczną każdej liczby. Ona, każda z nich ma swoje znaczenie. Każda litera ma też swoją liczbę. I jakby w takim alfabecie hebrajskim, no to to jest bardzo powszechne, że litera jest również liczbą. Pierwszym numerologiem był Pitagoras i tutaj pierwsze wzmianki o numerologii są właśnie z tamtych czasów. Więc no, ta numerologia jest takim łącznikiem, taką mapą dla mnie drogi życia, tego, co robimy w życiu. Co ona pozwala? Czy pozwala przewidzieć przyszłość? Bardzo często ludzie przychodzą i mówią, jak to jest? A czy tu przewidzimy jakąś przyszłość? Ja mówię, nie, no to jest tylko narzędzie do zrozumienia tego, co już wiemy o sobie. Pewne rzeczy pomaga nam przewidzieć na zasadzie emocji, jakie temu będą towarzyszyć, tak? Czyli przygotować się tak naprawdę na pewne zdarzenia w naszym życiu. Przyjąć je z taką łatwością, tak? Ale przede wszystkim numerologia z mojego punktu widzenia daje nam pełne zrozumienie tego, kim jesteśmy. Nasze przeszłe wybory, nasze decyzje, które często po latach wydają się głupie, bezsensowne, których żałujemy, tak? Numerologia pozwala to zrozumieć, dlaczego właśnie takie decyzje podjęliśmy, dlaczego w taki sposób je realizowaliśmy. No cała, to jest taka dla mnie cała mapa naszego życia w połączeniu z astrologią, bo to jest dziedziny, które powinny być połączone, ktoś je kiedyś rozdzielił, ale uważam, że one bez siebie po prostu nie istnieją, bo każda planeta ma odpowiednik liczbowy w numerologii, więc tutaj to powinno być nadal jakby taką jednością i my to tworzymy na naszych sesjach, my to połączyłyśmy, tak? Jedna na drugą tak naprawdę liczy tutaj, bo jest nam łatwiej ucząc się tylko jednego, czyli numerologii czy astrologii. No i to jest właśnie to, że to jest taka jedna wielka mapa naszego życia, tak?
1: Ja ze swojej strony, ta Marta jest numerologiem, ja się zajmuję astrologią, tak jak wspomniałam, no ja pochodzę z bardzo takiej katolickiej rodziny, gdzie nie mogłam w pełni rozwinąć tej swojej pasji astrologicznej jeszcze jak byłam dzieckiem. U mnie astrologia też ma ogromny wpływ na życie. Pierwszy raz, to w sumie miałam wtedy chyba 13 czy 14 lat, jak się dowiedziałam, że jestem właśnie spod znaku solarnego Skorpiona. Moja mama cały czas była przekonana, że jestem wagą. I to było dla mnie takie, wow, ja jestem Skorpionem. Oczywiście wtedy były tylko te horoskopy gazetowe, które się opierały tylko na tym znaku słonecznym, czyli tam, gdzie mamy nasze słońce urodzeniowe, a oprócz tego mamy jeszcze masę innych planet, które mówią o tym, jak się po prostu układa nasza osobowość, jak się rozwija nasza osobowość. Drugim takim momentem, gdzie astrologia bardzo mocno wpłynęła na mnie, to było niedawno. Wtedy właśnie z Martą tworzyłyśmy swój pierwszy warsztat astronumerologiczny i ja nie byłam do końca pewna swojej godziny urodzenia, ponieważ moja mama dosyć szybko zachorowała, ja byłam też jej pierwszym dzieckiem i ona nie pamiętała tej godziny urodzenia. Mój tata to już zupełnie ją pomylił, podał mi zupełnie inną godzinę, a to było przed warsztatem, gdzie sporo kobiet, które brały udział w tym warsztacie, nie znały swojej godziny urodzenia. W astrologii potrzebna jest ta godzina urodzenia do wyznaczenia ascendentu, czyli tak zwanego drugiego znaku zodiaku, którym się charakteryzujemy. No i będąc właśnie tutaj w Żarach przy urzędzie miejskim, postanowiłam wejść i sprawdzić po prostu. I od ręki pani mi podała tą godzinę i to był dla mnie szok, ponieważ okazało się, że mój kosmogram, czyli, że tak powiem, horoskop urodzeniowy, zupełnie inaczej wygląda. Okazało się, że mam zupełnie gdzie indziej ascendent i po prostu wtedy jakby w pełni, ja to mówię, że narodziłam się na nowo astrologicznie, ponieważ w pełni miałam ten taki obraz siebie i wreszcie zaczęły mi się

0: wszystko mi się zaczęło układać, tak jakby klocki wskoczyły na swoje miejsce, że wreszcie pasuje do siebie, bo ja miałam coś takiego, że robiłam kosmogramy, tworzyłam analizy astrologiczne dla innych osób i wszystko im się zgadzało, wszyscy byli zachwyceni, że wow, jak to do mnie pasuje, a sama sobie nie mogłam zrobić, ponieważ nie byłam do końca pewna tej swojej godziny. Kiedy się tego dowiedziałam, to mówię, moje życie się bardzo zmieniło i tam widziałam takie pytanie było, czy astrologia, czy astronumerologia realnie wpływa na życie drugiej osoby, faktycznie wpływa. No dla mnie się życie zmieniło o 180 stopni. Ja dowiadując się, że mam ascendent w znaku lwa, czyli moim drugim jakby takim znakiem zodiaku jest lew, po skorpionie, zupełnie zmieniłam styl ubierania się, styl zachowania i to było podświadome, to nie było coś takiego, że teraz wow, tylko teraz wow, wreszcie mogę sobie na to pozwolić, bo to we mnie jest, tak mówią gwiazdy, urodziłam się z takimi, a nie z innymi predyspozycjami. Ja byłam osobą taką bardzo wycofaną, zamkniętą, a wtedy, kiedy, że tak powiem, ujawnił się ten mój prawdziwy kosmogram, to tak jakbym na nowo się narodziła. Także tutaj mogę potwierdzić, że astronumerologia robi dobrą robotę i naprawdę daje nam obraz siebie. Tak jak Marta wspomniała, my to wszystko mamy już w sobie. To wszystko mamy w dacie, godzinie i miejscu naszego urodzenia. Tylko trzeba nauczyć się z tej mapy korzystać, bo to jest mapa naszego życia i to jest narzędzie, które pomaga nam po prostu lepiej i sprawniej żyć.
1: Dlatego my wysuwamy taki wniosek, że astronumerologii podstaw powinno się uczyć w szkole. Tak. Ponieważ numerologia to nie tylko data urodzenia, godzina i miejsce urodzenia, ale też nasze imiona i nazwiska, które nosimy. Dzięki temu możemy wyliczyć nasze potencjały, nasze talenty. I często my rodzice, mówię to z perspektywy rodzica, spełniamy swoje ambicje w stosunku do naszych dzieci, posyłając ich je do różnych szkół, czy też na różne kursy, tak, na których my byśmy chcieli jako dzieci uczestniczyć. I tu mówię z własnego doświadczenia, bo ignorując to, co wiem o numerologii, wysłałam swojego najstarszego syna do szkoły muzycznej. On, owszem, ma talent muzyczny, ale nie taki jak plastyczny. Ale to były moje ambicje. Potem, robiąc mu portret numerologiczny, zaglądając porządnie, analizując jego potencjały, zobaczyłam, jak bardzo skrzywdziłam go w ten sposób. Dlatego, że posyłając go do szkoły muzycznej, z automatu stłumiłam ten talent plastyczny i on mógłby naprawdę to rozwijać bardzo mocno, a tymczasem nie lubi swojej gry na klarnecie i tak naprawdę ani nie rysuje, ani nie gra. I to jest taka ciekawostka, dlatego bardzo ważne jest, by znać potencjały swoich dzieci, żeby nie spełniać właśnie swoich ambicji, żeby nie robić z plastyka muzyka. Dlatego uważamy, że astronumerologii podstaw powinni się ludzie uczyć po prostu, żeby móc wyliczyć dobrze potencjały swoim dzieciom, albo dobrać takie imiona swoim dzieciom, które zapewniłyby wszystkie potencjały. To jest bardzo ważne, żeby ograniczyć wszelkiego rodzaju tak zwane lekcje karmiczne, nie? Żeby to dziecko, ale nawet jeżeli z jakąś lekcją przychodzi, to żeby miało potencjał do pracy nad tym. Także bardzo nas rozwija astronumerologia i też rozumiemy swoje dzieci. Rozumiemy, z kim my mamy do czynienia, że to jest zupełnie odrębny człowiek, który przyszedł ze swoimi talentami, z jakimiś predyspozycjami albo i nie. I nie robimy nic na siłę, to jest ciekawostka, że my zaczynamy rozumieć swoje dzieci, nawet już w moim przypadku dorosłe, tak? Więc to jest taki impuls do tego, żeby zrozumieć drugiego człowieka, siebie i drugiego człowieka, z którym mamy do czynienia, tak?
0: Dlatego też szerzymy tą wiedzę tutaj też w stowarzyszeniu, poprzez stowarzyszenie, robiąc wykłady, robiąc różnego rodzaju warsztaty, kursy, bo uważamy, że tak jak już

0: albo dobrać takie imiona swoim dzieciom, które zapewniłyby wszystkie potencjały. To jest bardzo ważne, żeby ograniczyć wszelkiego rodzaju tak zwane lekcje karmiczne, nie? Żeby to dziecko, ale nawet jeżeli z jakąś lekcją przychodzi, to żeby miało potencjał do pracy nad tym. Także bardzo nas rozwija astronumerologia i też rozumiemy swoje dzieci. Rozumiemy, z kim my mamy do czynienia, że to jest zupełnie odrębny człowiek, który przyszedł ze swoimi talentami, z jakimiś predyspozycjami albo i nie. I nie robimy nic na siłę, to jest ciekawostka, że my zaczynamy rozumieć swoje dzieci, nawet już w moim przypadku dorosłe, tak? Więc to jest taki impuls do tego, żeby zrozumieć drugiego człowieka, siebie i drugiego człowieka, z którym mamy do czynienia, tak?
1: Dlatego też szerzymy tą wiedzę tutaj też w stowarzyszeniu, poprzez stowarzyszenie, robiąc wykłady, robiąc różnego rodzaju warsztaty, kursy, bo uważamy, że tak jak już

0: Matorek tutaj w zakładzie karnym była u nas na kręgu i zaprosiła nas do siebie tam, do Krzywańca. Kobiet było bardzo dużo, bo tam było około 100 osób po prostu.
1: No,
0: jeszcze przed taką,
1: ogromny
0: krąg. To może ciężko nazwać kręgiem, bardziej to był wykład taki astronumerologiczny, ale my byłyśmy niezwykle poruszone wiedzą tak naprawdę tych kobiet. Bo się okazało, że niektóre z nich interesują się numerologią, interesują się astrologią.
2: I mają o tym wiedzę.
0: Mają o tym wiedzę, a że numerologia i astrologia to i wedyjska, i klasyczna, i jest wiele tych odmian.
2: Tak.
0: I chińska, prawda? I tutaj można byłoby o tym mówić i poematy pisać. Ja nie wiedziałam, że są kobiety, które są zafascynowane tym tak mocno. No nie będę ukrywać, że jechałyśmy do takiego miejsca, że spodziewałyśmy się wszystkiego i niczego tak naprawdę. I kobiety nas bardzo zaskoczyły. I tak jak powiedziałam, my jesteśmy dla każdej kobiety. Dla takiej też. Tak. Dla takiej, której gdzieś tam się powinęła noga w życiu.
2: Myślę, że takiej tym bardziej. Dla takich kobiet tym bardziej.
0: Ponieważ my byłyśmy w różnych sytuacjach w naszym życiu i różne decyzje mogłybyśmy podjąć kiedyś w życiu i też
2: wylądować w takiej sytuacji.
0: Czyli my zawsze patrzymy, właśnie dzięki stowarzyszeniu, dzięki tym naszym kręgom, zawsze patrzymy na drugą kobietę tak jak na siebie i staramy się je traktować tak, jakbyśmy chciały być traktowane, tak? Więc również te kobiety w Krzywańcu, tak? Również te kobiety, które są w zakładzie karnym. Bo czym tak naprawdę różnią się od nas? Tak naprawdę niczym, tylko być może zbiegiem jakimś okoliczności, jakimś zdarzeniem losowym, które pokierowały je w taką, a nie inną stronę, nie?
2: Ale to nie znaczy, że te kobiety mają z tego powodu czuć się gorsze. One tak samo zasługują na uwagę i na zauważenie. Dlatego jak dostałyśmy tą propozycję, to z jednej strony byłyśmy zszokowane, ale z drugiej strony byłyśmy takie wręcz podekscytowane. Wow, że możemy tam pojechać, możemy poznać te kobiety i szerzyć tą właśnie wiedzę, to, co nas fascynuje, co jest naszą pasją, szerzyć właśnie w takich miejscach też.
0: To są też kobiety, które mają swoje jakieś pasje. No byłyśmy mile zaskoczone ogromem pytań później na końcu i
2: takim odbiorem
0: tego, że dziewczyny tam się pytały, kiedy wrócimy. Na pewno wrócimy. Myślę, że wrócimy do zakładu karnego w Krzywańcu z jakimiś wykładami albo nawet warsztatami stricte. No to była naprawdę ogromna dla nas też przygoda i potem bardzo przeżywałyśmy to, ponieważ dużo emocji w tym było naszych, właśnie patrząc pod kątem tego siostrzeństwa, że my podejmujemy tak różne decyzje w naszym życiu, które skłaniają nas do różnych takich historii i my mogłybyśmy też być na ich miejscu, gdyby los
2: inaczej się ułożył
0: w życiu, nie?
1: No, to jeszcze robiłyście takie wyjazdowe warsztaty?
0: Tak, znaczy my tworzymy też warsztaty jako Alchemia Sióstr tutaj przy współpracy stowarzyszenia, więc wyjeżdżamy z kobietami. Byłyśmy z warsztatem fantastycznym, astronumerologicznym w Sosnówce, wtedy 18 kobiet. Bardzo duży był ten, to był taki nakład energetyczny też mocny, bo to tyle kobiet i pracowałyśmy z ich kosmogramami oraz portretami numerologicznymi. Uczyłyśmy podstaw, tak, poruszania się po kole kosmogramu i właśnie po tej dacie urodzenia, jak ją liczyć, jakie wnioski z niej wyciągać. Miałyśmy też warsztat wyjazdowy dobrostan karmiczny, czyli tutaj już stricte poruszałyśmy się po wibracjach karmicznych. No, to są takie spotkania często też nieoficjalne, na które jeździmy do naszej Krysi, bo mamy taką naszą Krysię Zielarkę.
2: Jedną z, że tak powiem,
0: założycielek
2: stowarzyszenia. Ona mieszka tam za Nową Solą. Też starsza, na emeryturze już starsza pani, ale jest jedną z nas, jedną z właśnie współzałożycielek. No i teraz to niedługo się wybieramy na piknik rodzinny. My po prostu też często tworzymy takie spotkania nieoficjalne, o których nie piszemy i nie informujemy na naszych social mediach, bo to są po prostu takie jakby spotkania wewnątrz dla sympatyków, dla członków stowarzyszenia. Tak się integrujemy.
0: Ale też wiele kobiet tutaj ze stowarzyszenia pozakładało swoje jakieś, otworzyło się na nowy rynek pracy, dostały takiego zastrzyk energii i odwagi do tego, żeby ruszyć ze swoimi tematami u nas w stowarzyszeniu. Także te kobiety cały czas z nami gdzieś tam są, jeżdżą z nami na te właśnie spotkania do Krysi. Często co roku mamy już taką tradycję, że jeździmy na Noc Kupały od dobrych kilku lat i spotykamy się u Krysi. Krysia jako jedyna mieszka troszkę

0: dalej od nas, więc tak ją wspieramy.
1: Jest niemobilna.
0: Jest niemobilna.
1: My do niej jeździmy.
0: Jeździmy do Krysi, no i teraz jedziemy z rodzinami, także jadą sympatycy i przyjaciele stowarzyszenia, członkinie, jadą ze swoimi rodzinami też do Krysi. No i też warsztaty zielarskie Krysia czasem prowadzi. To jest taka zielarka amatorka, która odnalazła się w świecie ziół, tak. I tworzy dla nas różne mazidła, jak mamy jakieś problemy skórne, doradza nam. I to jest takie fajne, że my tak w takiej integracji razem wszystkie funkcjonujemy.
1: To my też tutaj w stowarzyszeniu staramy się promować właśnie kobiety, które się czymś zajmują, żeby wyszły z tym. Mamy też taki cykl, właśnie o tym nie wspomniałyśmy, cykl Kobiety z Pasją, gdzie staramy się raz na jakiś czas, swego czasu to było raz na miesiąc, teraz w zależności jak znajdziemy taką kobietę, która zgodzi się i która będzie chciała poopowiadać o swoich pasjach. To jest taki cykl, gdzie zapraszamy właśnie kobiety, które coś tworzą, coś robią, które chcą poopowiadać o swojej pasji, o swoim życiu, podzielić się swoją historią. I tutaj nie chodzi tylko o historię zawodową, ale ogólnie swoją historię życiową, co spowodowało, że są właśnie w tym miejscu, w którym są, kiedy że zajmują się tym, czym się zajmują. Miałyśmy Olgę Olejnik, fantastyczną joginkę z Łęknicy. Ona też swego czasu pracowała i mieszkała w Zielonej Górze. I no to są też piękne spotkania. Chcemy po prostu, też są to spotkania nieodpłatne, więc zapraszamy serdecznie. Na naszej stronie facebookowej zawsze są ogłoszenia, kiedy takie spotkanie będzie. I zapraszamy do spotkania, bo naprawdę tutaj można poznać ciekawe kobiety, które realizują się, które coś tworzą z pasją, które dzielą się swoją historią. I to są nietuzinkowe kobiety, więc również zapraszamy na te spotkania.
2: Mhm. A jeśli chodzi o takie przyszłe plany, macie jakieś cele, jakieś marzenia jako stowarzyszenie?
0: No, cały czas prowadzimy też grupy wsparcia. Prowadzimy grupy wsparcia dla kobiet, rodzin również adopcyjnych. Tutaj taką grupę będzie prowadzić Ola. Dla kobiet, które doświadczyły przemocy w związku, w rodzinie, przemocy również seksualnej, czy w dzieciństwie, czy też właśnie w związku. Prowadzimy też grupę wsparcia dla osób z problemami, czy też z chorobami nowotworowymi. Tutaj Monika Kazimierczak prowadzi tą grupę. Grupy są oczywiście nieodpłatne,
1: anonimowe
0: również, tak, więc też nie ogłaszamy się z tym za bardzo, tylko jakby przed naborem. Zawsze można do tej grupy się zapisać. Co jeszcze? Warsztaty dalej astronumerologiczne na pewno, warsztaty z Olą Jaworską. My też staramy się raz w roku wyjeżdżać do Hiszpanii, do naszej filii Stowarzyszenia w Alicante, którą prowadzi Justyna Słodek. To tak spontanicznie czasem nam wychodzi. Tam również spotykają się kobiety, które prowadzą różne warsztaty. Co dalej? No, tak naprawdę czas pokaże. Bardzo dużo rzeczy robimy spontanicznie. Bardzo dużo rzeczy przychodzi nam od tak, więc nagle wpadamy na jakiś pomysł, zapraszamy kogoś, kto mógłby te warsztaty poprowadzić lub prowadzimy same. No i to tak po prostu płynie. Nie mamy wielkich planów, dlatego że tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak się życie potoczy. Każda z nas ma swoje jeszcze takie prywatne sprawy, tak? Więc każda jakby jest fokusowana na swojej rodzinie, ale jak nam się coś urodzi, to od razu o tym mówimy na stronie.
1: To jest zwiększenie kręgu kobiet kreatywnych, więc po prostu ta kreatywność na nas spływa i wtedy się rodzi.
2: No, to się dzieje. Tak.
1: Staramy się mieć taki grafik na kolejny miesiąc, oczywiście stałe punkty programu, czyli Krąg Kobiet, Kobiety z Pasją, ale też prowadzimy i promujemy tutaj męskie kręgi i tutaj męskie kręgi prowadzi Robert Borkowski. Z Martą poznałyśmy Roberta chyba z rok temu, czy półtora roku temu?
2: Jakiś kawałek czasu.
1: Tak. Od razu, że tak powiem, wzbudził nasze zaufanie. Trochę trwało, zanim namówiłyśmy go do tego, żeby prowadził męskie kręgi, bo on musiał też do tego dojrzeć. Też musiał po prostu, że tak powiem, się z tą sprawą jakoś oswoić, ale w końcu zdecydował się i od lutego tego roku są u nas prowadzone męskie kręgi, na które serdecznie zapraszamy mężczyzn. To są spotkania tylko mężczyzn. mężczyzn. Co prawda tutaj u nas w siedzibie Stowarzyszenia Kręgu Kobiet, Kreatywnych, ale tu nie ma żadnych kobiet podczas męskich kręgów. Jest tylko Robert. No i serdecznie zapraszamy, bo tak jak kobiety potrzebują spotkać się w kręgu, porozmawiać i przepracować niektóre swoje jakieś problemy, radości i smutki, tak samo mężczyźni mogą się spotkać i tak jak kobiety uzdrawiają się poprzez swoją własną obecność i wsparcie, tak samo mężczyźni mogą siebie uzdrawiać poprzez męskie kręgi. I my zawsze mówimy, że świadome kobiety potrzebują świadomych mężczyzn.
0: Mhm. Dlatego też staramy się, żeby te kręgi były męskie u nas. Ten zamysł był już dawno z nami, ale nie miałyśmy właśnie prowadzącego i Robert tutaj fantastycznie się sprawdza w tym temacie. I tak naprawdę to wszystko, jakie mamy plany. No, tak. Będziemy prowadzić na pewno swoje kursy tutaj, tak, na które serdecznie zapraszamy. Właściwie wszystkie wydarzenia i wszystkie plany, jakie

0: i Robert tutaj fantastycznie się sprawdza w tym temacie. I tak naprawdę to wszystko, jakie mamy plany. No, tak. Będziemy prowadzić na pewno swoje kursy tutaj, tak, na które serdecznie zapraszamy. Właściwie wszystkie wydarzenia i wszystkie plany, jakie są. No to poczucie zrozumienia chyba jest niezwykle ważne. Ono raz jest, raz go nie ma, ale jednak jak jest ta siostra obok, łatwiej się idzie przez życie, po prostu. Kiedy można pewne rzeczy... Nie wszystko mężczyźni, często się mówi, nie, że mężczyźni nas nie rozumieją i tak dalej, bo my mamy po prostu inny zasób emocji, mam wrażenie, jesteśmy bardziej emocjonalne kobiety i potrzebujemy takiej siostry, która to zrozumie, tak? Więc mi jest łatwiej iść przez życie, kiedy wiem, że mam wsparcie kobiet, że nie muszę z nimi rywalizować w żaden sposób, że ona stoi przy mnie, choćbym no, popełniła błąd, to tam czasem mi palcem pogrozi, powie, co ma do powiedzenia, ale jest przy mnie.
1: Czyli takie przyjaźnie też się tworzą.
0: Tworzą się przyjaźnie właśnie, takie się bez zobowiązań tak naprawdę. To nie jest niczym uwarunkowane. Na przykład nie jest uwarunkowane, że ja tobie, a ty mi, że coś musimy... Jest wymiana taka energetyczna, no bo jak Ola jest dla mnie wsparciem, to ja jestem też dla niej, tak? Tutaj będę mówić o nas dwóch. Ale to nie jest jakby uwarunkowane jakimiś zobowiązaniami.
2: Tak.
0: I to jest piękne w naszym przypadku, że my to wszystko robimy bez takich zobowiązań, bez takiego ciśnienia, tak? To się po prostu dzieje i to jest piękne, bo jak ja potrzebuję poleżeć i popłakać, to Olka mnie nie zmusza, żebym wstała, tylko chwilę poleży ze mną i też popłaczę i to jest fantastyczne, no oczywiście w cudzysłowie, ale... Ale kiedy ja też niosę jakąś radość, to Ola cieszy się ze mną, tak? Ta siostra jest przy mnie i raduje się ze mną i wzajemnie. Myślę, że tak właśnie ta wzajemność jest. I tak staramy się to przekazywać innym kobietom i wspierać je w tej drodze.
2: No mi osobiście... Tutaj bycie, współtworzenie tego stowarzyszenia, to bycie w tym kręgu pomogło otworzyć się na siebie i pomogło nabrać takiej wewnętrznej odwagi, żeby po prostu być sobą. Ja byłam osobą, która może nie wydawała się na zewnątrz taka zamknięta w sobie, ale ja w środku miałam bardzo dużo ograniczeń w sobie. I Marta jest też taką osobą, pomimo tego, że młodsza ode mnie o rok, pół roku w zasadzie, ale mam wrażenie, że czasami jest nawet mentalnie starsza ode mnie i czasami potrafi mnie postawić do pionu i powiedzieć, słuchaj, zachowałaś się nie tak, nie tak, znowuż coś tam, to dzisiaj rano reprymendę mi dała, ale ja jestem za to wdzięczna, ponieważ ja wiem, że czasami ciężko jest samej przed sobą przyznać się do jakiegoś błędu i po prostu spojrzeć na siebie krytycznym okiem, a prawdziwa siostra potrafi to pokazać i zrobi to w taki sposób, że nie urazi cię, tylko jeszcze pomyślisz, kurde, jak dobrze, że ją mam, że po prostu mi to pokaże, bo samej mi jest głupio się przed sobą przyznać do błędu. Więc to jest to, że po prostu potrafi mi powiedzieć i pokazać, słuchaj, tutaj coś takiego zrobiłaś, a powinnaś inaczej to zrobić i zrób to dla swojego własnego dobra, bo sama sobie tym szkodzisz, a z drugiej strony ja się otworzyłam i właśnie to, co Marta mówi, nie muszę być tutaj mogę być po prostu sobą bez tego obowiązku, że muszę się zaraz czymś odwdzięczyć. Czasami jest tak, że po prostu mogę być sobą. To jest dla mnie najważniejsze. Że nabrałam większej odwagi i odważyłam się dla mnie przede wszystkim. Najważniejsze jest to, że ja poszłam za swoją intuicją i za tym, co robię, że wreszcie odważyłam się wyjść właśnie z tą astrologią, co tak długo ukrywałam przed światem. I to Marta do mnie powiedziała pierwsza, Olka, idź w tą astrologię. Bo ci to dobrze i dobrze ci to idzie, dobrze ci to wychodzi. I to ona mnie pchnęła do tego, żebym ja właśnie tym się zajęła, za co jestem wdzięczna i jej osobiście, i stowarzyszeniu, i kręgom. Także kobieca energia jest bardzo wspierająca, szczególnie dla tych kobiet, które w dzisiejszych czasach muszą nosić spodnie. Ja taką kobietą byłam. Byłam najstarszą siostrą, musiałam podejmować odpowiedzialność, szczególnie jak moja mama zachorowała, to też tak, że tak powiem, była na mnie narzucona ta odpowiedzialność, żeby nosić spodnie, a tutaj nauczyłam się chodzić w kieckach, w sukienkach, nauczyłam się po prostu celebrować tą swoją kobiecość i pozwalać sobie na to i jest mi z tym łatwiej.
1: Mhm. Co możemy powiedzieć paniom, które może by chciały dołączyć, ale gdzieś tam się wahają, czy szukają czasu?
2: Odwaga.
0: odwagi. Czas się znajdzie, jak tylko będzie ta odwaga, żeby przyjść, posiedzieć, zobaczyć. Tu naprawdę nie ma żadnego przymusu, żadnego ciśnienia na to, żeby się odzywać, na przykład, żeby mówić o sobie, tak? Bo tu nie o to chodzi, żeby powiedzieć o sobie wszystko. Chodzi o to, żeby po prostu być wsparciem dla drugiej kobiety. Często zapominamy o tym, że mamy różne trudne doświadczenia, my je chowamy gdzieś tam pod dywan, a przecież inni również mogą z tych doświadczeń korzystać. To nie znaczy, że wszystko to, co myśmy przeżyły, jest dobre dla innego. To nie o to chodzi, ale

0: chodzi o to, że słuchaj, nie jesteś sama. Nie musisz tego chować, nie musisz się z tym ukrywać, nie musisz tego chować za makijażem czy też piękną sukienką, tak? Możesz być po prostu sobą, możesz się pokazać taka, jaka jesteś, jesteśmy razem w tym, tak? Przeżyłaś coś trudnego, podziel się z tym, podziel się tym z innymi, tak? Ponieważ inna kobieta, która przeżywa dokładnie to samo, może potrzebuje zobaczyć, że nie jest sama, nie? Nie jest w tym sama. Często mamy takie sytuacje, że Ola mówi do mnie, jak ty chcesz? Ja mówię, ale czego ty chcesz?
1: Ale to jest u mnie to jest syndrom najstarszej siostry, która zawsze musiała spełniać, że tak powiem, zajmować się młodszym rodzeństwem i być tym grzecznym, przykładnym, najstarszym dzieckiem. A Marta właśnie ma tą umiejętność, że ja czasami mówię właśnie, a co chcesz? A mówię, a co ty chcesz? A ja tak się wtedy, ale że ja? Że ja mogę?
0: Ale jak nie chcesz, to nie robimy tak, jak ja chcę. Robimy tak, jak ty chcesz. No przecież nie ma problemu, nie? I to są te bury nasze najczęściej, o które się... Za to Ola mi daje ogromną taką, takie przyzwolenie na tą moją dziecięcą radość. Ja mam coś takiego w sobie, że jak ja się cieszę, to cieszę całą sobą i no jest to postrzegane dość specyficznie.
1: Czasami, że tak. Jesteś rozemocjonowana. Tak.
0: A ja po prostu od jakiegoś czasu stwierdziłam, że nie ma co udawać, po prostu trzeba być sobą i tak jak Ola czuje się tutaj dzięki kręgom sobą, również ja, więc jak ja się cieszę, to całą sobą. I przy Oli czuję tą swobodę, tak? Przy kobietach w ogóle z kręgu, tak? Bo to my najczęściej ze sobą współpracujemy, ale jak kobiety tutaj przychodzą, ja się naprawdę czuję sobą, naprprawdę czuję się zrozumiana, naprawdę czuję się akceptowana taka, jaka jestem. Ja nie muszę niczego udawać, nie muszę zachowywać jakichś pozorów, bo co ludzie powiedzą? W ogóle tego to już żeśmy się chyba wyzbyły całkowicie, tak. Właśnie tego, co ludzie powiedzą. Tak. My teraz zastanawiamy się, co ja czuję, co ja mam sobie do powiedzenia, a nie co mają mi do powiedzenia inni. Oczywiście ja jestem dla nich, słyszę, co mówią, ale niekoniecznie muszę się ze wszystkim zgadzać dla zachowywania jakichś pozorów, tak? Także Ola mi daje to poczucie takiej swobody i poczucie też odpowiedzialności, bo to my tak, ja dużo mówię, a Ola działa.
1: Najpiękniejsze jest to, że my nie musimy już niczego udawać i to jest bardzo uwalniające, kiedy po prostu będąc w swoim towarzystwie, tutaj też będąc w pracy, bo no nie oszukujmy się, w pracy spędzamy połowę swojego dorosłego życia i będąc w pracy nie muszę nikogo udawać, jestem sobą i to jest naprawdę uwalniające. Także to daje nam stowarzyszenie, to dają nam kręgi kobiet, że możemy być sobą i możemy poczuć się wreszcie wolne.
0: No i dajemy się pokazać naszej rodzinie, naszym rodzinom, takie jakie jesteśmy naprawdę, zupełnie inne spojrzenie na to, kim jesteśmy. Często weryfikujemy różne historie, które nas uwarunkowały w dzieciństwie właśnie, tak? To też jest niezwykle uwalniające, jeśli zaczynamy to rozumieć i wchodzimy na taką ścieżkę swojej własnej drogi, nie? Tak naprawdę już jako dorosłe kobiety tak naprawdę robimy teraz to, czego my chcemy, a nie to, czego cały czas ktoś od nas oczekiwał. To zrozumienie naszych mężów, to jest dla nas w ogóle fantastyczne, że nasi mężowie, oni są nami tak naprawdę zachwyceni teraz, nie? My jesteśmy naprawdę takie autentyczne i prawdziwe w tym, co robimy, w tym, w jaki sposób z nimi teraz rozmawiamy, bo nie ma tej frustracji w nas. My, jak mamy, czujemy jakąś frustrację, to siadamy w kręgu po prostu. Tak. Siadamy w kręgu, każda to wyrzuca, musimy to przegadać, przeanalizować i wracamy do domu po prostu z tą lekkością i właściwie tego już nie ma, nie? Nie ma już tego ciśnienia tutaj w tym naszym życiu rodzinnym. Jest po prostu swoboda, luz.
1: Ale tutaj też warto powiedzieć, bo na początku nasi mężowie trochę sceptycznie do tego podchodzili. Co prawda mój mąż wyszedł z taką propozycją, żeby zarejestrować stowarzyszenie, żeby legalnie to zacząć działać, ale na początku byli tacy trochę sceptyczni, że może o tutaj kobietki chciały się zacząć bawić w jakieś stowarzyszenie, a myśmy naprawdę podeszły do tego z taką odpowiedzialnością i z taką no, że my naprawdę chcemy to tworzyć, że naprawdę chcemy robić coś prosto z serca dla innych kobiet, ale też dla siebie. No i nasi mężowie, jak zauważyli, że to naprawdę na poważnie, to wtedy zaczęli nas autentycznie wspierać i
2: popychać
1: wręcz, to idź zrób ten kurs, albo to idźcie zróbcie to, czy tamto. I to jest piękne, że oni po prostu, mamy od nich wsparcie. Jak oni zobaczyli, że my przychodzimy z tych kręgów, z tych spotkań, z tych warsztatów uśmiechnięte, radosne, nie sfrustrowane, jak to na przykład ja, jak pracowałam na etacie, to często przychodziłam sfrustrowana, bo tam z kierowniczką się pokłóciłam, to tamto i oczywiście to się odbijało na życiu rodzinnym, a tutaj zupełnie inna jakość i nasi mężowie autentycznie nas wspierają i myślę, że są z nami, z nas dumni, że po prostu mają kobiety.
2: Tak.

0: kobiece kobiety, że my po prostu niczego nie potrzebujemy teraz udawać, że każda z nas pokochała siebie w pełni, taką jaka jest, a nie taką, jaką by chcieli widzieć inni, że my nie potrzebujemy takiej sztuczności, tak, nikogo udawać, i nasi mężowie są z tego dumni. Widzą, jak się rozwijamy, to jest właśnie to, że oni widzą, jak się zmieniamy, jak się rozwijamy i kibicują nam. To nie jest tak, że zatrzymują nas w tym rozwoju, tylko wręcz przeciwnie. To jest no niesamowite. Ja pamiętam, jak miałaś taką sytuację, że tak ci fajnie wyszedł warsztat, pamiętasz, i twój mąż się tak wzruszył.
1: Tak, to łezki pociekły.
0: I to jest fantastyczne, że oni też zaczynają, jak widzą, że my jesteśmy takie otwarte na to, żeby zrozumieć swoje emocje, to nasi mężowie robią dokładnie to samo. To jakby działa trochę jak lustro. Oni też chcą w tym być. I to jest fantastyczne, że nasi panowie się otwierają też na swoje emocje. Widzą, że nie trzeba niczego udawać. Nie?
2: I tutaj jeszcze jakby zachęcić kobiety, które obawiają się albo mają jakieś obawy przed przyjściem na krąg, to jest właśnie to, że będąc w kręgu kobiet, uzdrawiasz samą siebie, a poprzez siebie uzdrawiasz swoją rodzinę, swój związek, swoje relacje z dziećmi, także myślę, że warto.
3: SK 106 i 6.
4: Uczą najmłodszych, czym jest numer alarmowy 112. Między innymi o tym rozmawiamy z Moniką Kujawską-Marszałek, koordynatorką punktu Europe Direct.
5: Monika Kujawska-Marszałek, koordynator punktu Europe Direct Zielona Góra, który działa w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim.
6: Powiedzmy więcej o samej idei działania tego punktu. Czym się Państwo zajmujecie?
5: To jest taki projekt dofinansowany bezpośrednio ze środków Komisji Europejskiej i my stanowimy taką sieć informacyjną Komisji Europejskiej, która funkcjonuje we wszystkich krajach członkowskich. Sieć nazywa się Europe Direct, no i zawsze ten kolejny człon jest związany z miejscem, gdzie znajduje się dany punkt. Naszym głównym zadaniem sieci Europe Direct jest przybliżanie w sposób taki przystępny wiedzy i działań Komisji Europejskiej i w ogóle całej Unii Europejskiej dla obywateli, dla mieszkańców regionu. Czyli chcemy po prostu tą Unię Europejską, te decyzje, te jakieś informacje, które są z Brukseli, przekazać na tutaj grunt lokalny, a z drugiej strony też przekazujemy Komisji Europejskiej, tutaj przedstawicielstwu w Polsce, potrzeby mieszkańców regionu, tak? Czyli w tym przypadku lubuskiego, jakie są oczekiwania mieszkańców w stosunku do działań Unii Europejskiej, jakie są potrzeby, jakie są wyzwania, więc też jesteśmy takim łącznikiem, no bo z tej perspektywy Brukseli, żeby spojrzeć na całą Unię Europejską, na te wszystkie regiony, to jest czasami dosyć trudne zadanie i naszym zadaniem jako całej sieci jest też komunikowanie tych potrzeb regionalnych w skali całej Unii Europejskiej.
6: Mhm. W jaki sposób Państwo to jakby zbierają? To jest na podstawie Waszych spotkań z mieszkańcami, rozmów? Czy...
5: Tak, na podstawie spotkań. My organizujemy też różnego rodzaju dialogi obywatelskie, spotkania z mieszkańcami. Po wszystkich naszych działaniach też staramy się przeprowadzać takie ankiety ewaluacyjne, gdzie mieszkańcy mogą wyrazić swoją opinię. Posiadamy też jak gdyby swój punkt, biuro. Jesteśmy też w terenie na różnego rodzaju piknikach, takich imprezach, eventach. Mamy stoisko informacyjno-promocyjne, gdzie przekazujemy jak gdyby wiedzę, mamy też publikacje, ale też jesteśmy otwarci na dialog i dyskusję, więc zbieramy te informacje i też po prostu później, jeżeli są to takie wnioski od mieszkańców, to przekazujemy je dalej.
6: Mhm. No i działacie właściwie dla różnych grup wiekowych, począwszy od tych najmłodszych, przez młodzież, można powiedzieć, dorosłych i seniorów. Czym się charakteryzują te poszczególne działania?
5: To znaczy tak, te działania staramy się część sami wymyślać działań, które wydają nam się, że będą ważne dla poszczególnych grup, ale też zdarza się tak, że po prostu reagujemy na potrzeby poszczególnych właśnie grup i takim przykładem jest właśnie seniorzy, którzy podczas zajęć, które organizowaliśmy w wakacje, to były fit wakacje, zgłosili nam taką potrzebę, że takich działań i aktywności jest za mało, chociaż dla seniorów jest bardzo dużo różnych działań, ale akurat tego typu ćwiczeń na świeżym powietrzu im brakuje i im się to bardzo spodobało, no i my te działania będziemy kontynuować, tak? Więc no nie zawsze, raczej czasami nam się uda bardzo jak gdyby wbić w zapotrzebowanie i jeżeli jest taki odzew, że to jest potrzebne, tak, no to to kontynuujemy. Jeśli chodzi o zajęcia na przykład w szkołach, no to też mamy kontakt z nauczycielami, oni też nam na przykład mówią, czego brakuje, a generalnie brakuje takich działań związanych z zaangażowaniem dzieci i młodzieży, działań związanych z takimi formami aktywności jak warsztaty, właśnie jak debaty, jak wykorzystanie nowoczesnych technologii, żeby pokazać, że ten smartfon to nie tylko jest do zabawy, ale może być też fajne narzędzie do nauki, więc my staramy się, jeżeli nie my osobiście, bo też nie na wszystkim się znamy, to zapraszać ekspertów i jak gdyby reagować na te potrzeby. Tutaj jeśli chodzi też o młodzież, to jest duże wyzwanie związane właśnie z tą cyfryzacją, z dezinformacją, więc też takie warsztaty z zakresu dezinformacji ze specjalistami organizowaliśmy i też raczej w formie takich warsztatów interaktywne niż takiego wykładu.
2: Mhm. To również się odbywa w formie takich jakby lekcji po prostu na różnych przedmiotach, tak? Tak. Czy to jest też osobne jakby?
5: To znaczy czasami, to różnie bywa, to jest też kwestia do umówienia z daną placówką. Czasami jest to jakieś takie działanie popołudniowe czy otwarte i mamy uczestników z różnych szkół, a czasami są to zajęcia stricte, które uzupełniają, dzieją się w trakcie lekcji i jak gdyby uzupełniają ten program nauki. Mhm. To w ramach historii, to po prostu zależy, jak tak nauczyciel zadecyduje, czy też dyrekcja. My tutaj jak gdyby akurat w to nie ingerujemy, to jest kwestia jakby szkoły. Generalnie no, u nas taką zasadą jest, że z racji tego, że my nie mamy takich warunków lokalowych, żeby szkoły zapraszać do siebie, to zawsze jeździmy do szkoły, bądź szukamy jakiegoś miejsca poza naszym biurem, tak, gdzie wtedy organizujemy takie warsztaty. Zdarzały nam się już też takie warsztaty dotyczące dezinformacji dla młodych ludzi organizowanych na pograniczu polsko-niemieckim, więc były to też warsztaty dla młodzieży z Polski i z Niemiec i też wyszły fantastycznie.
2: Czyli podkreślmy, bo Państwo się znajdują w Zielonej Górze, ale tak naprawdę i z północy, i z południa, zewsząd z Lubuskiego.
5: Tak, łączymy północ i południe. Jest naszym terenem działania jest całe województwo lubuskie, bo funkcjonujemy w ogóle w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, w delegaturze w Zielonej Górze, no ale też jak gdyby te nasze działania tak trochę już wykraczają poza zasięg naszego województwa, bo mamy bardzo dobrą współpracę transgraniczną, taką polsko-niemiecką, taką stałą, regularną. Mamy kolegów, zaprzyjaźnione punkty Europe Direct w Guben i we Frankfurcie nad Odrą. To są takie nasze strategiczne partnerstwa, ale też udało nam się i realizujemy od kilku lat taki projekt łączący punkty Europe Direct z Polski, z Niemiec i ze Skandynawii.
2: Wróćmy jeszcze do tych ogólnych informacji, bo też docierają Państwo do maluszków, najmłodszych mieszkańców tutaj regionu. W jaki sposób?
5: Tak, do najmłodszych dzieci przychodzimy z zajęciami. Takimi głównymi tematami to jest właśnie europejski numer alarmowy 112, czyli uczymy najmłodszych, w jaki sposób korzystać z tego numeru i jak reagować w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Myślę, że to jest potrzebne cały czas. Czasami te zajęcia są też poszerzone o podstawy pierwszej pomocy. Jeżeli uda nam się i jest taka potrzeba, zaprosić właśnie albo strażaków, tak, albo ratowników medycznych, więc myślę, że to jest też potrzebne. I też mamy takie zajęcia, my to nazywamy ABC UE, czyli takie podstawy Unii Europejskiej, właśnie przez zabawę, przez poznanie tradycji, zwyczajów krajów Unii Europejskiej pokazujemy, że te kraje są różnorodne, a mimo to ze sobą współpracują, no i w myśl hasła są zjednoczeni w różnorodności.
3: SK 106 i 6. SK 106 i 6.

Reklama. Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. I po reklamie.

0: promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK. W każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Live Release już w piątek po 20:00.
3: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
5: I po reklamie.

palcach modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb,

Piary deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piar deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł.

Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.